the city of steers doesn't move.

Despierta Domingin Despierta, mamy niedzielę godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w audycji de Cubasu Musica José Torres w Radiu Nowy Świat. No i wiele razy mówiłem o tych składach orkiestrowych, jakie były budowane i czym się charakteryzowało, ale dzisiaj postanowiłem przybliżyć parę orkiestr, które mają swój wkład w rozwoju muzyki kubańskiej, przede wszystkim tradycyjne są kubańskie, ale nie w takim zestawieniu tradycjonalnym, tak jak bywa i lubię, gdzie grają instrumenty jak tres, cubano, maracasy, kontrabas, bongosy, tylko taki już taki bardziej rozwinięty, bo mam zamiar poruszać kwestia zespołu, którego skład nazywamy conjunto. Czyli co to może być to conjunto? Conjunto to zespół, który oprócz perkusja, bas, piano i tak dalej, charakteryzuje się tym, że są same dęte, a przede wszystkim trąbki. Takich zespołów był paru na Kubie i to może od lat już 40., 50. to już było to bardzo popularna forma montowania zespołów grające muzykę przede wszystkim taneczną. Więc dzisiaj będziemy mieli kilka z tych orkiestr, które nawiązują do sonu kubańskiego w różnych sposobach. Więc dzisiaj program to José Torres i José Torres przedstawia conjuntos. Conjuntos to jak gdyby to jest grupa charakteryzująca się tym, że w składzie dominują raczej instrumenty dęte używane w muzyce tradycjonalnej. Na początku była jedna trąbka, a tutaj mamy dwie lub trzy. Więc dzisiaj będzie wszystko związane z tymi składami, chociaż też po drodze będziemy mieli do czynienia również ze składem tradycjonalnym, ale będzie przeważało to właśnie kwestia składu conjunto. A na dobry początek chciałbym zacząć od Conjunto Chapotín y sus Estrellas. To jedna z najważniejszych orkiestr tradycyjnych cine muzyki kubańskiej, szczególnie stylu son cubano, który stał się fundamentem późniejszej salsy czy latin jazzu. Zespół jest żywą kontynuacją szkoły muzycznego wielkiego pioniera sonu Arsenio Rodríguez, o którym też będę wspominał. Więc w związku z powyżej zaczynamy. Pierwszy utwór, Conjunto Chapotín, Yo Sí Como Candela, en De Cuba Su Música. Zaczynamy.

Był to Conjunto Chapotín i sus estrellas. Ale tak jak obiecałem, dzisiaj będziemy mieli do czynienia z kilkoma takimi zespołami w składzie Conjunto. Charakteryzują się właśnie pojawienie się kilka trąbek. To jest podstawa tego zespołu. Kolejny zaproszony dzisiaj Conjunto to Conjunto Rumbawana. Muszę powiedzieć, że przy tym zespole ja najwięcej się natańczyłem w swojej młodości. I mi się wydaje, że no i szkoda, że ja teraz dopiero w tym wieku uświadamiam, jaka to była wartość. Bo wtedy bawiłem się i nie zwracałem na to uwagi, jaki to była cenna muzyka i po prostu bawiłem się, tańczyłem, ale dzisiaj widzę, jaka jest postawa naszej muzyki. Te wszystkie zespoły, które dzisiaj zaprezentują. Conjunto Rumbawana to również jedna z najbardziej cenionych kubańskich orkiestr muzyki popularnej XX wieku, szczególnie związana z nurtem son cubano, bolero, guaracha, cha-cha-cha, danzón i nawet późniejszą muzyką taneczną Kuby. Ten zespół odegrał bardzo ważną rolę w utrzymaniu tradycyjnego brzmienia Conjunto w takich czasach, gdy kubańska muzyka zaczęła się zmieniać, zaczęła ewoluować w kierunku bardziej nowoczesnych form. Trzeba pamiętać, że już mieliśmy okres mambo, mieliśmy okres wpływu muzyki amerykańskiej na muzykę kubańską również, więc to takie zespoły pomagały utrzymać tradycyjne brzmienia. Conjunto Rumbawana w utworze Bajo la lluvia te espero, czyli zaczekam na ciebie pod deszczem.

I jak można zauważać, to te aranże są naprawdę harmonicznie i rytmicznie bardzo, ale to bardzo bogate. Ta orkiestra została założona w 1955 roku w Hawanie. Na początku ważną postacią organizacyjną był perkusista Ricardo Ferro. Natomiast kluczową osobą artystyczną stał się później pianista i aranżer Joseito González, który przejął kierownictwo muzyczne zespołu i nadał mu charakterystyczne brzmienie. To właśnie jego aranżacie i wyczucie tradycyjnego sonu sprawiło, że rumbawana osiągnęła wielką popularność na Kubie. W pierwszych latach działalności grupy występowała głównie na zabawach tanecznych i w klubach w Hawanie. Stopniowo zdobywając renomę dzięki bardzo tanecznemu repertuarowi i mocnemu rytmowi. Właśnie o czym wspomniałem, że ja bardzo fajnie się bawiłem przy tej muzyce. Dla potwierdzenia tego, przepiękny son. Utwór pod tytułem Como esclavo de tu amor, czyli niewolnik twojej miłości.

conjunto Rumba Habana y Esclavo de tu Amor. I proszę Państwa, w tym gatunku nie tylko się wybijali zespoły jako zespoły, tylko też byli gwiazdy, które jak gdyby reprezentowały bardzo ten gatunek, oczywiście akompaniowane przez orkiestrę. Jeden z tych przykładów jest Miguelito Cuní. Właściwie on się nazywał Miguel Arcángel Conil Conil. I on był jednym z najwybitniejszych śpiewaków tradycyjnej muzyki kubańskiej i jedną z najbardziej charakterystycznych postaci Son Cubano. Urodził się 8 maja 17 roku w Pinal del Río na Kubie, a zmarł w Hawanie w 1984 roku. Proszę sobie wyobrazić, że ja już byłem świadom tego, co się dzieje w muzyce w tym 1984 roku, ale ja już byłem w Polsce i w tym roku się urodził mój najstarszy syn Tomasz Torres. Miguelito Cuní uznawany jest za jedno z najbardziej rozpoznawalnych głosów kubańskiego sonu z lat 40. do 70. XX wieku. Posłuchajmy w jego wykonaniu. Guaguancó de los Rumberos. En Cuba su música.

Był to Miguelito Cunin, Sonero de Verdad. I proszę Państwa, jest bardzo charakterystyczna rzecz, bo tak, mówi się, że Kubańczycy są bardzo zdolni i naprawdę lubią się chwalić. I tutaj mamy do czynienia z tą orkiestrą Conjunto Chapotín i sus Estrellas, czyli Conjunto Chapotín i same gwiazdy. Od początku ten zespół był wyjątkowy, ponieważ tworzyli go muzycy absolutnej czołówki muzycznej Kuby. Prawdziwe gwiazdy Sono, stąd taki zwyczaj, żeby nazwać Chapotín y sus Estrellas, czyli i jego gwiazdy. W latach 50. orkiestra stała się jedną z najważniejszych grup muzycznych na Kubie. Bardziej do tańca, najbardziej do tańca o to chodziło, bo repertuar opierał się na son cubano, montuno, cha-cha-cha, guajira son, bolera asonowanych, czyli taki bolery, które opierały się na formach sonu, a także wpływach rumby afrokubańskiej. Zespół był szczególnie ceniony za mocny rytm, charakterystyczny tumbao, czyli część powtarzająca się na fortepianie i niezwykle taneczny puls. Posłuchajmy. Conjunto Chapotín. Yo soy tiburón. Ale zanim wysłuchamy utwór, chciałbym opowiedzieć historię na temat tego tytułu i dlaczego to tak jest. Yo soy tiburón. Refren jest, brzmi: El tiburón se baña y salpica, czyli rekin się kąpie, ale chlapie. Jest to jednym z najbardziej znanych politycznych powiedzeń w historii Kuby i odnosi się do korupcji oraz nepotyzmu wśród władz republikańskich w początku XX wieku. Było to przede wszystkim kojarzone z drugim prezydentem Kuby, José Miguel Gómez, który rządził w latach 1909-1913. José Miguel Gómez miał przydomek El Tiburón, czyli rekin. Kubańczycy nadali mu go ironicznie, ponieważ w czasie jego rządów pojawiło się wiele oskarżeń o korupcję, rozdawanie stanowisk znajomym i ustawienia kontraktów państwowych. Jednocześnie uważano, że nie kradł sam, dzielił się korzyściami z ludźmi ze swojego otoczenia politycznego. Stąd powiedzenie: El tiburón se baña, pero salpica, czyli rekin się kąpie, ale przy okazji ochlapuje innych. Na tej podstawie był napisany ten utwór. Conjunto Chapotín, yo soy tiburón, czyli po prostu jestem rekinem. I uważam, że piękna historyczna opowieść. Może nie piękna, ale ciekawa.

No i teraz zrobiło się ciekawsze, dlatego że wiemy, z czym było związane to, co cały czas powtarzali. El tiburón se baña y salpica. Conjunto Chapotín. A teraz powróćmy kolejny raz do Miguelito Cuní, wokalista. Miguelito Cuní pochodził z bardzo ubogiej rodziny w zachodniej prowincji Kuby, Pinal del Río. Już jako dziecko interesował się muzyką, ale jednocześnie pracował dorywczo, aby pomagać rodzinie. I jako nastolatek śpiewał w lokalnych zespołach i bardzo, ale to bardzo szybko zwrócił uwagę na swoją mocną, charakterystyczną barwą głosu oraz wyjątkowym wyczuciem rytmu sonu. W 1932 roku, mając około 15 lat, zaczął występować jako wokalista grupy Los Carameleros, czyli sprzedawcy caramelos, czyli cukierki, a później śpiewał w zespołach Septeto Lira i Septeto Caridad. Posłuchajmy tego pięknego głosu w przepięknej piosence, która nosi tytuł Konwergencja. I tym razem w brzmieniu tradycjonalnego sonu, czyli z instrumentami do tego stworzone. Gitara tres, gitara maracas y bongos.

0: final video.
1: I tak pomyślę, że te głosy tak czysto śpiewające to nie miały wykształcenia muzycznego, tylko życie nauczył ich tak pięknie śpiewa. Miguelito Cuny to przepiękny głos i tym bardziej w tej muzyce tradycyjnej. A teraz powróćmy do Conjunto Rumbawana. Dla tego zespołu złoty okres to były lata 60. i 70. Największą popularność Conjunto Rumbawana osiągnęło, kiedy regularnie pojawiło się w kubańskim radiu i telewizji. Z tego ja właśnie pamiętam, że także koncertowali po całej wyspie oraz w krajach Ameryki Łacińskiej. Ja koncertów na żywo nie przeżyłem, bo byłem za młody. Ale nagrywali dla państwowej wytwórni EGREM, instytucja, która do dzisiaj istnieje, jednej z najważniejszych instytucji muzycznych Kuby. Styl zespołu był mocno zakorzeniony w tradycji son montuno, ale orkiestra nie bała się eksperymentów z bardziej nowoczesnym podejściem harmonicznym i aranżacyjnym. Rumbawana była często porównywana do takich legend jak Conjunto Chapotín i sus Estrellas, z którym mamy dzisiaj do czynienia, i Sonora Matancera, orkiestra, która wyjechała z Celion Cruz zaraz po rewolucji, lub Conjunto Casino, który będziemy mieli okazję dzisiaj posłuchać. I przed Państwem Conjunto Rumbawana, Así que crees. Tym razem piękny

I to, proszę Państwa, jest ten rodzaj utworu, który moglibyśmy nazywać bolero son montuno, bo wszelkie charakterystyki i rytmiczne, i jeżeli chodzi o formę, jest utrzymana. Conjunto rumbavana así que crees. I powróćmy do Chapotín i sus estrellas. Można by było wymienić parę utworów, które były bardzo, ale to bardzo popularne i można by było zaliczyć do sukcesów wielkich nagrań tego zespołu. Alto songo, el son está combinando, pava chatear, wow, pava chatear, jala la pata, yo soy tiburón, który słuchaliśmy, bailar con guajira. Te utwory bardzo szybko zdobyły ogromną popularność na Kubie i były regularnie emitowane przez radio. A dzisiaj kolejna perła tego zespołu. Kim Bon Bo. Piosenka, która ma podwójny sens, którego nie będę tłumaczył.

Orquesta Chapotín i sus estrellas, King Bombo. A powróćmy do wokalisty. Naprawdę się tak mocno jaram tym Miguelito Cuny, bo to są rzeczy, które na co dzień nie słuchamy, ale są naprawdę wielkim odkryciem. Dla Miguelito Cuny prawdziwy przełom nastąpił w 1938 roku, gdy przyniósł się do Hawany. Tam dołączył do legendarnego conjunto prowadzonego przez Arsenio Rodriguez, jednego z twórców nowoczesnego Son Montuno. W zespole tym Miguelito rozwinął swój styl śpiewania, taki sonero, oparty na improwizacji i dialogu z chórem, pregon i coro. Współpracował również z orkiestrami Melodías del 40, pamiętam, i Arcaño y sus Maravillas, występując w radiu i nagrywając pierwsze ważne utwory. Ale za chwilę o historii z Arsenio Rodriguez, kiedy wyjechał z Kuby. Ale to za chwilę. Miguelito Cuny, Mentiras Criollas.

autentyczny Son Montuno i Miguelito Cuní, Mentiras Criollas. I powracając do zespołu Conjunto Chapotín i sus Estrellas. I wracając do Conjunto Chapotín i sus Estrellas, można by było powiedzieć, że zespół zachowało ducha muzyki Arsenio Rodríguez. Tak notabene Arsenio było prowodzeniem tej formacji, ale równocześnie rozwinęło własne brzmienie.

premiery. Zresztą mieliśmy niedawno program zadedykowany Ediemu Palmieri. Johnny Pacheco czy zespołów pod znaku Fania.

Conjunto Chapotín, przepiękny Son Montuno, Que se fuñan. A teraz powróćmy, tak szybko mówię, powiem o Miguelito Cuní. Największą sławę Miguelito Cuní zdobił jako główny wokalista orkiestry Conjunto Chapotín, właśnie zespół, który dzisiaj prezentują. Założone przez trębacza Félix Chapotín. Po rozpadzie części zespołu Arsenio Rodríguez około 1950 roku, Cuní stał się tam centralną postacią i głosem zespołu przez ponad 3 dekady. Posłuchajmy. Mi son, mi son. I Miguelito Cuní en De Cubazo Música.

Miguelito Cuni, mi son. I na zakończenie pierwszej godziny zaprezentujemy Chapotín i sus estrellas. No tiene telaraña, czyli nie ma pajęczyny. Ciekawe, co autor miał na myśli.

I proszę Państwa, drugą część rozpoczniemy utworem w rytmie, czyli w gatunku autentycznego sonu. Miguelito Cuní, El Cielo Tenebroso. W latach 40. Miguelito rozwinął intensywną karierę koncertową. Przez pewien czas mieszkał w Panamie, gdzie zdobył popularność podczas karnawałów i występów tanecznych. W 1949 wyjechał do Nowego Jorku, gdzie działał w środowisku kubańskich muzyków emigracyjnych i występował w słynnych kubańskich latynoskich, m.in. w epoce świętości sceny mambo. Posłuchajmy Miguelito Cuní, El Cielo Tenebroso, en De Cubo Su Música.

Miguelito Guni i El Cielo Tenebroso w autentycznym brzmieniu sonu. Kolejna propozycja to Conjunto Rumbavana. Przez ten skład muzyczny przewinęło się wielu wybitnych wokalistów i instrumentalistów kubańskich. Wśród najważniejszych byli Raúl Planas, pamiętam go, legendarny sonero, który dołączył w latach 60. Fernando González, nie pamiętam. Guido Soto, nie pamiętam. Oreste Macias, pamiętam i go poznałem na jednej z moich wizyt na Kubie. I Lino Borges, też pamiętam go ze swojego dzieciństwa. Conjunto Rumbavana, Con la Mulata Belén. Czyli bardzo taneczny utwór.

Niech zagrają bębny, żeby zobaczyć, jak ona tańczy. Conjunto Rumbawana. I proszę Państwa, teraz chciałbym zaprezentować bardzo, bardzo szczególny utwór w wykonaniu Miguelito Cuny. Nosi tytuł A Beni More. Utwór zadedykowany właśnie Beni More. Chodzi tutaj o wykonaną przez Miguelito Cuny, jeden z najbardziej wzruszających muzycznych hołdów dla Beni More, legendarnego Barbaro del Ritmo. Utwór powstał po śmierci Beni More w 1963 roku i był wyrazem ogromnego bólu oraz szacunku Miguelito wobec przyjaciela i muzycznego giganta. Miguelito Cuny i Beni More znali się osobiście i współpracowali artystycznie. Cuny bardzo ocenił Beniego nie tylko jako wielkiego wokalistę, ale jako człowieka sceny i symbol kubańskiej muzyki popularnej. Po nagłej śmierci Beniego, zmarł młodo, mając zaledwie 43 lata, Miguelito skomponował i spopularyzował pieśń hołd zatytułowaną właśnie A Beni More, aby zachować pamięć o nim. Dzisiaj z największą przyjemnością zaprezentuję Państwu Miguelito Cuny w utworze A Beni More.

Przepiękna piosenka alegoryczna, wspominając jego współpracę z Benny Moré, postawiając go zawsze na pierwszym miejscu. Naprawdę przepiękny hołd dla takiego wielkiego muzyka, jaki był Benny Moré. Zresztą był jego przyjacielem z niejednej imprezy. Miguelito Cuní a Benny Moré. A teraz bym chciał zaprezentować nową twarz tego cyklu Conjunto, bo właśnie chciałem przypomnieć, że dzisiaj mój zamiar od początku było zaprezentowania praca, brzmienia, charakterystyki składu muzycznego pod tytułem Conjunto. A kolejna gwiazda to Roberto Faz i su Conjunto. W 1956 roku, będąc już wielką gwiazdą, Roberto Faz opuścił Conjunto Casino i stworzył własny zespół. Roberto Faz i su Conjunto. Orkiestra była wzorowana na klasycznych Conjunto w stylu Arsenio Rodríguez, tak jak mówię zawsze, że Arsenio Rodríguez bardzo duży miał wpływ na rozwój muzyczny muzyki, kultury muzycznej kubańskiej, z mocną sekcją rytmiczną i sekcją trąbę. W grupie śpiewali między innymi Orlando Reyes i Rolito Rodríguez. Z własnym zespołem Roberto Faz odniósł ogromny sukces taneczny na Kubie. To znaczy, on nie tańczył, on grał do tańca. Regularnie występował w klubach, hotelach i kabaretach Hawany, między innymi w słynnym Alibar oraz Hotel Sevilla Bilmore. Tak, to było jak Kuba tańczyła. Co ciekawe, w 1957 roku dzielił scenę z wielkim Benny Moré. Zachowało się nawet legendarne wspólne zdjęcie obu gigantów muzyki kubańskiej. Więc przyjdziemy do Roberto Faz i su Conjunto, specjalizujący się w piękne bolera. Puedes irte. Salvemos nuestro amor, czyli możesz odejść, uratujmy naszą miłość. Roberto Faz, en De Cuba su música.

I mamy do czynienia z wokalistą, który naprawdę bolera się nie bał. Roberto Fass miał mocny, jasny i bardzo rytmiczny głos. Idealny zarówno do Son Montuno, jak i do Boler. Był uwielbiany przez tancerzy, ponieważ jego interpretacje miały ogromną energię i bardzo wyraźny swing kubański. Kubańczycy często nazywali go la voz de regla, czyli głos regli. Regla to dzielnica Hawany przy wejściu do portu. Lub el sonero blanco, czyli biały sonero, co podkreślało jego wyjątkową pozycję w świecie son cubano. Posłuchajmy medley w wykonaniu Roberto Fass, Irremediablemente solo i Cosas del destino.

I słuchając teksty tych piosenek, tych boler, to się zastanawiam, gdzie one się podziały. W aktualnym wydaniu muzycznej, no nie chciałbym to tak za bardzo ostro to nazwać, ale takich rzeczy, o których w piosenkach aktualnie mówi się, już nie ma poezji, nie ma metafor, nie ma splendoru języka hiszpańskiego przynajmniej, nie ma tego splendoru, co w latach 40., 50. i 70. już końcówka, bo chyba wulgaryzm wziął górę i stało się powszechnym chlebem na co dzień. Już nie ma pięknych fraz, nie ma. No zresztą i tutaj też mamy do czynienia z tym brakiem. Nie będę się zagłębiał w tym temacie, ale dla mnie, który już jestem dojrzałym mężczyzną, to brakuje mi tej elegancji ogólniej. Idąc dalej. Conjunto Rumbawana. Conjunto Rumbawana jest dziś bardzo uznaną orkiestrę jako pomost pomiędzy klasycznym sonem lat 40. i 50., a późniejszą salsą. Mimo ogromnej popularności na Kubie, Rumbawana nigdy nie zdobyła tak wielkiej światowej rozpoznawalności jak Buena Vista Social Club czy Sonora Matancera. Ale wśród znawców son Kubanu uchodzi za jedną z najbardziej autentycznych i tanecznych orkiestr kubańskich drugiej połowy XX wieku, co ja jako tancerz potwierdzam. Bardzo dużo tańczyłem. Conjunto Rumbawana i He nacido para ti, czyli urodziłem się dla ciebie.

conjunto Rumba Habana y He Nacido Para Ti. A pobrusmido pięknego głosu Miguelito Cuní. Con amor todo se olvida. Czyli z miłością wszystko się zapomni. Prawdziwe brzmienie sonu.

z miłością wszystko, że zapomni choć tutaj się zabawić. Taka jest koncepcja. Miguelito Cuní i todo con amor se olvida. Powróćmy do Roberto Faz. Roberto Faz i właśnie ta płyta, którą dzisiaj prezentuję od niego, to jest złożona same medleje. Zawsze są dwie piosenki, ale jednak bolero przez, śpiewane przez Roberto Faz, to poezja. Roberto Faz, medley, dos almas y eres diferente. Dwie dusze, ale jesteś

Roberto Fass i przepiękny medley. I muszę powiedzieć, że w tym conjunto było również charakterystyczna gitara elektryczna, która nawiązywała do muzyki amerykańskiej. Teraz mamy kolejnego zaproszonego conjunto. Conjunto Casino. To jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych orkiestr w historii muzyki kubańskiej. Okazuje się, że wszystkie orkiestry są bardzo wpływowe. Zespół odegrał ogromną rolę w rozwoju son cubano, guaracha, bolero son, guaguancó, conga, co do tej pory nie padało tej nazwy conga, i późniejsze muzyki taneczne Kuby. W latach 40. i 50. był obok Sonora Matancera jedną z najbardziej popularnych orkiestr na wyspie, a wielu Kubańczyków nazywało ich Los Campeones del Ritmo, czyli mistrzowie rytmu. Posłuchajmy w ich wykonaniu.

I tutaj mamy wielki wpływ Arsenio Rodriguez, jeżeli chodzi o zastosowania trąbek przy gatunku son. Powróćmy do pięknego głosu Miguelito Cuní w utworze El Diablo Tum Tum. Endego paso musical.

Diablo Tum Tum i Miguelito Kuni w bardzo, ale to bardzo tradycyjnym brzmieniu. Teraz powróćmy do Roberto Faz. Właśnie o nim słyszałem taką legendę, że a propos jego śmierć. Roberto Faz zmarł 26 kwietnia 1966 roku w Hawanie, mając zaledwie 51 lat. Oficjalną przyczyną śmierci był udar i problemy płucne. Wokół jego śmierci pojawiła się jednak kubańska legenda mówiąca, że mógł zostać pochowany żywcem. Po późniejszym ekshumacji pojawiły się plotki dotyczące pozycji ciała i śladów na trumnie, choć nigdy tego nie potwierdzono. Ale jak były takie ślady, to skąd by się to miało wziąć? Pozostawiał po sobie ponad 400 nagrań, które do dziś uznane są za klasykę muzyki kubańskiej. Wielu śpiewaków uważa go za jednego z najwybitniejszych interpretatorów sonu i bolera w historii Kuby. W związku z powyższym zaprezentuję Roberto Faz w medleju Miénteme, Volverás i Me Seguirás Queriendo, czyli okłam mnie, powrócisz i wciąż będziesz mnie kochać. I Roberto Faz. En De Cuma Su Música.

Muszę przyznać, że naprawdę bardzo mnie wzruszyły te piosenki. Przede wszystkim jego interpretacje, po drugie te wszystkie piosenki znam tekst, znam znaczenia, więc bardzo, ale to bardzo głęboko mnie poruszyło. Miénteme, volverás y me seguirás queriendo. Pozwolę sobie, żeby Roberto Faz jeszcze nam pośpiewał. Si me comprendieras, me acordaré de ti, el mundo entero entre mis brazos. Czyli gdybyś mnie rozumiała, będę o tobie pamiętać, cały świat i w moich ramionach. Roberto Faz. Indicuba su música.

Naprawdę mistrz bolera. I to by było na tyle dzisiaj. Starałem się przybliżyć parę informacji i muzyczne, historyczne, ciekawostki, więc myślę, że moja serdeczna koleżanka Isabel González, która mieszka w Pyszu, będzie mega zadowolona. Ona wie dlaczego. Dziękuję bardzo za miły spędzony czas i życzę miłej niedzieli. José Torres de Cuba su música w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Cieśnina Ormus będzie otwarta dla wszystkich natychmiast po podpisaniu porozumienia, zapowiada Donald Trump. Prezydent USA ogłosił w mediach społecznościowych, że dzisiaj mają zostać podpisane dokumenty z Iranem. Amerykańskie media wyliczają, że Trump już około 40 razy ogłaszał bliskie porozumienie z Teheranem, jednak teraz po raz pierwszy podał konkretną datę. Prezydent USA zapewnia, że Iran nie dostanie żadnych pieniędzy, a jego zapasy wzbogaconego uranu zostaną zniszczone. Irańskie MSZ tonuje jednak nastroje i zaprzecza, by termin był już ustalony, zarzucając Amerykanom chwiejność w negocjacjach. Teraz w serwisie informacje z kraju. Policja zatrzymała Mateusza G., poszukiwanego w związku ze śmiercią 75-latka na Pomorzu. Ciało starszego mężczyzny znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu przy drodze krajowej numer 22 w miejscowości Młynki. Więcej o sprawie mówiła w rozmowie z TVN24 starszy aspirant Magdalena Zblewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Chojnicach.
1: Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach otrzymał informację ujawniając zwłok mężczyzny w rejonie miejscowości Młynki. Na miejsce skierowani zostali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli wszystkie ślady. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Mogło dojść do udziału osób trzecich. W związku ze sprawą na terenie Gdańska policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca Czerska.
0: Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem prokuratury cały czas trwa. Na koniec trudne warunki pogodowe w niemal całym kraju. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 11 województw. Front przejdzie nad północną i centralną Polską. Synoptycy prognozują ulewne opady deszczu, grad oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 11 do 23. To jednak nie wszystko. Dla części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego wydano również alerty hydrologiczne. O szczegółach mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Punktowo, szczególnie na początku okresu prognozy, możliwe są jeszcze przekroczenia stanów ostrzegawczych w pojedynczych zlewniach. Prognozowane kolejne opady deszczu będą podtrzymywać wzrosty i wahania poziomu wody na rzekach w całym kraju. Największe zmiany spodziewane są w zlewniach, które w ostatnich dniach otrzymały najwyższe sumy opadów w województwie śląskim i małopolskim. Opady przyczynią się do poprawy sytuacji hydrologicznej związanej z suszą.
0: Ostrzeżenie potrwa do godziny 21. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Z tamtych lat.
4: Dzień dobry.

0: I tym sposobem zrobiliśmy pętelkę, czyli z zeszłotygodniowej dekady 2010 zawróciliśmy do lat 40. XX wieku, bo w audycji z tamtych lat co tydzień zatrzymujemy się przy kolejnych dziesięcioleciach i reprezentantach muzycznych z różnych krajów. Dziś startujemy z Stanów Zjednoczonych, skąd pochodził wybitny klarnecista Artie Shaw, i który otworzył to spotkanie utworem pod tytułem Frenzy, czyli Shaw. Ale po pierwsze, niekiedy dzisiaj będzie trzeszczeć, a po drugie odwiedzimy też między innymi Argentynę, Grecję, Turcję, Włochy, rzecz jasna, Polskę, skąd witamy się też my, Kajtek Strzelczyk przy konsolecie i Maria Zamachowska przy mikrofonie, a czy nasz najbliższy przystanek to Brazylia, skąd pochodzą Carmen Miranda i Bando da Lua Gravado, autorzy tego wykonania utworu Tico Tico no Fuba. Tico Tico.
1: Tico-tico tá, tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico-tico tá, tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta.

I kto się nie ruszył, niech pierwszy rzuci piórem bądź piórkiem, bo muszą Państwo wiedzieć, że tytułowy tyko tyko czy ciko ciko to ptak, a tutaj właściwie symbol ruchu. Utwór napisał brazylijski pianista i kompozytor Jequinha de Abreu, jeśli dobrze to wymawiam, w 1917 roku, nie jako piosenkę wokalną, a utwór instrumentalny. Dopiero w 1940 roku brazylijska aktorka i wokalistka Carmen Miranda, która wtedy robiła karierę w Hollywood, wykonała tę piosenkę w nowoczesnej, jak na tamte czasy, wersji z dopisanym tekstem i to dzięki tej wersji utwór stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów brazylijskich na świecie. Doczekał się oczywiście wielu kolejnych wersji. Między innymi wykonywały go też siostry Andrews, które teraz już nie o Chico Chico, a o Coca-Coli.

Z rozpędu zapomniałam powiedzieć, że przecież mogą Państwo się do nas odzywać, choć na przykład Pani Iza już to doskonale wie i napisała z podziękowaniem za melodię na otwarcie audycji, która zrobiła Pani Izie dzień. Bardzo, bardzo się cieszę. No więc można do nas pisać. Moja skrzynka mailowa jest otwarta pod adresem maria.zamachowska@nowyswiat.online. Rum and Coca-Cola za nami. Tu ciekawostką jest, że ta piosenka faktycznie najbardziej kojarzona jest z wersją The Andrews Sisters z 1945 roku, ale tak naprawdę autorem melodii jest wenezuelski kompozytor Calypso Lionel Belasco. Tekst z kolei napisał Rupert Grant, znany scenicznie jako Lord Invader. Również muzyk Calypso z Trinidadu. Ich oryginał datowany jest na rok 1943, ale to wersja sióstr Andrews utrzymywała się przez 10 tygodni na szczycie listy przebojów Billboard Pop Singles. W Polsce też mieliśmy siostrzane trio. Słyszeli Państwo kiedyś o siostrach Doremi?

los dos не знал, не знал.

0: serce tobie powie,
1: zakochana dziewczyno, niepotrzebnie łzy płyną, nie pomogą twe łzy, nie powrócą twe sny, które zwiędły jak bzy. No to jest jedno z tych nieodrestaurowanych i mocno trzeszczących nagrań z 1946 roku. Zakochana dziewczyna z tekstem Zbigniewa Drabika, muzyką włoskiego kompozytora Eldo di Lazzaro i w wykonaniu sióstr Doremi, czyli Anny Wrońskiej-Stanek jako Do, Janiny Wrońskiej-Snago jako Re i Ireny Kusiak jako Mi. Muszę przyznać, że dopiero zapoznaję się z repertuarem sióstr Doremi, także obiecuję wracać do nich w kolejnych wydaniach tej audycji, a tymczasem zostajemy jeszcze przy polskich nagraniach. To będzie Marta Mirska i Pierwszy siwy włos.

To nagranie może pochodzić z późniejszych lat, ale umieściłam je tutaj, bo Marta Mirska przede wszystkim śpiewała, powoli też nagrywała pojedyncze piosenki, zwłaszcza radiowe, jeszcze przed 40 rokiem, ale to po wojnie, po 45. Najpierw zamieszkała w Łodzi i tam współpracowała z rozgłośnią Polskiego Radia i zaczęła nagrywać piosenki w poznańskiej wytwórni Mewa, a później przeniosła się do Warszawy, gdzie jej kariera poszybowała. Jak ta Mewa, czy Gonzo i jak my w stronę Turcji teraz?

To chyba jedna z najbardziej wędrujących melodii świata. Wywodzi się z Turcji i oryginalnie nosi tytuł Uskudara Gider Iken, czyli podczas podróży do Uskudar, no więc coś jest na rzeczy. Tekst opowiada historię kobiety podróżującej do dzielnicy Uskudar, która podczas drogi obserwuje swojego katiba, czyli sekretarza, czy też skrybę, i w refrenie śpiewa: on jest mój, ja jestem jego, co komu do tego? A śpiewa Safie Ayla, jedna z najwybitniejszych śpiewaczek tureckiej muzyki klasycznej XX wieku. Nagranie pochodzi z 1949 roku i do dzisiaj jest uważane za jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych interpretacji tej pieśni. Dobrze, do Argentyny w tango idziemy.

Francisco Canaro, urugwajsko-argentyński skrzypek, kompozytor i dyrygent, przede wszystkim tanga argentyńskiego w jego najróżniejszych odsłonach. Za nami Soñar y Nada Más, czyli Marzyć i nic więcej. To kompozycja pana Canaro, którą tu wykonał razem z Su Orquestra Típica, a śpiewają Eduardo Adrián i Carlos Roldán w roku 1943. Właściwie zaśpiewali. Bo przypominam, że dzisiaj w latach 40. jesteśmy. Nie wiem, czy państwo również już zdążyli sobie wyobrazić te niskie budynki z tamtych lat, samochody i stroje. Zawsze mogą państwo dać znać, gdzie się państwo przenieśli lub gdzie państwo są teraz. Adres brzmi niezmiennie maria.zamachowska@nowyswiat.online. Najwyższy czas na kącik troski o język włoski to Torna a Surriento. Wróć do Surriento, a śpiewa Tito Schipa.

środowych numer nabisowych spotkaniach, jeśli chodzi o kącik troski o język włoski. Lubię zaglądać do Neapolu, a nawet konkretnie do neapolitańskiego funku. No, w latach 40. o funku jeszcze nikt nie słyszał, bo śpiewało się tak jak włoski tenor Tito Schipa na załączonym muzycznym obrazku pod tytułem Torna a Surriento. Dokładnie nazywa się to Canzone Neapoletana, czyli Napoletana, czyli pieśń neapolitańska w swojej oryginalnej estetycznej postaci. Kilka państw jeszcze przed nami, najbliższe są Niemcy i tu znów trochę potrzeszczy.

Zazwyczaj nie sięgam po nagrania z lat 30., bo jest o nich zbyt mało wiarygodnych informacji, a nie chciałabym Państwa mylić. Niemniej przy okazji lat 40. zdarza mi się wyłapać coś z poprzedniej dekady i tu przykładem jest piosenka niemieckiej aktorki i śpiewaczki kabaretowej Lale Andersen pod tytułem Lili Marleen, nagrana w 1939 roku. To jest jedna z najważniejszych żołnierskich piosenek XX wieku i prawdopodobnie mnie najbardziej znana piosenka żołnierska w historii, choć paradoksalnie nie opowiada o wojnie, ale o tęsknocie za ukochaną. Co ciekawe, naziści nie przepadali za tym utworem. Miał być zbyt melancholijny, nie miał propagandowego charakteru i nie zachęcał do walki, przez co później Lale Andersen miała problemy z władzami III Rzeszy i przez pewien czas nie mogła publicznie występować. Dobrze, my się przenosimy teraz do Francji, bo to przecież między 45 a 47 rokiem świat dostał prezent pod tytułem La Vie en Rose.

To oczywiście Edith Piaf i Życie w różu, La Vie en Rose. To swoją drogą jest francuski idiom oznaczający stan zakochania, kiedy wszystko wydaje się piękniejsze niż w rzeczywistości. Kiedyś rzecz była prostsza, przynajmniej jeśli chodzi o gatunki muzyczne. Dzisiaj mamy setki wariantów, a w latach 40. obok włoskiej canzone napoletana była francuska chanson française i nikt nie bawił się w rozdrabnianie. Edith Piaf jest autorką tekstu. Tekst powstał w 1945 roku. Pierwsze nagranie odbyło się rok później, a wydano je w roku 1947. Autorka nie była przekonana co do sukcesu. Wtedy uważano, że utwór jest zbyt sentymentalny, a dziś jest to jedna z najbardziej charakterystycznych piosenek tamtej dekady. Nie wiem, jak u Państwa z pogodą, ale nad Warszawą dzisiaj wiszą chmury i jest dość chłodno, więc w ramach fantazji na temat słońca Marika Ninon zaprasza do Grecji.

Trochę się pośpieszyłam, bo tutaj sprawa gatunkowa się nieco komplikuje. Otóż Ti Timerati Audio Ti Tora to jeden z klasycznych utworów greckiego rebetiko z okresu powojennego, a rebetiko to po prostu grecka muzyka ulicy miasta. Jej początki są podobne do tanga argentyńskiego albo portugalskiego fado. Tekst opowiada nie o romantycznym cierpieniu, ale o pogodzeniu się z nieuchronnym końcem związku. Śpiewa Marika Ninou, jedna z największych kobiecych gwiazd rebetiko tamtych lat. Kolejne tango przed nami i to będzie Argentyna.

Glenn Miller, puzonista, aranżer i lider jednego z najsłynniejszych big bandów w historii. On sam nie jest autorem utworu Tuxedo Junction, natomiast stworzył aranżację, która uczyniła ten utwór światowym przebojem. Zbliżamy się powoli do końca, acz to nie jest zachęta do tego, żeby poszli Państwo spać. Perykomo wypowie się teraz. Kibaba.

perykomo, czy baba, my bambino go to sleep, to wcale nie jest zachęta, wręcz przeciwnie, pobudka, budzimy się, a my również się żegnamy i zostawiamy antenę nadredaktorowi. Kajtek Strzelczyk zostaje, ja Maria Zamachowska dziękuję serdecznie i my słyszymy się w środę, a na koniec zostajemy w Stanach Zjednoczonych, to będzie Evelyn Knight, A Little Bird Told Me. Do usłyszenia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Polski przywódca spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Wcześniej o szczegółach wizyty i planowanych tematach rozmów wypowiedział się szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
1: Także i prezydent Polski będzie tam na miejscu w Waszyngtonie, będzie miał okazję do tego, aby o te najważniejsze polskie sprawy zabiegać w bezpośredniej rozmowie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski.
0: Wizyta ma również wymiar nieoficjalny. Polski prezydent weźmie dziś udział w gali sztuk walki UFC organizowanej przy Białym Domu z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych oraz 80. urodzin Donalda Trumpa. Razem z Karolem Nawrockim do Waszyngtonu poleciał m.in. polski zawodnik MMA Jan Błachowicz. W planie oficjalnej części z kolei wizyty są też spotkania na Kapitolu oraz wizyta na Florydzie, gdzie prezydent Nawrocki spotka się z Polonią. Ukraińskie drony zaatakowały cele w głębi Rosji, uderzając ponad 700 km od granicy. Bezzałogowce uderzyły w skład paliw w Rybińsku na północ od Moskwy oraz zakłady chemiczne w obwodzie tulskim. Według nagrań publikowanych w mediach społecznościowych w obu miejscach wybuchły silne pożary. Ukraińskie media informują też o atakach na infrastrukturę kolejową. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał. Z kolei nad Ukrainą minionej nocy obrona powietrzna odpierała rosyjski atak. Zestrzelono 91 z niemal 100 dronów bojowych użytych przez agresora. Jedna kropla dobra, oddaj krew, ratuj życie. Pod takim hasłem obchodzimy dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. To okazja do podziękowania osobom, które dzielą się tym bezcennym lekiem, ale też przypomnienie, że zapotrzebowanie na krew nigdy się nie kończy.
2: Oddanie krwi to jest jeden z najprostszych, a jednocześnie naprawdę bardzo bezpośredni sposób ratowania życia. To też wyraz nieznającej granic solidarności i o tym w Polskim Czerwonym Krzyżu wiemy doskonale. W tym dniu chcemy naprawdę przypomnieć, że zapotrzebowanie na krew nigdy się nie kończy.
0: Mówiła Malwina Kosela z Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK podkreśla, że mimo szybkiego rozwoju medycyny, ludzkiej krwi wciąż nie da się wyprodukować w laboratorium. Regularne donacje są kluczowe, zwłaszcza teraz w okresie przedwakacyjnym, gdy z powodu wyjazdów liczba dawców spada, a ryzyko wypadków na drogach znacznie rośnie. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: a nie jak po omacku. I wszystko się zgadza. Zgadza się dzień, zgadza się godzina, zgadza się to, co powiedziała Maria Zamachowska, kończąc poprzednią audycję, że Kajtek Strzelczyk nadal na posterunku i realizuje audycję. I zgadza się również, że ja będę tę audycję, jak ładnie powiedziałem, ta dykcja aktorska, będę. Nie, teraz już chyba tak nie uczą aktorów. Będę prowadził tę audycję i mój adres mailowy to wojciech.man@nowyświat.online. I początek to jest dla mnie smutny początek, to jest takie troszkę opóźnione pożegnanie z artystą, którego lubiłem, który nigdy nie był wielką gwiazdą w Polsce, a i w rodzinnych Stanach Zjednoczonych był gwiazdą no, dla pewnego grona odbiorców. Chociaż niektóre z jego piosenek były wielkimi przebojami, a bodaj największym był ten utwór, który za chwilę usłyszymy.
1: Well, it was all that I could do.

cała historia w tej piosence, ale po kolei muszę wyjaśnić. David Alan Coe był wykonawcą tego utworu. David Alan Coe, którego płyt słuchałem nie tak pasjami, może że bez przerwy, ale śledziłem jego karierę, bo mimo iż przypisany stylowi country, on był takim buntownikiem jak paru innych jego kolegów i sięgał po inne również style muzyczne, czego za chwileczkę będą dowody. A David Alan Coe odszedł z tego świata, tak jak wszyscy w końcu kiedyś odchodzą, ale w dosyć poważnym wieku, 86 lat, jeśli dobrze odnotowałem, w kwietniu tego roku. David Alan Coe był takim zbuntowanym kantrowcem, należał do tych, co byli zaliczani do outlaw country, czyli takich wyjętych spod prawa. I oczywiście oni się awanturowali z tymi gładkimi i takimi klasycznymi piosenkarzami i tworzyli własną odmianę tej muzyki. A jeszcze do tego w tym utworze, który przed chwilą brzmiał, był taki żart, a właściwie takie podsumowanie, bo opowiada David Alan Coe o tym, że tę piosenkę dostał od przyjaciela, ale odpisał mu, że ona nie jest perfekcyjną piosenką country, przynajmniej do tego momentu, kiedy nastąpiła ostatnia zwrotka, gdyż nie było w niej nic o matce, nic o byciu pod wpływem alkoholu, czyli byciem pijanym, nic o pociągu, nic o półciężarówce. No więc to wszystko razem trochę dyskwalifikowało zdaniem Alana Coe ten utwór, a autor odpisał mu, że w takim razie on dopisze zwrotkę. I to była ta zwrotka na końcu. Jeśli Państwo znają angielski, to była chyba oczywista. To była taka zwrotka, w której podsumowując, autor pisze, że byłem pijany, kiedy moja mama wyszła z więzienia, wsiadłem do mojego traka i pojechałem na dworzec odebrać ją z pociągu, ale zanim zdążyłem to zrobić, to ten pociąg mamy rozjechał. No i taka to była historia puentująca ten utwór, a ja ze smutkiem żegnam Davida Alana Coe i sięgam teraz po jego debiutancki album, który dowodzi, że poza country jeszcze jeden jakże bliski mi gatunek był bliski i jemu.

Wspomniałem o tych zbuntowanych kantrowcach, którzy kontestowali i odczepili się, czy chcieli się odłączyć od tego klasycznego nurtu country, takiego no, bardzo konserwatywnego, a potem stali się i tak wielkimi gwiazdami. Nie tylko David Alan Coe, ale właśnie wspomniany przez niego Merle Haggard, czy Willie Nelson, czy Waylon Jennings. Naprawdę wielka grupa znakomitych artystów, którzy pokazali, że można tworzyć muzykę niby w ramach pewnego gatunku jasno określonego, ale taką, która pokazuje inne podejście i do muzyki, i do życia. A David Alan Coe w tych piosenkach, które wybrałem na dzisiaj, zbliża się do bluesa, co oczywiście jest miłe mojemu sercu. I tak jak przed chwilą usłyszeliśmy Funeral Parlor Blues, taki dość ponury blues zakładu pogrzebowego, to teraz będzie jeszcze jeden element, który często przewijał się w tematyce pieśni country, czyli więzienie, penitentiary blues.

Oh yeah, David Alan Coe. Pożegnaliśmy go w kwietniu tego roku. Proszę Państwa, jeśli chodzi o materiał, który dociera do mnie jako propozycje od Państwa, to są właściwie dwie podstawowe drogi. Jedną drogą to są próbki albo informacje o wykonawcach czy utworach, które Państwo przysyłają mi mailowo na moją skrzynkę radiową. I ja staram się dość pilnie badać to, co słuchacze przysyłają. Sięgam po te linki, słucham utworów tam, kiedy mogę. A druga droga, która trochę mnie przytłacza, nie ukryję tego, to jest przesyłki pocztowe, takie bardzo staromodne, oldschoolowe, że nie elektronicznie, tylko po prostu przynosi kurier, czy listonosz, czy kto tam, paczuszki z płytami. Paczuszka z płytą CD głównie, ale bywają i winyle, nie jest duża i ciężka, ale jeśli tych paczuszek jest na przykład 15, to już się robi problem. I teraz problem ten przenosi się na mnie, gdyż będąc uczciwym, staram się posłuchać choćby fragmentów tych płyt, żeby ocenić i ewentualnie zareagować, wstawiając niektóre wybrane rzeczy do programu. Oczywiście to nie jest tak, że jestem jakąś ostateczną wyrocznią, ale Państwo proszą mnie, abym swoim uchem ocenił to i owo, a potem ewentualnie zareagował reakcją chyba najbardziej pożądaną, czyli antenową, czyli w czasie mojej audycji. No i nie będę teraz mówił o tych, których nie wykorzystam, bo ta kubka wciąż rośnie. Nie dlatego, że jestem leniwy, tylko dlatego, że tego jest dużo, ale tu i ówdzie coś mnie na tyle zahacza, że wkładam to do audycji, tak jak za chwilę to nastąpi i narażam się trochę na reakcję: o, odkrył pan to, ja to dawno znam, a my to bardzo lubimy, a pan dopiero... Trudno, to jest ryzyko zawodowe. A grupa, którą wybrałem teraz z tych właśnie przesyłanych mi materiałów, to Electric Gospel.

tej jakże pięknie skonstruowanej poprzedniej zapowiedzi jednak pominąłem bardzo istotny fakt, że zdecydowana lwia część, bo tak się czasem mówi, tego materiału, który do mnie dociera od was, to są propozycje polskie. I właśnie przed chwilą usłyszeliśmy polski zespół, mimo pewnych wskazówek, że może on nie być naszym rodzimym produktem, bo granie takie międzynarodowe, śpiewanie po angielsku, ale to nie jest żadna znowu jakaś dziwota i specjalność niektórych tylko, bo wielu polskich artystów decyduje się na produkcję w języku angielskim. Być może licząc na to, że będą mogli, no nie wiem, wyjść jakoś poza granice Polski. No w każdym razie tak to jest i są tacy, którzy trzymają się naszego pięknego języka słowiańskiego, są tacy, którzy kombinują inaczej. No i w związku z tym, że kombinują inaczej, to jeszcze jeden raz Electric Gospel.

Nie powiedziałem mniej więcej, bo spisu treści jednak nie stosuję, ale tak, aby Państwo mogli spodziewać się czegoś w audycji, co zaplanowałem na dzisiaj. I muszę powiedzieć, że po obejrzeniu programu, mimo że zwykle to jest groch z kapustą, ten mój maniak, to dzisiaj jest tego więcej, tylko nie wiem czego, czy grochu, czy kapusty. W każdym razie nie będzie takich chyba obszerniejszych, z jednym wyjątkiem, prezentacji pewnych płyt. Troszkę mam pojedynczych utworów, bo wpadły mi w sieć tego mojego poszukiwania rzeczy, którymi chcę się z wami podzielić. A do tego za chwilę usłyszymy coś, co jest pewnego rodzaju rzadkością, bo utwory instrumentalne zdecydowanie stanowią niewielki procent programów, które my proponujemy, ale tym razem sięgnąłem po utwór instrumentalny, tym bardziej, że wykonawczyni darzę ją pewnym sentymentem, nie tyle ze względu na jej dokonania osobiste, chociaż to nieładnie tak mówić, ale ze względu na kumoterstwo, ponieważ jest to Cindy Blackman Santana, a więc Carlos Santana, a więc gitarzysta, którego od niepamiętnych czasów cenię i lubię, mimo jego zlotów i upadków, ale powrotów spektakularnych, a żona Santany, no to jednak jest kumoterstwo. I ona wali w perkusję zupełnie w sposób, powiedziałbym, udany.

mimo oczywistego równouprawnienia i tych wszystkich różnych sytuacji, kiedy próbujemy połączyć, że jedna płeć drugiej nad drugą nie dominuje, to jednak trzeba powiedzieć, że w sensie perkusistów czy perkusistek przewagę liczebną mają panowie. No tak się złożyło, być może już niedługo będzie odwrotnie, ale dlatego z satysfakcją posłuchałem tej Cindy, bo rzeczywiście bębni doskonale. Nie jest ona jedyną perkusistką, ale to jednak są takie troszkę wyjątki w tym męskim, szowinistycznym świecie bębniarzy. Jest stąd jej obecność, a obecność pojedynczego utworu, który się niedawno ukazał, będzie powtarzalna, że tak powiem, w tej audycji, tyle że nie w wykonaniu tej samej pani. Teraz znalazłem piosenkę grupy, którą lubię i która sprawia im przyjemność, chociaż nie jest, tak bardzo powiedziałbym, ostentacyjnie przypisana do jakiegoś gatunku, ale oczywiście rock to bardzo szerokie pojęcie i zespół The Pretty Reckless chętnie wyłapuje w utworach, których jeszcze nie prezentowałem. I tak właśnie jest teraz.

The Pretty Reckless. Chyba jestem trochę nudny z takim powracaniem do tych samych spostrzeżeń, tematów i przyzwyczajeń, ale słuchając tego utworu wiem, że lubię troszkę odkręcić potencjometr i znowu mi przychodzi do głowy to moje uporczywe przywiązanie do słuchania z powietrza, a nie ze słuchawek. Chociaż oczywiście niczego złego w słuchawkach nie ma, ale mówię o tych moich przyzwyczajeniach, bo jak mówi powiedzenie, tylko żebym nie pomylił, starego psa się nowych sztuczek nie nauczy. No i chyba jestem starym koniem i jak już do czegoś przywykłem, to niektóre nowinki oczywiście akceptuję i korzystam z nich, ale do pewnych przyzwyczajeń się przykleiłem i tak to już zostało. A to, że chwilami wracam do tego na antenie, to też jest świadectwo tego, że nowe sztuczki może chwilami ciężko mi wchodzą. Podobnie zresztą jest, proszę Państwa, z doborem utworów, bo to, co przysyłacie, odsłuchuję, ale jeśli to jest, nazwijmy to, w obrębie tych gatunków i tych dźwięków, które lubię, to oczywiście słucham z sympatią i dobieram. A jeśli ktoś mi przysyła coś, co wykracza daleko poza sferę moich zainteresowań, to nawet byłbym chyba nielojalny wobec słuchaczy, którzy przywykli do moich wyborów, gdybym nagle jakiegoś takiego zajączka z zupełnie innego lasu wypuścił. No i teraz powracam do tego, że niektórzy mówią, te audycje tego Mana to tak, ale tam ciągle on z tym bluesem wyjeżdża, ciągle z tym bluesem. I rzeczywiście bliski jest to mojemu organicznemu słuchaniu gatunek i dlatego reaguję od razu, kiedy widzę to słowo nawet. I nagle patrzę sobie ostatnio, płyta, patrzę blues. No nie to, że ja w ciemno od razu to łapię, ale interesuje mnie to. I posłuchałem sobie z tej płyty jednego utworu i potem zacząłem uczyć się czegoś o zespole. No bo to, co usłyszałem, mimo że nazywa się Indica Blues, tak całkiem bluesem nie jest.

drugą godzinę, która już niedługo. Więc, drogi panie Robercie, pana list trafia w dziesiątkę. Nie, teraz trzeba mówić przysłowiowe, bo to wszyscy mówią, wszystko jest przysłowiowe. Przysłowiową dziesiątkę. Fu, niedobrze, nie będę tak mówił. W każdym razie to nastąpi w drugiej godzinie audycji, a na razie raz jeszcze Indica Blues, mimo że to nie jest blues. Młodzi Anglicy z Anglii.

0: Jest 12, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Agresja Rosji na Ukrainę, sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz relacje Unii z Chinami to główne tematy jutrzejszego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej w Luksemburgu. Polskę będzie reprezentował wicepremier Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ przedstawi unijnym partnerom tak zwaną Białą Księgę. To opracowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych dokument, który podsumowuje rosyjskie akty sabotażu i dywersji w regionie Morza Bałtyckiego. W planach Sikorskiego są również dwustronne rozmowy z premierem i wicepremierem Luksemburga. Rośnie liczba zakażeń wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że liczba potwierdzonych przypadków wzrosła już do 710. Od połowy maja z powodu choroby zmarło tam 149 osób. Sytuacja jest poważna, bo obecną epidemię wywołał szczep, na który nie ma jeszcze skutecznych szczepionek ani leków, a wirus zdążył już rozprzestrzenić się na sąsiednią Ugandę. To już 17. epidemia eboli w historii tego kraju. Najtragiczniejsza sprzed kilku lat pochłonęła prawie 2300 ofiar. W Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Przypada dziś dokładnie 86. rocznica deportacji pierwszych Polaków do obozu Auschwitz. 14 czerwca 1940 roku Niemcy przywieźli tam z więzienia w Tarnowie 728 mężczyzn. Główne uroczystości rocznicowe z udziałem ocalałych dyplomatów oraz minister kultury Marty Cienkowskiej trwają na terenie byłego obozu w Oświęcimiu.
1: Pamiętamy dzisiaj miliony ludzi, którym zabrano życie, którym zabrano godność, którym zabrano wolność, którym zabrano przyszłość. Pamiętamy Polaków, pamiętamy Żydów, pamiętamy Romów i Sinti, pamiętamy więźniów politycznych, przedstawicieli ruchów oporu, osoby prześladowane ze względu na pochodzenie, przekonania, wyznanie czy niepełnosprawność. Pamiętamy wszystkich, których nazistowski system uznał za niewartych życia.
0: Do Auschwitz Niemcy deportowali łącznie około 150 tysięcy Polaków. Połowa z nich nie przeżyła. To był serwis Radia Nowy Świat.

nie jak po omacku. Tak to zwykle jest, że druga część czegoś następuje po pierwszej części czegoś. I tak samo jest u nas, ponieważ to druga część audycji, ale ten sam adres mailowy wojciech.man@nowyswiat.online i zupełnie inna treść. Zresztą nawiążę do tego listu, który uprzedzał pewne moje plany i decyzje, bo teraz, drogi słuchaczu, będzie trochę na temat tego, o czym napisałeś, i będzie utwór Calling Card, to już się musi kojarzyć. I czy ja jeszcze powinienem dać jakąś podpowiedź? Państwo już się niektórzy orientują, a ja dodam jeszcze, że utwór pochodzi z płyty The Spirit of Rory, czyli nie będzie to oryginalne wykonanie, ale będzie wszędobylski, wszechobecny Joe Bonamassa.

14 czerwca to rocznica śmierci Rorego Gallaghera i stąd obecność tej płyty, tego nagrania, chociaż nie było to nagranie samego Gallaghera, ale pomyślałem, że skoro właśnie ukazała się ta płyta The Spirit of Rory, nagrana przez Bonamassę na żywo podczas koncertu w Cork w Irlandii, to może będzie to stosowne, żeby połączyć coś, co się właśnie ukazało, ze wspomnieniem. Jeśli chodzi o samego Rorego Gallaghera, to w tym liście, o którym mówiłem, słuchacz pisze, że on był największym gitarzystą ever. I to oczywiście, jak to się teraz modnie mówi, jest uprawnione o tyle, że to jest zdanie osoby, która je wypowiada. Dyskusja na temat tego, kto jest najlepszy w takiej de facto niemierzalnej dyscyplinie jak gra na gitarze, czy malarstwo, czy sztuka, to jest sprawa subiektywna i oczywiście nie można odbierać nikomu sprawności, artystycznej wrażliwości, umiejętności i tak dalej, ale gradacja, czyli ustawianie kolejek, to jest, wydaje mi się, taka trochę zabawa bez większego sensu. Bo jeśli zrobimy ankietę i się okaże, że Gallagher jest drugi, to ci, którzy ustawiają go na pierwszym miejscu, będą źli i tak dalej, i tak dalej. No więc my staramy się tutaj nie rozdawać tych medali złotych, srebrnych i brązowych, ale po prostu doceniamy fantastycznych ludzi, a Rory Gallagher był fantastyczny. Niemniej, skoro mówię o Bonamassie, to z tej płyty, którą właśnie Państwu prezentuję, teraz kolejny utwór, Treat Her Right. Utwór, który dowodzi, że granice między gatunkami niby są, ale tak naprawdę nikt ich bardzo dokładnie nie przestrzega, bo oryginalna wersja tej kompozycji kiedyś powstała w wykonaniu Roya Heada, niezbyt bliskiego bluesowi, a jednak da się to zagrać.

Treat Her Right i Joe Bonamassa tym razem. Oczywiście Państwo mówią, zaraz, jeśli mówimy o Gallagherze, to po co ten Bonamassa? No nie całkiem po co, bo on nie jest taki znowu, żeby sroce spod ogona wypadł. I pomyślałem sobie, że ten dzień może uczcimy fragmentami tej nowej płyty. A jeśli chodzi o samego Rory'ego Gallaghera, to mój szacunek dla niego jest niezmienny i pomyślałem sobie, że może w Maniaku nie będę robił jakiejś obszernej prezentacji jego nagrań, bo jednak to jest audycja, w której różne różności spotykają się, tylko poświęcę Gallagherowi na przykład muzeum. Może nie jutrzejszy, ale w najbliższym czasie, daję słowo, że to zrobię. I wtedy będzie można posłuchać jego maestrii sprzed no, dosyć już wielu lat. A dzisiaj jeszcze jeden Bonamassa, jeszcze jedno wspomnienie, jeszcze jeden fragment koncertu w Cork.

I tak to było na tym koncercie, a skoro koncert, to pomyślałem sobie, że tak po mistrzowsku zestawię nagrania na żywo to Bonamassy i to, które za chwilę usłyszymy, ale tu już wrócimy na rodzimy grunt, do Polski i mało tego, że do Polski, wrócimy do Rzeszowa, bo to nagranie powstało live in Radio Rzeszów, czyli na żywo w Radiu Rzeszów.

0: Dzięki kochani raz jeszcze, że byliście z nami. Dziękujemy wszystkim przy radiu.
1: I proszę bardzo, jeszcze jeden polski zespół, Yellow Horse, taki, że troszkę jakby słuchali Neila Younga i trochę podobnej muzyki, ale to serce rośnie, że takie różne gatunki muzyczne mają w Polsce wielbicieli, ludzi, którzy próbują odnaleźć się w tych różnorodnych bardzo dźwiękach. I to miło, że już nie chcę być nudny, że odchodzimy od takiej sztampy festiwalowej i tam pod spodem, pod tymi estradami rozświetlonymi dzieje się dużo, dużo różnych rzeczy. No i właśnie takich jak Yellow Horse.

0: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Cieszę się, ja przynajmniej. A nie, państwo też chyba coś napiszą. A teraz dla tych, którym wciąż mało mocniejszych trochę dźwięków. Mało? Dlaczego? Corrosion of Conformity.
1: No right above Norwegian auto and massive and crew. Father Warren, go and pick up yourself. PK, pick up yourself by your earth light. You don't know. More light, more strength, more strength, more strength.
2: Real bad man.

odbyliśmy z Kajtkiem krótką rozmowę na temat tego, co jest obciachem. Nie tylko w muzyce, ale w ogóle w życiu. I doszliśmy do wniosku, że trzeba być bardzo ostrożnym, bo to może zupełnie się różnić, jeśli ileś tam osób wspólnie ocenia jakąś rzecz i dla niektórych to jest straszne i wstyd, a dla innych to jest bardzo okej. I dlatego skończyliśmy tę dyskusję i może ją podejmę, nie wiem, w piątek z Państwem, bo na przykład czy Corrosion of Conformity może być dla kogoś obciachem? No myślę, że dla niektórych może być. Chcecie, to napiszcie coś na ten temat, ale najpierw posłuchajcie.

Weteran brytyjskiego bluesa Snowy White pomalutku wypuszcza pojedyncze utwory sygnalizujące nadchodzący jego nowy album. Tyle lat na scenie, tyle lat trochę z boku tej sceny de facto, ale przez kolegów ceniony bardzo, zapraszany do wspólnych nagrań, ale także cały czas konsekwentnie pracujący nad swoimi autorskimi albumami, których już zebrało się przynajmniej u mnie w szafce dość sporo. A że mam sentyment do jego stylu, chociaż ten styl utrzymuje cały czas właśnie w ryzach i nie eksperymentuje, to może dlatego właśnie jak go kiedyś polubiłem, to zostało mi to do dzisiaj.

przerażeniem pomyślałem, że mądrze się tu w radiu, a gdyby ktoś poddał mnie egzaminowi, powiedzmy, dotyczącemu wiedzy o współczesnej scenie muzycznej, to daleki byłby wynik mój od celującego. Tego jest tyle, tego są setki tysięcy, że człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć zupełnie. I dlatego z radością witam nagrania zespołów, które kiedyś uznałem, albo ostatnio uznałem za interesujące. I te nowe nagrania potwierdzają, że nie była to efemeryda, że nie był tylko taki błysk na scenie, ale kombinują w dobry sposób. Oczywiście wedle moich kryteriów. I dlatego ucieszyłem się, widząc nowe nagranie grupy, którą już prezentowałem parokrotnie, brytyjskiej grupy Yard Act. Przynajmniej ich rozpoznaję, czyli nie jest tak źle.

Dobry ten jardakt. Ale uświadomiłem sobie, proszę Państwa, że pierwszy raz od chyba niepamiętnych czasów w dzisiejszym wydaniu Maniaka po omacku nie byliśmy z wycieczką w przeszłość, bo nawet ten Bonamassa to było przypomnienie o Rorym Gallagherze, ale płyta wydana teraz. A więc troszeczkę się sprzeniewierzyłem moim obietnicom, że w Maniaku będziemy zaglądać do zespołów zapomnianych, do czasów odległych i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby osłodzić ten brak, a jednocześnie zaspokoić tych, którzy mieli pretensje, że mówiłem o Rorym Gallagherze dużo, a ani razu go nie przedstawiłem, to zanim w muzoleum więcej o nim powiem, zakończę właśnie jego oryginalnym nagraniem sprzed 50 lat. To jest jednak wycieczka w przeszłość. Kajtek Strzelczyk, Wojciech Mann, dziękujemy.

0: Jest 13, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Pierwsze wątki nowego porządku świata pojawią się na zbliżającym się szczycie G7 we Francji. Tak uważa premier Kanady Mark Carney. Szef kanadyjskiego rządu podkreślił w Dublinie, że kluczowym tematem rozmów będzie wspólna obrona i regulacje sztucznej inteligencji. Znaczenie współdzielenia obrony, posiadania wspólnych standardów i nieudostępnianie modeli, które mają duże możliwości, zanim inni będą gotowi, to jest imperatyw. Jestem pewny, że będziemy o tym dyskutować podczas G7. Wcześniej agencja Reutera poinformowała, że w szczycie weźmie udział Donald Trump. Prezydent USA ma zaplanowaną sesję roboczą z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz spotkania z przywódcami państw Bliskiego Wschodu. Trump poleci do Francji jutro rano, tuż po dzisiejszych 80. urodzinach. Przypomnijmy, że na to święto jest zaproszony prezydent Karol Nawrocki, który w Waszyngtonie ma rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. 4 osoby zostały poszkodowane w pożarze mieszkania w Raciborzu na Śląsku. Ogień wybuchł przed południem w bloku przy ulicy Katowickiej. Jak informują strażacy, poszkodowani to lokatorzy sąsiednich lokali, którzy podtruli się dymem. Wszyscy trafili pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego. Sytuacja na miejscu jest już opanowana. Strażacy ewakuowali mieszkańców, a obecnie sprawdzają pogorzelisko kamerami termowizyjnymi. Dokładne przyczyny wybuchu ognia będzie teraz wyjaśniać policja. Dzięki błyskawicznej akcji służb udało się uratować życie 7-miesięcznego niemowlęcia. Gdy w trakcie jazdy trasą S1 stan dziecka nagle się pogorszył, matka zadzwoniła pod numer alarmowy. Dyspozytor natychmiast skierował kobietę pod komendę Straży Pożarnej w Tychach i zaalarmował ratowników. O podjętych przez służby działaniach w rozmowie z TVN24 mówił młodszy kapitan Szymon Gniewkowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.
1: Otrzymaliśmy informację od dyspozytorni medycznej w Gliwicach o tym, że kobieta przewozi dziecko, które znalazło się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Swój samochód zatrzymała przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. Strażacy udali się do samochodu i rozpoznali u dziecka zatrzymanie krążenia, gdzie niezwłocznie podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. W bardzo krótkim czasie również na miejscu pojawił się zespół ratownictwa medycznego, który wraz ze strażakami kontynuował działania ratunkowe. Na miejsce został zadysponowany również zespół lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Akcja zakończyła się sukcesem. Serce dziecka znowu bije, a maluch trafił pod opiekę lekarzy w Katowicach. To był serwis Radio Nowy Świat.
2: Raczek mówi.

Dzień dobry, Tomasz Raczek, Kacper Siedlecki, Kajtek Strzelczyk. Witamy Państwa w programie Raczek Mówi. Piosenką, na której się poznają ci, którzy naprawdę kochają horrory, musicale i którzy lubią takie rzeczy wyjątkowe, nieoczywiste. Piosenka, którą się przywitaliśmy, At the Opera Tonight, pochodzi z filmu Ripo the Genetic Opera i to jest film, który miał swoją premierę w 2008 roku, ale ponieważ zgromadził niezwykłych muzyków i ta ścieżka dźwiękowa z filmu, soundtrack, budziła zawsze wielkie zainteresowanie, bo to jest unikalna fuzja industrialnego rocka, punk rocka i muzyki klasycznej. No, najlepszy dowód, że w piosence, której słuchaliśmy przed chwilą, wystąpili Alexa Vega, Sarah Brightman, Terence Dunich, Paris Hilton. No, oryginalne zestawienie, prawda? No i ta muzyka, która została skomponowana przez dwóch panów, Darrena Smitha i Terence'a Dunicha, była na tyle oryginalna, że film, pomimo tego, że sam w sobie nie był wybitny, ale stał się kultowy. No i dlaczego ja dzisiaj tę piosenkę przypominam? Otóż dlatego, że ten soundtrack był przez wiele lat niedostępny. W wyniku tego, że trwały takie pojedynki prawników o to, komu należą się prawa i licencyjne blokady z tego powstawały, no po prostu nie można było piosenek słuchać. I oto teraz jest premiera ponowna tej płyty, nagranej w 2008 roku. Można już na streamingowych serwisach znaleźć cały soundtrack z filmu Ripo the Genetic Opera. No a to nam się troszkę kojarzy z filmem, który będziemy dzisiaj o którym będziemy opowiadali i który będziemy recenzowali, bo on no, jest trochę wysunięty w przyszłość, choć dotyczy też przeszłości, a rozgrywa się w teraźniejszości. Tajemniczo zabrzmiało, ale hasłem jest reżyser tego filmu, Steven Spielberg. To jego najnowszy film pod tytułem Dzień Objawienia. Moim zdaniem to nie jest dobre tłumaczenie tytułu, bo nie chodzi tu o żadne objawienie i ci, którzy by się nastawiali na jakieś takie niezwykłe prawdy na temat przyszłości ludzkości objawione, to muszą skorygować swoje oczekiwania, bo tak naprawdę chodzi o dzień ujawnienia. Ujawnienia prawdy na temat kosmitów, którzy przylatują na Ziemię, czyli jak dawniej się mówiło UFO, ale nie używa się tego określenia. Bardzo proszę wszystkich, którzy się tym interesują, żeby pamiętali, że to jest przestarzała nazwa UFO. Nie ma UFO, UAP, czyli UAP. Innymi słowy, to jest aktualnie obowiązująca nazwa dotycząca przybywających z przestrzeni pozaziemskiej przybyszów różnego kształtu, powiedziałbym tak, w różnej formie. Otóż oni przybywają już od jakiegoś czasu podobno na Ziemię. W 1947 roku nawet nagrano, są taśmy, trudno powiedzieć, z powitania, ze spotkania z tymi przybyszami. Oni najczęściej lądują nie dlatego, że chcą wylądować, tylko się rozbijają na ziemi. Wobec tego to tam są jakieś wraki ich pojazdów i oni sami często bardzo mocno ranni. I nie było to raz w 1947 roku, ale ci, którzy badają te sprawy, wiedzą, że takich spotkań było dużo więcej, ale one wszystkie są utajnione. Nie mówi się o tym, zaprzecza się im, a na pewno armia amerykańska ma wiele takich materiałów utajnionych właśnie, które być może zostaną wkrótce odtajnione. I nawet jest taka teoria, że film Stevena Spielberga został nakręcony we współpracy z wojskowymi władzami Stanów Zjednoczonych po to, żeby w miękki sposób, nieoficjalnie, jednak dać do zrozumienia, że przybysze z kosmosu są wśród nas. Więcej
za chwilę, gdy będziemy mówili o filmie Dzień Objawienia w reżyserii Stevena Spielberga. I teraz, no teraz już słuchamy muzyki z tego filmu napisanej, no jak państwo myślą, kto napisał muzykę do filmu Stevena Spielberga? John Williams oczywiście po raz 30 napisał muzykę do filmu Spielberga. Bardzo nie chciał, bo mówi, że jest stary, już mu się nie chce i w ogóle nie ma siły, ale Spielberg go namówił, zmusił i ostatecznie Williams napisał muzykę do Dnia Objawienia, a ona brzmi tak.

0: Dzisiaj mówimy o najnowszym filmie Stevena Spielberga pod tytułem Dzień Objawienia. Oczywiście ten film można oglądać w kinach. I nie tylko mówimy, ale recenzujemy, więc zapraszam Państwa do przysyłania recenzji. Przypominam adres tomasz.raczek@nowyświat.online. A obok mnie siedzi Kacper.
1: Dzień dobry, cześć. Czy ja mogę, Tomku, tym razem zadać Tobie pytanie?
0: O, ale się przygotował, no.
1: Nie, właśnie powiem Ci, że to się pojawiło tuż przed wejściem. Czy Ty wierzysz w istnienie kosmitów?
0: Wiesz co, to jest, teraz to mam takie wrażenie jakiejś siły energetycznej, ponieważ ja też przygotowałem sobie pytanie do ciebie i ono było takie samo.
1: Myślę, że trochę za dobrze się znamy.
0: Tak, więc chcieliśmy sobie wzajemnie zadać to samo pytanie. I tak, no przy założeniu, że właśnie już to nie jest UFO, tylko UAP i nawet podoba mi się, że jest zmieniona nazwa.
1: A ten skrót?
0: To chodzi głównie, wiesz, o to, że nie tylko zawiera latające, bo tu tam chodziło o niezidentyfikowane.
1: Unidentified Flying Objects?
0: O właśnie, i tu to OF chodzi, że latające, a teraz już to nie chodzi o latające, bo zdaje się różne są metody na przykład przekazywania na odległość jakiejś energii. Podejrzewam, że to o to chodzi. W każdym razie...
1: Jak w filmie.
0: To mi się bardzo podoba, że nie ma już UFO, bo do UFO zawsze mieliśmy taki stosunek trochę podejrzliwy i prześmiewczy. Że są tacy, którzy oczywiście traktowali to śmiertelnie poważnie, ale większość ludzi uważało, że to, no, to taki obiekt do anegdot i do śmieszkowania. Tymczasem UAP stawia sprawy tak bardziej naukowo i poważnie i ja mam taki stosunek właśnie do tych wydarzeń, to znaczy, po pierwsze sądzę, że coś takiego może mieć miejsce, że to jest bardzo prawdopodobne. Do tego jestem pewien, że jeżeli coś takiego, czyli na przykład no, rozbija się jakiś wysłany z poza Ziemi obiekt i nawet są jakieś istoty, wszystko jedno, jakie nazwiemy na tym obiekcie i to jest znalezione przez armię, jakąkolwiek armię na świecie, to mam 100% pewności, że to będzie utajnione. Że my się o tym nie dowiemy. Tak funkcjonuje świat, tak funkcjonuje wojsko i tak funkcjonuje wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa.
1: Tak, i to się też bardzo ciekawie w tym filmie tłumaczy, że to byłby taki szok kulturowy dla świata, który nagle zdałby sobie sprawę, że ta boskość, którą my sobie, w którą część z nas wierzy, sobie jakoś wyobraża, nagle otrzymuje ufizycznienie. I że nagle tą boskością staje się ta, załóżmy, wyżej, bardziej rozumna... Nie wiem, jak to nazwać.
0: No nie, no, inna cywilizacja, inna inteligencja.
1: Tak. Spoza naszej Ziemi.
0: Spoza naszej wyobraźni.
1: Dokładnie.
0: Ale to, tak, to, co powiedziałeś, jest bardzo słuszne, ponieważ UFO czy UAP teraz zabija Boga.
1: Oczywiście. Czy myślę, że częściowo zabija Boga, bo jeszcze można powiedzieć, jak zresztą jedna z bohaterek w filmie tłumaczy, że z czym ja się zresztą nie zgadzam, że jesteśmy tym najważniejszym boskim stworzeniem na Ziemi. Co nie wyklucza, że no, galaktyka, nasza, cały wszechświat nie ma, w moim rozumieniu, wracając też do tego naszego pierwotnego pytania, nie ma siły, żebyśmy to tylko my byli tym inteligentnym gatunkiem, który jest w stanie działać tak, jak działa nasza cywilizacja, jak działają ludzie, że musi być też coś więcej.
0: Tylko, że wiesz, w tym momencie można spojrzeć na to z drugiej strony i powiedzieć, że ten nasz Bóg staje się peryferyjny. Ponieważ jeżeli to jest taki Bóg od Ziemi, bo może jego władza nie dotyczy innych planet i na tych innych planetach są jacyś inni bogowie.
1: I może jest jeszcze Bóg od wszechświata.
0: Właśnie,
1: który
0: może
1: ma
0: on ma szefa Boga nad sobą.
1: Co by się trochę sprowadzało do mitologii greckiej, prawda?
0: O, i to tak, rzeczywiście, bo tam są podrzędności.
1: Dokładnie.
0: Różne. Krótko mówiąc, nasz Bóg jest peryferyjny i cały czas UFO jest zagrożeniem. UFO UAP, przepraszam.
1: Tak, ja to tylko właśnie wrócę, że bardzo się nie zgadzam z tym stwierdzeniem, że jesteśmy tymi najważniejszymi organizmami, które stworzył człowiek na Ziemi. Wyznaję te zasady równorządności, które zostały stworzone na Ziemi. Natomiast chcę wierzyć, że nie jesteśmy sami w tym wszechświecie i ja nie ukrywam, że chciałbym wiedzieć, gdyby to jak UAP wylądowało na Ziemi. I też bardzo mi się podoba w filmie to, co może jest trochę takim wyświechtanym argumentem, ale wciąż do mnie przemawiającym, jakoś mnie to dotknęło, że ci obcy prezentowani w filmie Spielberga za nadrzędne uznają empatię. Że to jest coś, co potrafi tworzyć cywilizację, co potrafi utrzymywać te cywilizacje i w pewien sposób zachowywać pokój. I że tego ludziom życzymy. Dzisiaj zabrakło.
0: Tak, i to już jest czysty Spielberg. Tu naukowości widzę jak najmniej w tym wszystkim, ale o tym będziemy za chwilę rozmawiać, dyskutować, recenzując film pod tytułem Dzień Objawienia, obecnie do oglądania w kinach. Przypominam, że czekam na Państwa wypowiedzi, recenzje pod adresem tomasz.raczek@nowyświat.online i przypominam, że jak zwykle o tej porze w programie będzie teraz zagadka, pytanie konkursowe i kto z Państwa będzie znał odpowiedź, to proszę na ten adres, który podałem przed chwilą, jeszcze przypomnę, napisać tę odpowiedź. Pierwsza osoba trafiająca w dziesiątkę, czyli w środek tarczy, będzie mogła sobie wybrać z naszej półki z książkami o filmach, jedną z nich i dostać w prezencie od nas, czyli od twórców programu Raczek Mówi. Ale najpierw proszę odpowiedzieć na pytanie, które brzmi: jakich języków musiała się nauczyć grająca jedną z głównych ról w filmie Dzień Objawienia Emily Blunt? Jeszcze raz, jakich języków musiała się nauczyć grająca jedną z głównych ról w filmie Dzień Objawienia Emily Blunt do filmu, do swojej roli? Jakich języków musiała się nauczyć? tomasz.raczek@nowyświat.online. Czekamy na odpowiedzi i słuchamy wyjątkowo piosenki, która pochodzi w zasadzie z innego filmu, ale jednak została umieszczona na ścieżce dźwiękowej tego właśnie filmu Spielberga, czyli Dzień Objawienia, i może Kacper wyjaśni, co to za piosenka, bo to podlega jego jurysdykcji w Radiu Nowy Świat.
1: Jest to piosenka tak samo jak poprzednia z musicalu, tamten Eripod i Genetic Opera, a tutaj mamy Królewnę Śnieżkę i Siedmiu Krasnoludków.
0: Tak, i Franka Churchilla muzyka.
2: Princess. Was the princess you?
3: And she fell in love.
4: Was it hard to do?
3: It was very easy. Anyone could see that the prince was charming. The only one for me.
2: Was he strong and handsome?
4: Was he big and tall?
3: There's nobody like him. Anywhere at all.
5: Did he say he loved you?
2: Did he steal a kiss?

0: Raczek mówi.
1: No i już mamy dobrą odpowiedź. Zresztą to była rzeka dobrych odpowiedzi. Błyskawicznie państwo ruszyli do działania, ale pierwsza była pani Aleksandra i ona wygrała dzisiejszy konkurs. Przypominam, że pytanie brzmiało, jakich języków musiała się nauczyć Emily Blunt do roli Margaret Fairchild w filmie Dzień Objawienia. I pani Aleksandra napisała zgodnie z prawdą, że musiała się nauczyć mówić po koreańsku, po rosyjsku, no i językiem obcych, który został stworzony na potrzeby tego filmu. Bardzo dobra odpowiedź, gratuluję. No a teraz o samym filmie parę słów, który po dłuższej przerwie zaproponował Spielberg. On ma dzisiaj 79 lat, ale jest w dobrej formie twórczej, w dobrej formie chyba życiowej i postanowił domknąć swoją trylogię na temat przybyszów z kosmosu. Przypominam, że na początku to były bliskie spotkania trzeciego stopnia i E.T. No i Dzień Objawienia jest tym dopełnieniem, jest trzecim elementem i tak jak już wcześniej rozmawialiśmy z Kacprem, opowiada o tym, jak czekamy na dzień ujawnienia prawdy o przybyszach z kosmosu, którzy w różny sposób znaleźli się na Ziemi, którzy, jak przekonuje film, są poddawani badaniom przez wojsko, bardzo zresztą brutalnym badaniom, są zabijani, są terroryzowani, są właściwie urządzono im takie Guantanamo dla przybyszów pozaziemskich i to wszystko się dzieje pod auspicjami państwa, pod auspicjami armii Stanów Zjednoczonych, bo cały film mówi wyłącznie o tym, jak takie wydarzenia zdarzały się na terenie Stanów Zjednoczonych i, no i pokazuje taśmy, które rzekomo są nagrywane, tylko nieujawniane. No i czekamy wszyscy na dzień ujawnienia. Mówi się o tym, że sympatykiem takiego ruchu w legislaturze Stanów Zjednoczonych, który się nazywa właśnie ujawnienie i jest popierany przez senatorów republikańskich. Otóż sympatykiem tego właśnie ruchu jest prezydent Donald Trump i że Trump nakazał już odtajnienie dokumentów związanych UAP, czyli z tym przybywaniem istot pozaziemskich. Lara Trump, która jest synową prezydenta Trumpa, twierdzi, że jej teść, czyli prezydent Donald Trump, ma już przygotowane przemówienie, w którym są zawarte wszystkie informacje na temat UAP i czeka tylko na dogodny moment, żeby wygłosić to przemówienie i że ten dzień ujawnienia tytułowy nadchodzi. I że on będzie miał miejsce. A tak naprawdę, ponieważ ten film właściwie jest o tym i mówi się bardzo głośno, że scenarzysta David Koepp, który rozpisał pomysł Spielberga. Spielberg na 60 stronach najpierw napisał taki szkic tego, o czym ma być film, a potem na podstawie tego szkicu David Koepp napisał scenariusz 2,5-godzinnego filmu. No więc twierdzi się, że David Koepp współpracował z rządem amerykańskim i jest taka umowa między nim, Spielbergiem, a władzami amerykańskimi, żeby tym filmem niejako przygotować grunt dla ostatecznego ujawnienia prawdy o istotach pozaziemskich. Sam Spielberg w wywiadzie niedawno powiedział z kolei, że w tym filmie jest więcej prawdy niż zmyślenia. Dając do zrozumienia, że znowu coś w tym jest, że to nie jest tylko fantazja. No i jak powiedziałem, już te raporty wojskowe dokładnie opisujące owe spotkania są datowane od 1947 roku. Myślę, że to jest wystarczający powód, żeby chcieć zobaczyć ten film. Spielberg, jak powiedziałem, jest w dobrej warsztatowej formie, ale jednocześnie ja mam takie wrażenie, że film jest zrealizowany tą starą metodą Spielberga, która nagle okazała się anachroniczna. Jeśli mówimy o czymś związanym z przyszłością, z tajemnicami, które mogą na przyszłością w ogóle cywilizacji naszej wstrząsnąć, to zarzut o anachronizmie, czyli czymś, co jest przestarzałe, co nie pasuje do naszego czasu, jest poważnym zarzutem. Także konstrukcja dramaturgiczna tego filmu jest taka powolna, jakby dziecinna, ja to nazwałem filmem postfamilijnym, krótko mówiąc, nie trzyma w napięciu. I wydawałoby się, że to takie ważne sprawy i że kiedy są pokazywane jakieś męczarnie tych istot pozaziemskich zadawane im przez wojsko, to powinniśmy być wzruszeni, powinniśmy właśnie tę empatię odczuwać, o której też Kacper mówił przed chwilą. I ja nic takiego nie poczułem, bardziej czuję ją, gdy mówię o tym, niż gdy oglądam film Spielberga. Czyli coś tu nie zaiskrzyło. I moim zdaniem ten film, w którym wszystko jest zrobione jak trzeba, jednocześnie jest wygasłym piecem. I nie jest dobrym filmem i nie jest takim prawdziwym Spielbergiem, chociaż rzecz polega nie na tym, że wygląda inaczej, tylko że nie ma ducha Spielberga, tego wcześniejszego Spielberga. Po prostu tak jakby ten duch sztuki, ten duch radości tworzenia filmu gdzieś już wysechł w środku i zrobił się taką małą, twardą resztką tego, co było kiedyś. I dlatego ja daję 5 na 10 i jestem bardzo ciekaw tego, jak państwo będą oceniali film Dzień Objawienia Spielberga, który można teraz oglądać w kinach. Za chwilę będę czytał państwa recenzję, a na razie posłuchajmy muzyki Johna Williamsa z tego właśnie filmu.

Dzisiaj mówimy o Dniu Objawienia, czyli filmie najnowszym Stevena Spielberga, który wszedł do kin. Pan Arek napisał tak. Chyba jeszcze nigdy nie pisałem do pana w sprawie filmu, ale tym razem muszę, inaczej się uduszę. Disclosure Day, Dzień Objawienia, to duże wydarzenie dla osób zainteresowanych zjawiskiem UFO. Pamiętam, jak jako 12-letni chłopak stałem na mrozie przed poznańskim kinem Bałtyk, czekając na pierwszy seans E.T. 26 grudnia 1984 roku. Z podobną ekscytacją czekałem na najnowszy film Spielberga. Steven Spielberg to, jak wiadomo, mistrz kina. Nie wszyscy jednak wiedzą, że fascynacja kosmosem i cywilizacjami pozaziemskimi towarzyszy mu od dzieciństwa. Wszystko zaczęło się podobno wtedy, gdy ojciec zabrał go na obserwację deszczu meteorów nad New Jersey, gdy miał zaledwie kilka lat. Swój pierwszy film o tematyce UFO nakręcił już jako 17-latek. Później powstały Bliskie spotkania trzeciego stopnia z 1977 roku, jeden z najważniejszych filmów w jego dorobku, a następnie E.T. z 1982, który do polskich kin trafił z opóźnieniem. Oczywiste wtedy był stan wojenny. Moim zdaniem Disclosure Day to film znakomity. Wspaniała gra aktorska, zwłaszcza Emily Blunt, cudowne zdjęcia Janusza Kamińskiego i muzyka Johna Williamsa, który po raz 30 współpracuje ze Spielbergiem. Do tego świetne efekty specjalne, widowiskowe pościgi i dynamiczna akcja. Tematyka filmu jest wyjątkowo aktualna. W ostatnich latach rząd Stanów Zjednoczonych zaczął, choć dość ostrożnie, ujawniać informacje dotyczące zjawiska UFO, dziś częściej określanego jako UAP. Inspiracją dla Spielberga były wydarzenia z ostatniej dekady, m.in. artykuł opublikowany w The New York Times w grudniu 2017 roku oraz późniejsze zeznania świadków przed komisjami Kongresu. Kiedy rozpoczynał pracę nad filmem, Spielberg nie mógł wiedzieć, jak daleko posunie się proces ujawniania informacji przez amerykańskie instytucje. Niektórzy uważają wręcz, że film stanowi element szerszego procesu oswajania społeczeństwa z możliwością, że nie jesteśmy sami, ani na Ziemi, ani we wszechświecie. Ten film odbieram jako swoisty testament Spielberga. Reżyser wydaje się być przekonany, że prawda była przez dekady ukrywana przed ludźmi. Wbrew obiegowej opinii nie jest to klasyczne science fiction, to raczej opowieść o nadziei. O tym, że ludzkość opamięta się, zanim doprowadzi do kolejnego wielkiego konfliktu. Być może istniejąca gdzieś indziej cywilizacja mogłaby nam pomóc, jeśli sami staniemy się lepszymi ludźmi. Film pokazuje, co mogłoby się wydarzyć, gdyby takie informacje zostały ujawnione całemu światu. Empatia powinna znów stać się jedną z najważniejszych wartości w naszym życiu. Moja ocena 9 na 10, napisał pan Arek z Wielkiej Brytanii, gdzie teraz jest. No to wspaniała ocena i dobra bardzo ocena, wysoka. Pan Andrzej napisał, jeśli chodzi o wizytę obcych na Ziemi, fizykę i odległości w kosmosie, to ze względu na rozwój technologii ich wizyta byłaby podobna do wizyty człowieka w lesie. Wchodzimy do lasu i widzimy mrowisko. No jaka piękna mrówcza cywilizacja. Piękne budowle, organizacja pracy, podział obowiązków. A co się stanie, jak im posypiemy cukru albo wsadzimy kij? Tak właśnie obcy patrzyliby na ziemian. Pozdrawiam, napisał pan Andrzej, raczej nieprzekonany na temat, co do empatii istot pozaziemskich. Teraz pan, który się podpisał, automatyk robotyk. Jeśli o mnie chodzi, wychowany na Star Warsach, Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia, E.T., ten film był nudny i nic nie wniósł do mojego życia. 3 na 10 za ten film. PS. Moja żona skomentowała film jako film drogi. No i jeszcze Kuba Śliwiński. O, przepraszam, rozpędziłem się z nazwiskiem, czyli pan Kuba. Napisał tak, z podekscytowaniem kupiłem bilety na pierwszy seans filmu w Warszawie, oczekiwania były duże. Zawiodłem się, bardzo. Film był klisze, każda scena była przewidywalna, wręcz śmieszna. Ludzie w sali kinowej podśmiewali się z zażenowaniem, łącznie ze mną, szczególnie przy scenie ucieczki ze starego farmhouse. Samo sedno filmu to jest konflikt
wiedzy i niewiedzy społeczeństwa o UFO jest ważne, ale egzekucja kompletnie do mnie nie trafiła. Po minach innych widziałem, że nie tylko do mnie. Niestety jedna gwiazdka, 1 na 10. Napisał pan Kuba. Jeszcze może jedno przeczytam. Takie troszkę dłuższa recenzja, ale niech tam przeczytam jeszcze jedną. Prawie sami panowie piszą, więc znowu pan Konrad tym razem, ale postanowił zebrać to, co myśli on oraz jego żona na temat filmu, więc mamy tu i głos żeński. Choć reżyser ten jest jednym z największych twórców kina, nie mogliśmy się otrząsnąć po zawodzie, jaki odczuliśmy po seansie. Oczekiwania były zbyt duże? Prawdopodobnie tak. Nie ukrywam, że czekałem i liczyłem na wiele. Tymczasem film jest dość pokracznie dobudowaną historią wokół prostego, zbyt prostego stwierdzenia. Brakuje nam empatii, co może doprowadzić do końca cywilizacji, jaką znamy. Empatia nas uratuje. Akt pierwszy trzyma w napięciu, nie ukrywam. Zaczyna się jak dobry thriller z ciekawą, wciągającą historią. Niestety im dalej, tym gorzej. Opowieść dotyka dosłownie w kilku zdaniach ciekawych elementów, którymi żywi się science fiction. Na przykład, czy przybysze z kosmosu staną się obiektem religijnym. Potykając się na kuriozalnych wpadkach, mierzenie ciśnienia krwi przez sweter. Finał jest natomiast no takim IT dla dorosłych. Ani to interesujące, ani zaskakujące, ani pouczające. Ostatecznie wyszliśmy z kina zawiedzeni, wymieniliśmy kilka opinii i wróciliśmy do domu, nie myśląc więcej o nim. Szkoda, szkoda, szkoda. Jak powiedział Rocky w Project Hail Mary. Nasza ocena 4 na 10 kończy pan Konrad. I tych recenzji państwa jest dużo, więc jeszcze coś przeczytam, ale na razie posłuchajmy Johna Williamsa z filmu Dzień Objawienia, to znaczy jego muzyki.

Dzień Objawienia Stevena Spielberga recenzują słuchacze Radia Nowy Świat. Pan Paweł, który jest patronem, napisał: film Spielberga Dzień Objawienia jest dla mnie przede wszystkim opowieścią o tęsknocie za relacją i bliskością. Od początku filmu atmosfera jest pełna obaw, docierają niepokojące wieści o konfliktach zbrojnych. Pierwszą część filmu oglądało mi się bardzo trudno. Takim przełamaniem było dla mnie zdanie Hugo: empatia jest przewagą ewolucyjną. Wówczas zrozumiałem, o co toczy się stawka tych filmowych zmagań. Eksploatowani w tak wielu filmach obcy stali się tutaj kruchymi i słabymi przyjaciółmi, których trzeba bronić. Do tego stopnia, że bohaterowie widzą w nich byty boskie, pełne miłości i czułości. Moją ulubioną bohaterką jest Jane, choć wiem, że nie jest w tym filmie na pierwszym planie. Jest byłą siostrą Klaryską, ale przede wszystkim poszukiwaczką prawdy. Dlatego ciężko mi się oglądało sceny, w których o mało nie została czarnym charakterem. Film jest bardzo ciekawą opowieścią o współczesnym człowieku, który pomimo polaryzacji, wrogości i brutalności życia publicznego poszukuje tego, co w nas najgłębsze i najpiękniejsze – empatii i czułości. Ich sprawdzianem jest nasz stosunek do tak zwanych obcych. Niekoniecznie kosmitów, ale przede wszystkim tych słabych i kruchych, których codziennie spotykamy na naszych drogach. Dla mnie zdecydowanie 10 na 10. No, to chyba taka najbardziej optymistyczna recenzja tego filmu. Jeszcze pani Krystyna, która pisze tak. Już sam tytuł i takie nazwiska jak Spielberg, John Williams, Janusz Kamiński i obsada zachęcają do pójścia do kina. Wiadomo, że tematyka istot pozaziemskich to w pewnym sensie obsesja tego reżysera. W akcję wchodzimy razem z Jane, która też tak jak my nie wie, co jest w tym tajemniczym plecaku. Dopiero potem dostajemy odpowiedź, że Dan jest demaskatorem, który chce wyjawić całemu światu prawdę i pracował wcześniej dla firmy Vardex, której przywódcą jest Noah. Rola Emily Blunt jako swoistego medium jest wspaniale pomyślana i zagrana. Te sceny, kiedy mówi po rosyjsku, rozumie koreański, ale albo wie szczegóły z życia dopiero co spotkanej osoby, to czysta rozrywka. Pojawia się trochę przekonujących argumentów, na przykład, że kolejni prezydenci nie są informowani o faktach, bo i tak po 8 latach kadencji stają się prywatnymi osobami. Albo, że religia nie wyklucza istnienia innego życia poza ludźmi w tak dużym uniwersum. Końcowa scena wyjaśnia, dlaczego Daniel i Margaret musieli się spotkać. Zbiorowa empatia, która tu powstrzymuje trzecią wojnę światową, odżywa dzięki pomocy kosmitów i współczesnej silnej mocy mediów. To optymistyczna fantazja reżysera, tak jak czarodziejska sztabka z technologii kosmitów, która umożliwia telepatię i niewidzialność. Chyba jesteśmy za bardzo rozczarowani sytuacją na świecie, aby wzbudzenie człowieczeństwa w nas mogło w realu podziałać. Niemiecki podtytuł to Dzień Prawdy, ale ona pozostaje gdzieś tam nieodkryta. Spielberg pozostaje legendą, chociaż ten film nie ma już takiej magii jak jego dawne klasyki. Daje 7 na 10. Bardzo dzisiaj różne rozbieżne oceny. Od 3, nawet ktoś dał 2 na 10 do 10 na 10. Jaka wypadnie średnia? Zaraz dowiemy się od Kacpra, ale na razie po raz ostatni dzisiaj posłuchajmy muzyki Johna Williamsa z najnowszego filmu Spielberga.

0: Raczek mówi.
1: Dzisiaj recenzujemy Dzień Objawienia Stevena Spielberga, który mamy w kinach. Pan Olek napisał, dlaczego ludzie nie oceniają filmów, biorąc pod uwagę muzyki. Czy według nich jest zbędna, są głusi? Muzyka Williamsa jest piękna i bardzo ważna, jak w każdym filmie, a nawet bardziej. I dlatego moja ocena dla filmu 9 na 10. No i Kacper, powiedz teraz, jaka wypadła średnia.
2: Średnia w połowie, czyli 5,5 na 10 i jest to miejsce 272. Drugie na 307, czyli bardziej z tyłu.
1: No, każdy z nas ma swoje zdanie i zachęcam do tego, żeby się różnić. Nie miejcie państwo przekonania, że jeśli ja mam inną ocenę niż ktoś, to ja może się nie znam albo że czegoś nie zauważyłem. Najprzyjemniej, najciekawiej i najwłaściwiej jest, jeśli te oceny są różne, bo jesteśmy różni i w tym cała uroda, to jest dopiero prawdziwy humanizm. Co będzie za tydzień? Za tydzień będzie jak zwykle Kacper, będę ja i będzie Ania Świerczek i zrobimy taką burzę mózgów na temat filmów, które się pojawiły ostatnio i są szczególne z różnych powodów, więc zapraszam do słuchania burzy mózgów. To będzie taka specjalna formuła programu. Natomiast za dwa tygodnie będziemy omawiali film horror, który absolutnie spowodował rewolucję w kinach. Nazywa się Obsesja. Zrobiony jest przez youtubera byłego nowocześnie za 750 tysięcy dolarów, czyli mniej niż milion, a jednak robiący nieprawdopodobną karierę w kinach. Obsesja za dwa tygodnie. A dzisiaj żegnamy się już piosenką Taylor Swift z najnowszego filmu Toy Story 5, którego premiera będzie w środę. Tomasz Raczek, Kacper Siedlecki, Kajtek Strzelczyk. Dziękujemy.

0: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO oraz unieważnienie wizy Zbigniewa Ziobry to dwa tematy, które zdaniem Radosława Sikorskiego polski prezydent powinien poruszyć w Białym Domu. Szef dyplomacji podkreślił na konferencji w Opolu, że ścigany listem gończym były minister sprawiedliwości nie jest dziennikarzem i nie powinien ukrywać się w Stanach Zjednoczonych.
1: Trzymamy kciuki za pana prezydenta. No i ja widzę w tej chwili dwie najpilniejsze sprawy, jeśli dojdzie do rozmowy prezydentów, nieformalnej nawet. Po pierwsze, przyklepanie tej obietnicy o zwiększeniu, choć nie wiemy od jakiego pułapu, obecności amerykańskiej w Polsce. Między sojusznikami i krajami, które mają tak świetne relacje jak Polska i Stany Zjednoczone, nie powinno być wyłudzania wizy dziennikarskiej. Zbigniew Z nie jest dziennikarzem, jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem. Jego miejscem jest Sejm, Warszawa, a nie Stany Zjednoczone.
0: Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w USA. Dziś weźmie udział w gali UFC przy Białym Domu z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. W planach są również rozmowy polityczne, a ich głównym tematem, obok sugestii MSZ-u, ma być też współpraca energetyczna i gospodarcza. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Tomasz Strzelczyk zapewnił o pełnej współpracy z prokuraturą w śledztwie dotyczącym systemu Pegasus. To reakcja na wydarzenia z końca tygodnia, gdy zarzuty usłyszała czynna ekspertka warszawskiej delegatury CBA, która natychmiast została zwolniona ze służby. Prokuratura Krajowa zarzuca kobiecie oraz dwóm innym byłym agentom bezprawne inwigilowanie telefonu jednego z adwokatów oraz wprowadzenie w błąd sądu. Podejrzani nie przyznają się do winy. Szef CBA podkreślił w oświadczeniu, że nikt nie stoi ponad prawem, a wszelkie naruszenia procedur będą spotykały się ze stanowczą reakcją. Teraz w serwisie posiedzenie Gabinetu Bezpieczeństwa w Izraelu, o którym poinformował portal Times of Israel. Premier Benjamin Netanyahu zwołał naradę w związku z zapowiadanym układem USA-Iran. Choć Donald Trump przekonuje, że to świetna umowa, która zakończy wojnę, Tel Awiw ostrzega, że warunki porozumienia zagrażają interesom Izraela. Władze w Waszyngtonie uspokajają sojusznika i twierdzą, że Teheran najpierw musi zniszczyć zapasy wzbogaconego uranu, zanim dostanie jakiekolwiek korzyści. Izraelski minister obrony Israel Katz zapowiedział jednak, że jego kraj zastrzega sobie prawo do niezależnego działania przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: Dzień dobry. Podobno, aby utrzymać zainteresowanie słuchających przez długi czas, należy zaskakiwać, należy unikać powtórzeń. Mimo chęci pewnych powtórzeń nie uniknę, takich jak dzień dobry, które uparcie Państwu co tydzień powtarzam. Jeśli chodzi o zaskakiwanie, to nie zaskoczę Państwa mówiąc, że audycję realizuje Kajtek Strzelczyk, nie zaskoczę mówiąc, że mówi Tomasz Giemza, ale mam jeszcze w zanadrzu program muzyczny i w nim upatruję pola do popisu. Zaczynamy od piosenki zakurzonej, ale jakże barwnej.

Stranded in the Jungle. Tyle mówiłem o zaskakiwaniu, natomiast mój adres mailowy się nie zmienił. tomasz.giemza@nowyświat.online. Czekam na listy od Państwa. No i co do tego zaskakiwania, Tom Russell to również jest artysta, który regularnie się w tej audycji pojawia, ale w audycji Americano nie prezentowałem jeszcze albumu Love and Fear. To jest być może najbardziej liryczny album pana Russella, bez tylu odniesień popkulturowych, historycznych, do czego on swoich słuchaczy przyzwyczaił, ale jest to po prostu album z ładnymi piosenkami, z bardzo ujmującymi tekstami. A otwiera go piosenka o weltschmercu, o widmie własnej śmiertelności, o samotności, o stawianiu czoła codzienności. A bohaterem tej piosenki jest starzejący się zwolna, niegdysiejszy sportowy champion, a pugilist at 59.

Bardzo możliwe, że kiedy Tom Russell tworzył materiał na płytę Love and Fear, udzielał mu się wspomniany Weltschmerz, udzielały mu się niełatwe emocje, takie emocje, o które nikt sam się nie prosi, ale kiedy one już się pojawią, to można je przekuć na energię twórczą, można je przekuć na wiele ładnych piosenek. Kolejny utwór z tej samej płyty nosi tytuł Ash Wednesday, czyli Środa Popielcowa. Ale nie chodzi wcale o obrzędy religijne. Tom Russell opisuje swoich bohaterów jako ludzi świętych w przeklętych czasach, a popiół na ich twarzach tłumaczy zbytnim zbliżaniem się do płomieni. Wokalnie pomoże mu Gretchen Peters.

Tom Russell pisze zjawiskowo piękne piosenki i tak długo, jak będzie mi tu dane Państwu muzykę prezentować, Tom Russell na antenę Radia Nowy Świat będzie powracał. A teraz nowy singiel i uwaga, uwaga, bo chciałbym Państwa zaktywizować. Ry Wiley Hubbard za chwilę zaśpiewa cassette mixtape, czyli zaśpiewa o składance na kasecie magnetofonowej. Po pierwsze, jestem ciekawy, ilu z Państwa kiedyś takie składanki na kasety nagrywało, co było na tych składankach, a po drugie, mogą Państwo spróbować wysłyszeć na nagraniu, o jakich utworach Ry Wiley Hubbard śpiewa, jakie utwory były na jego kasetach magnetofonowych nagrane. Posłuchajmy.

Rozmawialiśmy sobie właśnie z Kajtkiem o nagrywaniu własnych składanek na kasety magnetofonowe. Państwa wspomnienia na razie do mnie nie dotarły, ale być może ta piosenka skłoniła Państwa do przypominania sobie zawartości takich właśnie składanek sprzed lat. Ry Wiley Hubbard na tym nagraniu wymienił piosenkę Neila Younga pod tytułem Tonight's the Night, wymienił Brown Sugar The Rolling Stones, wymienił również Radar Love i Night Moves Boba Seegera. Początkowo myślałem, aby wszystkie te piosenki Państwu dziś zaprezentować, ale przecież nie będzie tak, że Ry Wiley Hubbard będzie układał mi program połowy audycji, więc z tych wszystkich jego propozycji wybrałem sobie jedną. Bob Seger zaśpiewa Night Moves.

Proszę Państwa, zdyszany jestem, bo właśnie z Kajtkiem ganialiśmy chochliki, które nam poprzestawiały nagrania. To owszem była ta piosenka, którą ja chciałem, ale chciałem Państwu zaprezentować wersję studyjną. Tymczasem był live w nie najlepszej jakości, ale właściwie wszystko pasuje, bo namawiałem Państwa, aby przypomnieć sobie stare kasety magnetofonowe, więc jakościowo to mniej więcej odzwierciedlało taki klimat. Ale dobrze, przechodzimy dalej, przechodzimy do kącika filmowego. Ciekawi mnie, czy pamiętają Państwo serial zatytułowany Winyl. To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie jest takie, bo ta piosenka z tego serialu, którą teraz usłyszymy, ona ma w sobie niesamowity groove. Ja unikam stosowania tak zwanych makaronizmów, ale jeśli chodzi o wspomniany groove, to nie znam tutaj dobrego polskiego odpowiednika tego słowa. Może Państwo znają? Zastanówmy się, a w międzyczasie Elvis Costello i Backstabbers.

I piszą Państwo o składankach. Pan Marek pisze o taśmach magnetofonowych. Pani Małgorzata też napisała o swoich wspomnieniach związanych z magnetofonem szpulowym. A to była piosenka z serialu Winyl z roku 2006. Wśród pomysłodawców i producentów tego serialu byli Martin Scorsese i Mick Jagger, a jedną z ważniejszych ról odegrał syn Micka Jaggera, James Jagger. Grał lidera punkowego zespołu Nasty Beats, który w tym serialu próbował przebić się do świata wielkiej muzyki. Posłuchajmy, jak to brzmiało Nasty Beats i Woman Like You.

Pani Monika w grupie patronów napisała, że uwielbia ten serial i że wielka szkoda, że nie powstał drugi sezon. Ja również uważam, że to była niezrozumiała decyzja, że ten serial już po pierwszym sezonie został anulowany, a zespół Nasty Beat, zespół serialowy, w którym śpiewał James Jagger, on w tym serialu został z nimi podpisany kontrakt ze względu na ich charyzmę, ale wytwórnia chciała, aby oni nagrali hit. Tymczasem dobrych piosenek to oni pisać wcale nie potrafili i tę piosenkę napisał ich menadżer. W tę rolę wcielił się Ty Taylor, w rolę menadżera i przy okazji niespełnionego muzyka, który odgrywał własną wendettę na przemyśle muzycznym, ponieważ show biznes sporo mu obiecał i tych obietnic nie dowiózł. Ty Taylor i The World Is Yours.

Poza piosenkami, które zostały nagrane specjalnie przy produkcji serialu Winyl, na ścieżce dźwiękowej można było usłyszeć wiele starych, nieco zapomnianych przebojów i posłuchamy z tej ścieżki dźwiękowej It Never Rains in Southern California, oczywiście piosenka Alberta Hammonda. I to bardzo pasowało do fabuły serialu, ponieważ Albert Hammond urodził się w Gibraltarze i kiedy już wyjechał do Stanów, długo próbował się przebić i o tym opowiada w tej piosence. Opowiada o listach do rodziców, o trudnym życiu w nowym kraju. It Never Rains in Southern California.

kończymy już ze ścieżką dźwiękową z serialu Winyl, który serdecznie polecam, ale pozostajemy przy tematyce, którą ten utwór nam wyznaczył. To znaczy będą piosenki o próbach przebicia się, zaistnienia w przemyśle muzycznym, o aspiracjach i o stawianiu czoła porażkom. To jest częsty temat w piosenkach i o tym też śpiewał Chuck Berry w piosence Promised Land, czyli Ziemia Obiecana. No i śpiewa o tym, że wyjechał do tej ziemi obiecanej, a przynajmniej do czegoś, co miało być ziemią obiecaną, a piosenka ta kończy się humorystycznymi wersami. Telefon z ziemi obiecanej, a na linii wasz biedny chłopak.

Chuck Berry na końcu wyjaśnił, że ziemią obiecaną miało być Los Angeles, a dzwonił do domu w Norfolk w Virginii. Został nam jeszcze wehikuł czasu, ruszamy dalej w drogę i dziś wypada nam rok 2005. Z tego roku chciałem wspomnieć album Johna Prine'a pod tytułem Fair and Square. Na początku audycji opowiadałem o Tomie Russellu, który jest wspaniałym tekściarzem. Również wspaniałym tekściarzem jest John Prine i ma bardzo rzadką umiejętność, aby o rzeczach poważnych śpiewać w bardzo lekki, a nawet dowcipny sposób. I pozostajemy cały czas przy tej samej tematyce, to znaczy przy próbach przebicia się, zaistnienia w przemyśle nie tylko muzycznym. W tej piosence John Prine śpiewa, że to miasto zamieni cię w oszołoma. Daj mu tylko trochę więcej czasu. O jakich miejscach śpiewa? Śpiewa o Hollywood, śpiewa o Nashville i śpiewa o Nowym Jorku, czyli o tych miejscach, do których zazwyczaj wyjeżdżało się robić karierę. Posłuchajmy Crazy as a Loon.

Tutaj w studiu okna są zasłonięte. Ja też chciałbym się na spacer udać, ale zastanawiam się, czy przypadkiem deszcz za oknami nie pada, ale z parasolem też całkiem miło się spaceruje. A dziś już bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mówił Tomasz Giemza, realizował niezastąpiony Kajtek Strzelczyk. Do usłyszenia.

0: Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Rząd przedstawi jutro szczegóły inwestycji Port Polska, realizowanej dotychczas jako centralny port komunikacyjny. Premier Donald Tusk zapowiedział zaprezentowanie planu zintegrowanej sieci kolejowej po 2035 roku. Szef rządu zapewnił jednocześnie, że mieszkańcy, którzy czują się poszkodowani z powodu tych inwestycji, nie zostaną bez pomocy. Rozwój infrastruktury kolejowej zapowiedział także dzisiaj podczas konferencji w Opolu minister Tomasz Siemoniak.
1: Tak jak wczoraj mówił premier Donald Tusk, kolej jest naszym priorytetem i priorytetem rządu. Te liczby są imponujące, do ilu miast kolej będzie wracała. Imponujące są liczby związane z zakupami nowego taboru, polskiego taboru z polskich fabryk. Wczoraj była mowa o fabryce Newag z Nowego Sącza. I tu w Opolskim mamy takie poczucie, że jest dużo czasu do nadrobienia i że mieszkańcy województwa opolskiego absolutnie chcą jeździć pociągami, chcą jeździć do pracy pociągami. Wymaga to remontu linii, elektryfikacji, to wszystko postępuje.
0: Szef Opolskiej Koalicji Obywatelskiej Robert Węgrzyn dodał, że w tej chwili modernizowana jest linia kolejowa w stronę granicy z Czechami w kierunku Nysy i dalej Opawy. Szwajcarzy decydują dziś w referendum, czy ograniczyć liczbę mieszkańców swojego kraju do 10 milionów. Pierwsze nieoficjalne jeszcze prognozy po zamknięciu lokali wyborczych wskazują, że około 55% obywateli mogło opowiedzieć się przeciwko tym zmianom. Inicjatorzy z eurosceptycznej partii przekonują, że limit jest konieczny, by ratować infrastrukturę i rynek mieszkaniowy. Z kolei przeciwnicy ostrzegają, że szwajcarska gospodarka potrzebuje rąk do pracy z Unii Europejskiej. Oficjalne wyniki poznamy prawdopodobnie jeszcze dziś, późnym popołudniem. Przed nami niespokojne godziny w pogodzie. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw w centralnej i północnej Polsce. Dziś po południu przelotny deszcz może spaść w całym kraju, a na zachodzie i północy przejdą burze z gradem i porywami wiatru do 75 km na godzinę. Termometry pokażą od 30 stopni na Suwalszczyźnie przez około 16 w centrum do 19 stopni na południowym wschodzie. W nocy burze zaczną zanikać, a temperatura spadnie do 8 stopni na wschodzie i 12 nad morzem. Jutro czeka nas powtórka, zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami. Burze przeniosą się nad Pomorze oraz na wschód kraju. Temperatura wyniesie od 13 stopni na północnym wschodzie do 20 stopni na południu. To był serwis Radio Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Kajetan Strzelczyk jest już w naszym studiu na Ostrej w Wilanowie. Ja nazywam się Marcin Kiedryński i czas na siestę, która popłynie dzisiaj do Państwa ze Starego Gdańska. Jakie to szczęście wracać tutaj za każdym razem, ile wspomnień siestowych. No ale jak to ze szczęściem bywa, ono nie może trwać zbyt długo, bo by nam pewnie spowszedniało. Także i nasze szczęście kończy się powoli. Dzisiaj o 19 w sali Filharmonii Bałtyckiej, jakże drogiej siestowym sercom, ostatni koncert nowoświatowej siesty w drodze z Patem Metheny, jego projektem Side Eye 3+. Całą Polskę przejechaliśmy, tysiące kilometrów, Państwo byli zachwycający, no ale jak inaczej, skoro muzyka była tak wysokiej próby i na takich czułych grała strunach. I nie mam tu bynajmniej na myśli strun instrumentu naszego wielebnego, natomiast struny duszy naszej trącane były w sposób zupełnie bezlitosny utworami, których nie słyszeliśmy od lat. Bo też bardzo trudno było je przywołać już to w ostatniej trasie solowej, czy nawet w trio tych kilka lat temu. A tymczasem projekt Side Eye zbliżył nas tak do legendy Pat Metheny Group, jak to tylko było możliwe. I jakież to szczęście, że mogliśmy pierwszy raz od lat posłuchać także tego utworu, który w moim pojęciu jest jedną z najwspanialszych kompozycji przełomu XX i XXI stulecia.

Tak właśnie, no zgoda, mniej więcej tak, bo przecież grupy nikt nie zastąpi ani Lyla przy fortepianie, ani Steve'a Rodby z kontrabasem, ani Pedro Aznara przy mikrofonie. Niemniej panowie starali się. Leonard Patton śpiewał w tych wszystkich odwiedzonych miastach szczególnie żarliwie. I First Circle, i jeszcze jeden temat, do którego dzisiaj wrócimy. I za to jestem mu ogromnie wdzięczny, bo Leonard właśnie przywołał tę aurę dawnej grupy, za którą tak chyba wszyscy tęskniliśmy. Nasi mistrzowie, mimo pewnej już siwizny na skroniach, tak to ujmijmy eufemistycznie, pozostają wciąż aktywni. Co tam u Stinga słychać? A to chyba państwa zaskoczy, niektórych przerazi, bo mieli nadzieję, że to się nie wydarzy już nigdy, a mnie, prawdę mówiąc, to ponowne spotkanie ogromnie ucieszyło, zwłaszcza o tej porze roku.

Ile to lat od ich wspólnej płyty? 8, 10? Ale lubią się chyba, bo spotykają się od czasu do czasu i nagrywają parę wspólnych piosenek. Tym razem to album Shaggy'ego, Lottery, i Sting gościnnie w dwóch utworach, i nigdy mi dosyć, zwłaszcza u progu lata pogodnej, szczęśliwej muzyki reggae. I pójdźmy tym tropem. Jest taki artysta znany jako Kumar, Kumar Faya, czasami też jako Kumar Band, Jamajczyk, który też ma pewną predylekcję do stingowego czaru i repertuaru. Taki mam drobiazg dla Państwa.

Nie pierwszy to raz i nie ostatni, kiedy artyści reggae'owi sięgają po Stingowy repertuar. No ale to jest wybór zupełnie naturalny, bo gdzieś w oryginale nawet częstokroć te piosenki miały puls reggae. Nie ta konkretnie, ale jak wiele innych. Jeszcze jeden drobiazg, ale wielkiej urody mam dla Państwa na koniec tego tryptyku z muzyką reggae. To jest nowy Ziggy Marley z Jake'iem Shimabukuro, japońskim wirtuozem ukulele, proszę sobie wyobrazić. I reggae i ukulele od razu daje nam taką aurę rajską. Czy sobie wyobrażamy, że chillujemy na plaży gdzieś w tropiku i ktoś nam dyskretnie w tym zmysłowym pulsie na ukulele brząka. Make it paradise, no właśnie. Ten rajski element jest nawet w tytule już od razu obecny.

Ach, jak miło. Nie schodźmy jeszcze z plaży, wszelako na inne wody tym razem Państwa zapraszam. Gdzieś między Prają na wyspach Zielonego Przylądka a Ipanemą. To spotkanie Mayra Andrade i Danieli Mercury. Chyba tak wypadałoby ją akcentować, nie Mercury jak z Fredim, bo Daniela jest Brazylijką. Fenomenalnie zresztą popularną od lat do tego stopnia, że śpiewała z Paulem McCartneyem na rozdaniu pokojowej Nagrody Nobla. Parę lat temu występuje na stadionach, w głowach światu całemu mąci, co miłe, jeśli potrafi robić to muzyką o takiej właśnie ściśle siestowej zmysłowości. To jest ich wspólny singiel sprzed paru dni zaledwie, gdzie obie panie tęsknią właśnie po pewnie długiej zimie za taką plażową aurą i za morzem po prostu. Saudade do mar.

raz pierwszy razem Daniela Mercury i Mayra Andrade. Każda z tych pań jest droga naszym sercom. Od razu sobie przypomniałem, że jest fantastyczny duet Danieli z Angelique Kidjo. No to przywołamy. Może za tydzień, wszak oczekujemy na wielką Angelique wkrótce. Tak jak i oczekujemy na nową płytę Mayry. Nie ma w tej kwestii żadnych pewnych wiadomości, ale czas chyba najwyższy, bo też z 8-10 lat od ostatniego na albumu mija. Ale rozpieszcza nas nowymi nagraniami Tony Sukwar. To z jego nowej płyty, z jak zawsze tego szalonego, salsowego, big bandowego, peruwiańskiego grania. Tony i Gilberto Santa Rosa.

ilekroć słucham muzyki salsowej, zwłaszcza takiej próby, ale inna chyba w ogóle nie wchodzi w grę. To od razu wraca mi wiara w człowieka, że są jeszcze takie miejsca na naszej planecie, w których docenia się muzykowanie big bandowe na najwyższym możliwym poziomie. Słowem, duch Ellingtona nie umiera, co cieszy ogromnie. To jak zawsze w świetnej formie Tony Tsukar, którego znamy i witamy już od lat z wdzięcznością, ale ja się zawsze cieszę, ilekroć mogę Państwu zaprezentować jakąś nową postać, którą odkryłem zaledwie parę dni temu i która w Sieście tym samym zadebiutuje. Tym razem będzie to dziewczyna z Puerto Rico, Naomi Ramirez Rivera, znana wszelako jako Rai Nao. Saksofonistka, co nie ma chyba w tej chwili wielkiego znaczenia, bo na saksofonie gra rzadko, natomiast śpiewa, aranżuje, komponuje. Wszystko to jest w moim pojęciu szalenie odkrywcze, bywa, że odważne, niekonwencjonalne. I być może ten saksofon o tyle ma sens, tutaj warto przywołać ten epizod z jej życia, że studiowała saksofon przez wiele lat, że po prostu jest fenomenalnie wykształcona, więc nic w tej muzyce nie dzieje się przypadkiem. A zatem niech pojawi się ze swojej najnowszej płyty po raz pierwszy Rai Nao w Sieście.

No, u nas po raz pierwszy i za chwilę po raz drugi, bo jak odmówić sobie sięgnięcia po taki duet Mraj i Omara Portuondo.

Raina Ojomara Portuondo, która niech zostanie z nami i ułóżmy sobie taki tryptyk wdzięczności dla wielkiej damy muzyki kubańskiej. Wspomnijmy jej koncert na Siesta Festiwalu, też z dekadę temu. I niech Omara nam teraz życzliwie wprowadzi kolejne damy, które pojawią się na 16. Energa Siesta Festiwalu w tym roku w Gdyni. I między innymi będzie to w wieczorze kubańskich Boler i Sonu Aide Milanes. Aide z Omarą w duecie.

9 listopada Aide Milanes, być może także i tę pieśń La Soledad Państwu przypomni w Teatrze Muzycznym w Gdyni i to będzie popołudniowym wieczorem, a wieczorem zdecydowanym tego samego dnia Angélique Kidjo, którą niech też i Omara wprowadzi nam do dzisiejszej siesty z piosenką, od której ja powinienem być na odwyku po kolejnej kubańskiej podróży, ale ta wersja jednak mnie zniewala.

I wciąż jeszcze, to jest nasze ostatnie spotkanie z Patem Metheny po Polsce. Pat za 3 godziny już w Filharmonii Bałtyckiej i z radością Państwa oświecam, tych, którzy jeszcze na koncercie nie byli. A może właściwie powinienem zachować to w tajemnicy? Nie, nie, uprzedzę, bo i tak doznanie tego na żywo będzie czymś zupełnie niebywałym. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów, być może od premiery i trasy z płytą First Circle, Pat Metheny sięga na koncercie po tę piosenkę. Proszę zostać z nami, siesta powróci w stosownym momencie.

0: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie zabójstwa 75-letniego taksówkarza na Pomorzu. Chojnicka prokuratura ujawniła szczegóły zbrodni i zapowiedziała, że zatrzymany 27-latek usłyszy jutro zarzuty. Przesłuchanie Mateusza G. opóźniło się, ponieważ w chwili zatrzymania w Gdańsku mężczyzna był pijany. Wstępne wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że ofiara zginęła od 3 ciosów nożem. Motywem najprawdopodobniej był rabunek samochodu. Sprawca najpierw zamówił kurs, a po ataku odjechał Mercedesem z przydrożnego parkingu w Młynkach. Jednak jak ustalili śledczy, nie zabrał ofierze kluczyków. Z tego powodu auto zatrzymało się już po kilkuset metrach. Policja wciąż szuka narzędzia zbrodni. Jutro w Luksemburgu rozpocznie się kluczowy etap negocjacji akcesyjnych Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Wszystkie państwa członkowskie wyraziły jednomyślną zgodę na otwarcie pierwszego tak zwanego klastra negocjacyjnego, obejmującego reformy sądownictwa, walkę z korupcją oraz praworządność. Cypryjska prezydencja określiła ten krok jako historyczny kamień milowy. O gotowości Ukrainy do tego procesu przekonywał Wołodymyr Zełenski.
1: Zrobiliśmy absolutnie wszystko, aby osiągnąć ten postęp. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Ukraina jest gotowa do otwarcia 6 klastrów. Liczymy na to, że tego lata będziemy mogli osiągnąć więcej rezultatów na rzecz naszej integracji z Unią Europejską. Z naszej strony nie będzie żadnych opóźnień. Ważne jest, aby nasi partnerzy również odczuwali pełne znaczenie tego procesu.
2: I ważne, dużo ważne, żeby partnerzy też odczuwali pełne znaczenie tego procesu.
0: Odblokowanie rozmów stało się możliwe po tym, jak Węgry pod przewodnictwem nowego premiera Petera Modziara zdecydowały o wycofaniu dotychczasowego weta w tej sprawie. Główny inspektorat sanitarny uruchomił tegoroczny serwis kąpieliskowy. Specjalna internetowa mapa, na której można sprawdzić czystość i stan wody, uwzględnia ponad 720 miejsc wypoczynku w całym kraju. Choć oficjalny sezon kąpielowy trwa od początku czerwca do końca września, o dacie otwarcia konkretnego akwenu decydują jego organizatorzy. Część z nich ruszy dopiero wraz z rozpoczęciem wakacji szkolnych lub 1 lipca. Sanepid przypomina, że woda w aktywnych kąpieliskach jest stale monitorowana pod kątem bakterii oraz zanieczyszczeń, a w przypadku wykrycia zagrożenia natychmiast wprowadzany jest zakaz kąpieli. To był serwis Radia Nowy Świat.

miło, że zostali Państwo też na drugą odsłonę siesty. W Radiu Nowy Świat Marcin Kiedryński i muzyka płynie dzisiaj w Państwa stronę ze Starego Gdańska, gdzie dosłownie za chwil parę na scenie, jakże ściśle niegdyś siestowej, aż się łza w uchu kręci, na scenie Filharmonii Bałtyckiej pojawi się Pat Metheny na ostatnim z naszych nowoświatowych koncertów w tym roku, siestowych w drodze. I Pat też siłą rzeczy wprowadza nam wątek wielkiej muzyki gitarowej, więc podążmy bez lęku tą ścieżką. Mam dla Państwa całkiem świeży, sprzed dni paru zaledwie, singiel jednej z naszych ukochanych artystek z Prairie. Boska dziewczyna w kapeluszu. Ona lubi pracować, za co ją cenimy, choć po prawdzie myślę, że powiedziałaby tak jak Sting, że to owszem, bywa i ciężka praca, ale przede wszystkim frajda, wielka frajda. A więc Lainey Wilson, bo o niej mowa no nieomal co tydzień, a z pewnością 2-3 razy w miesiącu podrzuca nam nową piosenkę. Nie inaczej jest tym razem i jest to spotkanie z Johnem Mayerem. A właśnie.

Oczywiście, że potrafi on grać na gitarze. John Mayer gościnnie u Lainey Wilson. Potrafi, jest dla mnie jednym z największych gitarzystów rockowych, bluesowych, countrowych naszych czasów, ale nie wiem, czy się Państwo zgodzą, że jednak trochę żal, że to strata jest fatygować Johna Mayera do studia na poniekąd duet, skoro tak ten drobiazg jest promowany, Lainey Wilson and John Mayer, fatygować go i nie stawiać przed mikrofonem. Wszakże to jeden z najbardziej charyzmatycznych wokalistów naszych czasów. No więc żałuję trochę, ale przypominam sobie z wdzięcznością, że w poprzednich tego typu spotkaniach Lainey nie miała takiej w sobie nieśmiałości i kolegów gnała od razu przed mikrofon. A parę takich spotkań sobie teraz przypomnijmy.

tak zwane country stadionowe Keith Urban i Lainey Wilson. Nie jest to moja ulubiona odsłona muzyki country, ale jak się oprzeć urokowi tej dwójki, prawda? Teraz może odrobinę subtelniej, tak z nadogniska, bardziej Ernest. Lubimy sięgać po jego muzykę w sieście, bo to jest jeden z tych artystów muzyki country, którzy wychodzą śmiało poza najprostsze ogniskowe akordy i dają nam wiele frajdy swoją muzyczną odwagą. Nie inaczej będzie i tym razem Ernest z Lainey Wilson właśnie.

Ja wiem, że to będzie dla wielu spośród Państwa nadużycie, ale słuchając muzyki Ernesta, niekoniecznie nawet tej piosenki, ale jego płyt w całości, od razu przypominam sobie takie złote czasy. A wiem, trochę się boję użyć aż takiego działa, ale złote czasy piosenkopisarstwa Paula McCartneya. Ma on podobną wrażliwość melodyczną, harmoniczną. To są utwory, które zapadają od razu w pamięć, ale jednocześnie nas jakoś wewnętrznie wzbogacają swoją złożonością. O Polu będzie jeszcze dzisiaj, ale na razie kończymy ten tryptyk z duetami Lainey Wilson i mam dla Państwa być może drobiazg zaskakujący, a może wcale nie, bo ci spośród Siestowiczów, którzy znają i wielbią Lainey, znają jej historię, albo chociażby przez przypadek na Netflixie trafili na dokument o Lainey Wilson, wiedzą już, że Lainey zaczynała bardzo wcześnie, jako nastolatka, by nie rzec może nawet 8-9-latka, i miała godne najwyższej pochwały taki na siebie pomysł, że śpiewała i grała wszędzie. W każdej możliwej sytuacji, czy to święto ziemniaka, czy otwarcie supermarketów w miejscowości Krzak, zawsze pojawiała się tam Lainey z gitarą i śpiewała swoje piosenki. Ale w momencie, w którym z jakiejś przyczyny nikt nie potrzebował akurat dziewczyny z nad ogniska śpiewającej country, wtedy Lainey występowała jako sobowtór Hany Montany. I to było naprawdę odważne i dzisiaj i ona, i my wszyscy możemy z uśmiechem jedynie sobie ten epizod wspomnieć. Epizod, który zresztą trwał parę lat i dlatego nie dziwi, że Lainey, kiedy dzisiaj jest jedną z największych amerykańskich artystek, nie mogła sobie odmówić tego duetu. Lainey i Miley Cyrus po raz pierwszy razem.

prawdziwa i nazwijmy to zapasowa Hannah Montana w jednym. Miley Cyrus i Lainey Wilson, która przed laty zarabiała pieniądze wcielając się w tę postać na rozmaitych wiejskich imprezach. Ale jakże piękne muzyczne spotkanie, prawda? I skoro o pięknych muzycznych spotkaniach mowa, to mam dla Państwa fragment jednej z już dzisiaj, nie wiem, 100, 200 sesji, które urządza chyba raz w tygodniu od wielu lat Norah Jones. Zaprasza swoich przyjaciół albo artystów, których po prostu bardzo ceni, przez godzinę rozmawia z nimi i wspólnie muzykują. Od pewnego czasu te spotkania ukazują się chyba wyłącznie na YouTubie, między innymi z Lang Langiem jest bodaj ostatnie czy przedostatnie. Ale do pewnego czasu można je także było kupować tak jak płyty, co też zrobiłem skwapliwie i mam dla Państwa taki liryczny moment, starą balladę irlandzką, odrobinę makabryczną, o mężczyźnie, który morduje swoją młodą kochankę i gdzieś zakopuje ją pod wierzbą. Historia sroga, ale opowiedziana z taką czułością, że właściwie nie wstrząsa, a wzrusza. To Norah Jones i Rufus Wainwright.

Ach, te stare irlandzkie, szkockie, angielskie ballady jakże wspaniale odnalazły się na prairie i dały początek tak naprawdę sztuce country dzisiaj, a potem fenomenalnej, wirtuozerskiej sztuce bluegrassowej. Norah Jones i Rufus Wainwright. Norah niech zostanie z nami i zagra piosenkę, która, jestem więcej niż pewien, coś Państwu przypomni, każdemu z nas pewnie jakieś inne chwile w życiu.

Nora na szczycie Empire State Building. Scena dobra jak każda inna, ktoś powie. Nora śpiewała jedną z najsłynniejszych pieśni Paula McCartneya i tym samym wprowadza nam wątek polowy. I ja się skradałem do wyznania od dłuższego czasu. Skradałem się, bo mam z tym problem. Paul McCartney wydał pierwszą od paru lat i nieuchronnie jedną z ostatnich, jak mniemam, autorską płytę The Boys of Dungeon Lane, która w założeniu też miała być, jak mniemam, taką sentymentalną podróżą w przeszłość. I muszę Państwu wyznać, że ja nie jestem w stanie jej słuchać. I nie powiem nic więcej na ten temat, bo każde słowo byłoby zbyt szorstkie i kimże wreszcie ja jestem, żeby największego z wielkich piosenkopisarzy po ramieniu protekcjonalnie klepać. To nie jest mój świat. Takie, no okej, piwniczne łojenie. Ale kto doczeka do końca płyty, zostanie nagrodzony, bo tam wreszcie pojawia się w moim pojęciu przejmująco piękna i właśnie złożona w McCartneyowym stylu piosenka o kobiecie, która musi sobie radzić w swoim zawiłym, a jednak przecież zupełnie zwyczajnym, codziennym życiu z dziećmi, z mężem, z pracą, z garami. Jak to kobiety w owych czasach, które wspomina Paul.

Słucham nowej płyty Paula McCartneya, wzrusza mnie ten utwór ostatni, sporo musiałem wycierpieć, zanim dotarłem do niego i od razu tęsknię za Paulem sprzed lat, który miał w sobie ten jeszcze wczesno beatlesowski żar komponowania zachwycających, właśnie złożonych, a jednocześnie cudownie się w nas moszczących piosenek. I sprzed lat 20 bodaj mam dla Państwa taki moment muzyczny, też dosyć ponurą balladę o osieroconej 12-latce, która musi sobie w życiu radzić, walczyć z nim w nierównym starciu. To jest zresztą historia inspirowana jednym z opowiadań Carola Dickensa.

Paul McCartney, jakby wciąż ze swoich najzłodszych czasów. I zakończmy to nasze spotkanie z Paulem właśnie. Poświęćmy mu tryptyk. Sięgnijmy po jedne z najpiękniejszych piosenek, jakie napisał kiedykolwiek, i poprośmy jego znajomych, przyjaciół, jego entuzjastów, by nam utwory te przypomnieli.

to George Benson zaśpiewał i co nie bez znaczenia zagrał na gitarze piosenkę, którą Paul ułożył w swojej szkockiej samotni w jakże drogim memu sercu roku 1968, i to był już schyłek Beatlesów. To są Beatlesi nieprzypadający za sobą nawzajem, rozstający się już powoli. I Paul także tą piosenką swe rozterki związane z artystyczną drogą swoich przyjaciół, jak mnie mam, chciał podsumować. A mam teraz dla Państwa piosenkę zaledwie o 4 lata wcześniejszą, z momentu tak naprawdę rozkwitu, tego początku wielkiej Beatlemanii. Jak sobie pomyślę, że między tym początkiem Beatlesów a ich schyłkiem minęło tak niewiele lat, 4-5 zaledwie, i jednocześnie obejmę pamięcią ogrom ich dzieła, to jestem przekonany, że mówimy tutaj o wydarzeniu w kategoriach cudu. Diana Krall przypomni Państwu tę balladę.

Każdy z Państwa rozpozna. Raz jeszcze w ukłonie przed geniuszem Paula McCartneya. Tyle. Kajetan Strzelczyk, Marcin Kiedryński. Czekamy jak zawsze za tydzień, a ja czekam na Państwa w Filharmonii Bałtyckiej o 19:00. Tymczasem.

piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany m.in. przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat.

0: Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Donald Trump kolejny raz zapowiada przełom w relacjach z Iranem. Prezydent ogłosił, że jeszcze dziś może zostać podpisane wstępne porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem. Choć irańskie władze przyznają, że umowa jest blisko, nie potwierdzają terminu jej zawarcia. Porozumienie ma otworzyć 60-dniowy okres szczegółowych negocjacji dotyczących przede wszystkim irańskiego programu nuklearnego. Obie strony różnią się jednak w wielu kluczowych kwestiach, między innymi zasad funkcjonowania cieśniny Ormus oraz odmrożenia części irańskich aktywów. Dodatkowe napięcia budzi sytuacja na Bliskim Wschodzie. Teheran domaga się, by elementem porozumienia było także zakończenie izraelskich działań przeciwko Hezbollahowi w Libanie. Tymczasem w Izraelu rosną obawy, że amerykańsko-irańska umowa może nie uwzględniać wszystkich interesów Tel Awiwu. Premier Benjamin Netanyahu zwołał na dziś posiedzenie Gabinetu Bezpieczeństwa. A w ostatnich godzinach na południu Libanu i przedmieściach Bejrutu ponownie doszło do ostrzałów, w których zginęły 3 osoby. Wracamy do kraju. Warszawskimi ulicami przeszła wczoraj 25. Parada Równości. Organizatorzy podkreślali, że tegoroczne wydarzenie odbyło się w momencie ważnych zmian dotyczących praw osób LGBT+ w Polsce. Jak mówi ministra do spraw równości Katarzyna Kotula, prace nad ustawą o związkach partnerskich są już na finiszu.
2: W przyszłym tygodniu idziemy z ustawą wyniesioną z Sejmu, wyniesioną z rządu do Senatu. Mamy nadzieję szybko przegłosować ustawę w Senacie i położyć ustawę o statusie osoby najbliższej, ale tak naprawdę ustawę po prostu o związkach partnerskich na biurku pana prezydenta. Panie prezydencie, bardzo liczymy na pana podpis.
1: Przedstawiciele lewicy deklarują, że jeszcze w tym roku chcą doprowadzić do zakończenia prac legislacyjnych. Po ponad 30 latach przerwy do Łomży wracają pociągi pasażerskie. Mieszkańcy miasta mogą znów korzystać z połączeń PKP Intercity do Białegostoku, Olsztyna i Ostrołęki. To efekt zakończonej modernizacji linii kolejowej i realizacji programu Kolej dla lokalnych społeczności, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
3: Jest to z naszej strony konsekwentnie realizowana polityka programu Kolej dla lokalnych społeczności, dzięki któremu zwiększy się dostępność do pociągów dalekobieżnych dla mieszkańców małych i średnich miast. Pociągi PKP Intercity w ciągu najbliższych 3 lat wrócą do miejscowości, w której zamieszkuje w sumie 3,5 miliona mieszkańców.
1: Do Łomży codziennie będą kursowały 2 pociągi, Intercity Omulew i Intercity Ożyc. Składy zatrzymają się także w Śniadowie, do którego pociągi dalekobieżne dotąd nie docierały. Najtańsze bilety do Łomży kosztują od 9 zł z Białegostoku i od 14 zł z Olsztyna. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: dalej niż północ.
1: W Warszawie od wczoraj deszczowo, wprawdzie z przerwami, ale jednak, więc mam dla Państwa taką propozycję, wydaje mi się nie do odrzucenia, abyśmy się przenieśli na najbliższą godzinę w jakieś miłe, ciepłe miejsce. Jan Janczy, dzień dobry, zapraszam do 18:00.

No proszę, to taki detal, ale tam się chyba kawałek bongo bong jeszcze załapało, jeśli niedobrze usłyszałem. No ale to szczegół. Manu Chao, dziś na początek naszego niedzielnego spotkania podróżniczego. Czy będziemy dziś się przyglądać miejscom takim właśnie ciepłym, jak sugeruje ta muzyka, czy może przeciwnie, gdzieś na północ się wybierzemy, choć tam też ostatnio raczej dość ciepło, coś wiem o tym. Wiem też więcej na ten temat, jakie to miejsce nas będzie dziś interesować, ale jeszcze na razie nic nie będę mówił. Dobrze, nie będziemy się zbyt długo odroczyć, obiecuję, ale chciałbym, żebyśmy zgodnie z naszą niedzielną tradycją spróbowali sobie się zastanowić wspólnie, jakie to może być miejsce, któremu poświęcimy dziś naprawdę sporo uwagi. Mogą Państwo uwierzyć, zatem głos oddaję naszej korespondentce. Sprawdźmy, gdzie dziś nam się podzielić.

0: Godzina na zegarze po 15. Stoję na niewielkiej, acz bardzo zatłoczonej ulicy. Mam wrażenie, że trafiłam w środek jakiegoś wielkiego targu. Wokół słychać klaksony samochodów, motocykli i bardzo popularnych tutaj minibusów. Nie ma chodników ani wyznaczonych przejść dla pieszych. Ruch odbywa się według własnych zasad. Jest bardzo gorąco. Niebo jest całkowicie bezchmurne, a temperatura na pewno przekracza 30 stopni. Muszę kupić wodę. Najbezpieczniejsza, dla turystów zwłaszcza, jest ta butelkowana, ale widzę też, że wiele osób pije wodę z małych plastikowych saszetek. To tutaj bardzo popularne rozwiązanie, skutkujące jednak zaśmiecaniem ulic. Zużyte woreczki zamiast w koszach leżą na ziemi i przyklejają się do butów. Idę już dobrych kilkanaście minut, a wciąż jestem na targu. Jest głośno, kolorowo i chaotycznie. Można tu znaleźć właściwie wszystko. Jedzenie, przyprawy, ubrania, kosmetyki, tkaniny, rękodzieło i rzeczy codziennego użytku. Sprzedawcy targują się z kupującymi. Negocjowanie cen jest ważną częścią tutejszej kultury. Ten targ to nie tylko miejsce zakupów, ale centrum codziennego życia. Wsiadam do minibusa i jadę poza miasto. Zza szyby obserwuję tutejsze domy. Są niewielkie i przystosowane do gorącego klimatu. Mają małe okna i przewiewne przestrzenie. Niektóre są z cegły lub gliny, inne z prostych materiałów, takich jak deski czy blacha. Łączy je jedno. Wiele z nich pomalowanych jest na jasne, pastelowe kolory. Moją uwagę przyciągają też kobiety noszące ogromne kosze na głowach. Robią to z niezwykłą lekkością, choć trudno nie pomyśleć o tym, jak duże jest to obciążenie. Dotarłam nad wybrzeże i szczęka opadła mi z wrażenia. Niestety mało pozytywnego. Plaża jest kompletnie zaśmiecona. Najbardziej zaskakujące jest to, że większość odpadów stanowią ubrania. Ten kraj importuje ogromne ilości używanej odzieży, ale nie ma wystarczającej infrastruktury do jej przetwarzania. Część ubrań, których nie da się już sprzedać, trafia więc na plażę i do wody.
1: Zapomniałem dodać, że oczywiście mogą Państwo zgłaszać swoje propozycje, podejrzenia pod adresem dalej niż północ@nowyswiat.online. Chętnie się dowiem, jakie są Państwa typy i może damy sobie na to chwilę, przez którą towarzyszy nam zespół z kraju, z którego właśnie wróciłem, i to zespół grający może w sposób dla tego właśnie kraju niezbyt typowy. A dlaczego? Dlatego, że są z północy. A ja, choć być może to jestem ja, ale słyszę tam też trochę południa.

Dina Egon, czyli Szwecja, zespół o mało po polsku wdzięcznie brzmiącej nazwie na Twoje oczy, one grają bardzo wdzięcznie, no i tak odrobinę bym powiedział południowo. Zerkam na Państwa wiadomości, jak zawsze Państwo nie zawodzą, sporo ciekawych podejrzeń i sugestii tego, gdzie to może będziemy się dzisiaj wybierać. Senegal, wielokrotnie padała ta propozycja. Zatoka Gwinejska także, no i Ghana również parę razy, nawet z jednym takim dopiskiem, grają na mundialu, a my, no i to prawda, najbliższy mecz Gany z Panamą zdaje się 18 czerwca w Toronto o 1 w nocy, ale naszego czasu rzecz jasna nie ich. No bo muszą się w końcu piłkarze wyspać. O Ganie kiedyś już mieliśmy tutaj okazję rozmawiać. Być może Państwo to pamiętają. Gościł u nas Wojtek Zaręba, Polak, który tak jedną nogą mieszka w Ganie od kilkunastu lat, drugą jeszcze w Polsce, zajmuje się fotografią. I o tej fotografii rozmawialiśmy, o fotografowaniu ulic Gany, ulic bardzo żywych, tętniących życiem. Tam rozgrywa się wszystko to, co jest dla życia społecznego najważniejsze. I tak się składa, że mieliśmy okazję z Wojtkiem się spotkać ponownie przy okazji wystawy, którą organizował, współorganizował, wystawy Gana w Polsce, ale to było spotkanie odbiegające od tego, co działo się ostatnio, te dwa mniej więcej miesiące temu, ponieważ dołączyli do nas gańscy artyści w trakcie tej rozmowy, Mary Sarkady oraz Teofilius Seth Opoku. I Mary i Teo są również fotografami, zajmują się fotografią dokumentalną, ale także fotografowaniem ulic Gany i podobnie jak Wojtek pokazują to, jak Gana jest, mówiąc krótko, żywa. Dziś zatem coś wyjątkowego. Gana z perspektywy Polaka i z perspektywy samych Gańczyków, ale też będzie parę słów o Polsce, o tym, jak oni widzą Polskę, jak się tutaj odnaleźli. Wprawdzie w trakcie tego krótkiego pobytu, no ale jednak, a już teraz mogę Państwu powiedzieć, że te ich wspomnienia i obserwacje są jak najbardziej pozytywne i to chyba nas powinno cieszyć. Cieszyć nas też powinno to, że jeszcze przez chwilę fotografie i Wojtka, i Teo, i Mary będzie można w Polsce zobaczyć, o czym więcej za moment.

Tak jest, dużo dziś będzie muzyki spod znaku i afrobeatu, i high life, bo to w końcu muzyka, która no, w dużej mierze rodziła się w Ganie, ale o tym pewnie jeszcze będzie okazja opowiedzieć. Tym bardziej, że nie ukrywam, mam trochę słabość do tego właśnie rodzaju grania. Jutro, czyli 15 czerwca w Warszawie, w Stratos Center po 19, będzie można obejrzeć to, co Wojtek Zaręba akurat w tym wydaniu warszawskim przywiózł ze sobą z Gany. To będą fotografie, które, właściwie cała wystawa, która powstała pod patronatem UNICEF-u. Projekt Barwy Dzieciństwa, ale to nie wszystko, bo też malarstwo Titi Blanksona, świetnego malarza, muzyka oczywiście, ręcznie tkane materiały, czyli taki kawałek Gany w Polsce i stąd też chyba ten tytuł wystawy jest jak najbardziej adekwatny. A wcześniej, w czerwcu, bo cały czerwiec, warto o tym powiedzieć, to są polskie spotkania z Ganą, więc jeszcze chwila przed nami. W Płocku gościliśmy Ganę, w Gdyni, w Zamościu. No i kolejnym przystankiem tej gańskiej podróży jest właśnie Warszawa i o tym też za moment już porozmawiamy z Wojtkiem Zarębą, Teofiliusem Setemopoku i Mary Sarkady i o fotografii, i o fotografowaniu, o opowiadaniu historii poprzez fotografię, ale też i o życiu tu i teraz, bo mam wrażenie, że mieszkańcy Gany są w tym bardzo dobrzy. Zapraszamy Państwa na tę rozmowę już za moment.

0: Mary, Theo, Wojtek, thank you for being here. Thank you for joining us. Hi, hello.
1: Hello, we are very, very glad that we can come to you.
2: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tu przyjechać. To dla nas wyjątkowa okazja, by porozmawiać o fotografii.
1: To talk about the photography.
0: The photography of Ghana, Ghana in Poland. O fotografii Gany, można rzec Ghana w Polsce. To również tytuł wystawy organizowanej tutaj w wielu różnych miastach. Porozmawiamy o tym za chwilę, ale najpierw najważniejsze. Mary, Theo, jak się czujecie tutaj w Polsce?
3: First things first, how do you feel, Mary, Theo, here in Poland?
4: It's a great pleasure to be here. Poland is a lovely place.
5: To dla nas ogromna przyjemność być tutaj. Polska to urocze miejsce i odkąd tu jesteśmy, czujemy się naprawdę szczęśliwi. Muszę przyznać, że to piękny kraj. Pogoda, ludzie. Odwiedziliśmy takie piękne miejsca jak Gdańsk i Sopot. Gdynia to piękne miasto. Cieszymy się, że tu jesteśmy.
6: Czujemy się naprawdę świetnie. Polska to bardzo piękny kraj, a tym razem w porównaniu z poprzednim rokiem, pogoda i atmosfera są bardzo przyjazne i bardzo smakuje nam tutejsze jedzenie. Jest naprawdę świetne i smaczne. Ludzie są przyjaźni, jesteśmy bardzo serdecznie witani. Czujemy się jak w domu i bardzo wam za to dziękujemy.
0: That's great to hear that. Miło to słyszeć. Wojtku, a ty jedną nogą jesteś w końcu w Ganie, a drugą w Polsce. One leg in Poland.
1: Yes, you know, for me it's a big issue because I'm prepared this event almost one year. And I was very nervous how it will be.
2: Dla mnie to wielkie wydarzenie, bo przygotowywałem te imprezy prawie rok i bardzo się denerwowałem, jak to wszystko wyjdzie. Teraz mogę powiedzieć, że nie chodzi tu o to, żeby zapełnić salę i opowiadać o ogromnym sukcesie. To naprawdę świetna sprawa, bo mogliśmy zaprezentować zdjęcia z Gany w Polsce, w Płocku, w Gdyni, w Zamościu, w fantastycznym Muzeum w Janowie Lubelskim oraz w Muzeum Fotografii. Prezentowaliśmy zdjęcia Mary i Theo, a to jest część Gany. To są prawdziwe, autentyczne zdjęcia przedstawiające życie w Ganie, emocje Gany, mieszkańców Gany. I to jest dla mnie ogromna satysfakcja, że prawdziwe, niekomercyjne zdjęcia, ale naprawdę dotykające rzeczywistych spraw, które możemy zobaczyć w Ganie, zostały zaprezentowane przez naszych gości.
1: Regarding the real issue which we can see in Ghana, had been presented by our guests.
0: So what is, czym więc jest ta prawdziwa Ghana, jak to nazywacie? As you name it.
4: Ghana is a nice place.
5: Ghana to piękne miejsce. Poprzez moje zdjęcia staram się pokazać ludziom tamtejszą kulturę, dziedzictwo i emocje mieszkańców. Dzięki naszym fotografiom mieszkańcy Polski mogą poczuć atmosferę Ghana. Dlatego też jest dla nas ogromną przyjemnością wystawianie zdjęć tutaj w Polsce, abyście mogli dowiedzieć się, kim jesteśmy i jak żyjemy w Ghanie.
7: So you see, this is more of a
6: to raczej forma wymiany kulturowej za pośrednictwem fotografii, bo przedstawiamy autentyczne historie ludzi, tradycje, wydarzenia kulturalne oraz szczególnie ważne wydarzenia z Gany poprzez poruszającą narrację wizualną. Tę wymianę, moim zdaniem, należy wspierać na całym świecie, ponieważ wszyscy możemy się z niej wiele nauczyć, dowiedzieć się, czym zajmują się inni i określić, które z tych aspektów możemy wdrożyć również w naszym kraju lub gdziekolwiek indziej.
0: And for you, Wojtek?
1: Important is that doesn't matter if you are black or you are white.
2: Ważne jest to, że nie ma znaczenia, czy jesteś czarny, czy my jesteśmy biali, czy mieszkamy w Afryce, czy w Europie, a może gdzie indziej. Dla nas wszystkich emocje i napięcia są takie same. Odczuwamy to samo, a te zdjęcia po prostu przedstawiają ludzi takimi, jakimi są. I w ich oczach widać, że emocje przedstawione na tych zdjęciach są bardzo podobne do naszych. A sensem tej wystawy było pokazanie, że ludzie na całym świecie są do siebie bardzo podobni i bardzo bliscy.
1: That in any case, the people over the old world are very similar and very close.
0: I remember one thing you said, Wojtek. These photos, streets of Ghana, they focus on here and now. Pamiętam jedną rzecz, którą mi powiedziałeś, Wojtku. Te zdjęcia uliczne, ulice Gany skupiają się na tu i teraz, ponieważ w Ganie tak naprawdę nie ma przeszłości. Nie wiadomo też, co wydarzy się w przyszłości. Jest tylko tu i teraz, jest tylko dzisiaj. I to jest dla mnie coś pięknego, bo my tu w Europie, w Polsce być może, mamy tendencję do zapominania o tym, jak to jest właśnie tu i teraz. I zwykle żyjemy naszymi marzeniami i zapominamy o dzisiaj. Jak wy na to patrzycie?
3: How do you look at it?
6: Żyć teraźniejszością to korzystać z okazji. Nie powinieneś myśleć o jutrze. Nikt nie wie, co przyniesie jutro. Warto więc wykorzystać dzisiejszy dzień i dać z siebie wszystko.
5: Życie tu i teraz to najlepsza rzecz. No dobrze, może mamy marzenia i plany na przyszłość, ale cieszymy się chwilą. Cieszmy się nią, póki trwa.
0: Going back to your photography and...
3: Wróćmy do fotografii i do wystawy Gana w Polsce. Specjalizujecie się w nieco innych dziedzinach. Opowiedzcie o tym proszę trochę więcej.
2: Staram się skupiać przede wszystkim na ludziach, ale dzisiaj mamy wyjątkową okazję, by przedstawić naszych fotografów z Gany. Mary, choć jest fotografką, angażuje się również w działalność charytatywną i opowiada o swojej fundacji, ponieważ uczy ludzi fotografii oraz tego, jak rozpocząć nowe życie dzięki jakiemuś hobby, zamiast po prostu kręcić się po ulicach bez celu. Opowiedz więc może o tym.
1: Not only be on the street without do nothing. So tell about maybe this.
4: I run an NGO, Movement for Children Association.
5: Prowadzę stowarzyszenie działające na rzecz dzieci w ramach organizacji pozarządowej. Uważam, że dzieci są bezcenne. Musimy pokazywać im drogę. Każde dziecko pragnie odkrywać świat, ale to do nas należy pomaganie im w wyborze właściwej ścieżki. Jeśli pozostawimy dzieci samym sobie, mogą one odkrywać różne rzeczy, być może także w negatywny sposób. Dlatego wzięłam na siebie zadanie pomagania dzieciom w poznawaniu ich samych, wspierania ich i nauczania, aby mogły robić coś pozytywnego. Uczę więc dzieci fotografii. Pokazuję im, jak robić zdjęcia. Organizuję dla nich seminaria i programy edukacyjne, aby uświadomiły sobie, że na świecie jest wiele rzeczy, których mogą się nauczyć, aby w przyszłości stać się lepszymi dorosłymi.
2: Na wystawie w Zamościu, gdzie pokazywano relacje z plaży, mogliśmy zobaczyć, jak dzieci bawią się na plaży. W ich ruchach i w ich oczach było tyle radości. Podobnie było na wystawie w Janowie Lubelskim, gdzie Mary pokazała dzieci tańczące podczas festiwalu.
1: Janów Lubelski, where Mary presented the children dancing during the festivals.
7: Yes, my work primarily focuses on streets and events.
6: Moja praca skupia się przede wszystkim na ulicach i wydarzeniach, gdzie pokazuje pełną życia energię mieszkańców Gany, a czasem także innych krajów Afryki. Jest to również część mojego wkładu w sztukę i kulturę. Prowadzę firmę rozrywkową, w której kształcę, szkolę i rozwijam talenty. Widzisz, wiele osób ma talent, ale potrzebuje pomocy, aby go rozwinąć. Na przykład w muzyce, tańcu, poezji czy kulturze. Dlatego moja firma szkoli, sponsoruje i wspiera ludzi w tych dziedzinach, aby mogli rozwijać swoje talenty. Opowiadam o tym wszystkim również poprzez obiektyw mojego aparatu.
0: Dziś są z nami Mary Sarkady, Teofiliusz Opoku i Wojtek Zaręba. Do tej rozmowy o Ganie i o Polsce także wrócimy za kilka minut.

0: Wracamy do rozmowy o Ganie. Co sprawia, że fotografia jest dla Was tak interesująca?
1: Fotografia pomaga zachować kulturę. Polska, jaką znamy dzisiaj, za 20 lat będzie wyglądać inaczej. W naszej fotografii staramy się uchwycić, jak żyją ludzie, jak się ze sobą komunikują, ich kulturę i dziedzictwo. Robię więc zdjęcia, by zachować kulturę, by opowiadać historię i żeby nawiązywać kontakt z innymi ludźmi.
2: I love the storytelling aspects.
3: Uwielbiam ten aspekt opowiadania historii. Coś, czego prawdopodobnie nie widzieliście na własne oczy, ale ja tam byłem i mogę opowiedzieć tę historię poprzez obrazy, które wam pokazałem. Poza tym, jak wspomniała Mary, chodzi o historię. Za kilka dni, miesięcy czy lat to, co dziś widzicie, może już nie istnieć. Fotografia pozwala zachować historyczny ślad tych rzeczy. Dla mnie to też sposób na rozładowanie napięcia, bo kiedy jestem na ulicy z aparatem, mogę zostawić wiele rzeczy za sobą i skupić się na atmosferze, na tym, jak ludzie żyją, na śmiechu na ulicy, a czasem na chaosie. To sprawia, że zapominasz o tym, co działo się wcześniej.
0: Opowiadanie historii jest bardzo interesujące, ale w pewnym momencie musi być też trudne, bo to przecież tylko zdjęcie, to nie film, w którym można pokazać coś żywego. To na pewno wymaga też sporego wysiłku.
3: To sprawia, że fotografia uliczna i eventowa są bardzo trudne. Tak, zdarzają się chwile, które dostrzegasz to, jak się kształtują i w mgnieniu oka już ich nie ma. Czasami czujesz się naprawdę źle. Nie z powodu niedoskonałości technicznych, ale dlatego, że nie udało ci się uchwycić tej historii. To bardzo trudne. Jednak w większości przypadków pojawiają się też okazje, sukcesy i nieoczekiwane wydarzenia. Nie jest to łatwe, ale jako fotograf musisz sobie z tym radzić. Trzeba być zdeterminowanym, aby osiągnąć to, czego się pragnie i starać się jak najbardziej, aby to się udało.
1: Opowiadanie historii za pomocą zdjęć, jak sam powiedziałeś, jest dość wymagające. Na mojej wystawie w Gdyni opowiadałam historię walki bokserskiej. Zrobienie tych zdjęć nie było łatwe, ponieważ zawodnicy byli w ciągłym ruchu. Chciałam ich uchwycić, a oni zmieniali pozycję. Opowiedzenie takiej historii za pomocą zdjęć nie jest łatwe, ale trzeba próbować i sprawić, by się udało. To nie jest proste.
4: Pełni to potwierdza, zwłaszcza w Gdyni. Historia Mary i walka bokserska zostały bardzo dobrze udokumentowane przez Mary, ale historia Teo była również niezwykle interesująca, ponieważ przedstawiała ceremonię mianowania wodza w Ganie, co jest bardzo ważną funkcją. To swego rodzaju król w rodzinie. Teo przedstawił całą ceremonię wraz z tańcami, z ludźmi, którzy skupiają się na opowieści, odczuwają emocje i czekają, aż ceremonia dobiegnie końca i zakończy się sukcesem. Pokazywaliśmy to w Centrum Filmowym w Gdyni.
0: As a matter of fact, we are meeting on Sunday and tomorrow on Monday. Spotykamy się tu w niedzielę, a jutro, w poniedziałek, wasza wystawa w Polsce zostanie zaprezentowana w Warszawie. Każda wystawa na tej trasie, czyli w Gdyni, Zamościu i w innych miastach, to są nieco inne zdjęcia, prawda?
5: These are slightly different photos, right?
2: Of course. We had four exhibitions, Mary and Theo. And each exhibition presented different cycles of photos.
4: Mieliśmy cztery wystawy Mary i Theo, a każda z nich prezentowała inny cykl zdjęć. A jutro to ja będę miał okazję zaprezentować fotografię. Będzie to relacja ze zdjęć wykonanych w ramach programu UNICEF-u poświęconego dzieciom. Ponadto pokażę kilka zdjęć dotyczących zjawiska noszenia towarów na głowie. Pokazują, w jaki sposób mieszkańcy Gany przenoszą na głowie różne przedmioty. To coś innego niż w Europie, ale taka jest kultura Gany. I tak właśnie tam jest. Co ważne, zaprezentujemy również obrazy bardzo znanego malarza z Gany, Titi Blanksona. Serdecznie zapraszamy.
2: And what is important, we also will present the paintings of very well-known painter, Ghana painter, Titi Blankson. So we invited you very, very much.
4: Opieramy się na naszej intuicji i chcemy pokazać Ghanę taką, jaka jest. Jednym z tematów są emocje, innym proste życie, kolejnym szczęście, a jeszcze innym to, co wiąże się z naszymi uczuciami. To, co po prostu czujemy, gdy odnosimy sukces lub gdy ponosimy porażkę. Podsumowując, bardzo trudno było zawrzeć to wszystko w 4 czy 5 wystawach, ponieważ tematyka i życie w Ghanie są niezwykle interesujące i bogate. Wystawa wciąż trwa. Każdy, kto przyjedzie obejrzeć te zdjęcia, znajdzie w nich coś interesującego dla siebie. A dla nas o wiele ważniejsze jest po prostu zachęcanie ludzi do poznania innej kultury. Ludzi, którzy na pierwszy rzut oka wydają się inni, ale koniec końców jesteśmy do siebie bardzo podobni.
2: And this is the for us much more important to simply encourage people to see the different culture, the people who are in first look different, but in the end we are very, very similar.
5: We are all the same basically. Mary, Theo, jakie to uczucie mieć taką wystawę w Polsce?
6: It feels great.
3: To wspaniałe uczucie, bo idea, która za tym stoi, emocje, jak powiedział Wojtek, przemawiają do ludzi na całym świecie. W każdym kraju, niezależnie od różnic kulturowych, ktoś będzie smutny, ktoś szczęśliwy, a ktoś zaskoczony. To pokazuje nam, że łączy nas coś wspólnego, że nasze emocje zależą od sytuacji, okazji czy uroczystości, która właśnie się odbywa. To sprawia, że czuję się tu świetnie i czuję się zaszczycony. Wszyscy uczestnicy, którzy tu przybyli, byli bardzo zadowoleni i zainteresowani tą wystawą fotograficzną.
1: Szczerze mówiąc, to prawdziwa radość, że nasze zdjęcia są dzisiaj wystawiane w Polsce. To jest naprawdę wielkie szczęście. Niektórzy ludzie mogą nie wiedzieć, jacy są Afrykanie, jacy są mieszkańcy Gany. Być może ktoś nigdy wcześniej nie był w Ganie, ale dzięki naszym zdjęciom zobaczy, kim jesteśmy, kim są mieszkańcy Gany. Pozna nasze emocje, naszą kulturę, naszą historię. Jestem więc bardzo szczęśliwa i podekscytowana, że te zdjęcia opowiedzą naszą historię.
5: Mary, Theo, Wojtek, thank you so much for being here. Mary, Theo, Wojtek, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę i cóż, kto wie, być może do zobaczenia w przyszłości w Ghanie. Mam nadzieję.
7: Highly welcome.
8: And please tomorrow, please don't miss the exhibition. We'll be expecting you.
7: See you in Warsaw tomorrow.
8: Yeah.
7: It's going to be a very great and historical day.
8: Yeah.

0: dalej niż północ.
1: Nieodłącznym elementem rozmowy o Ganie w Polsce jest oczywiście rozmowa też o muzyce, bo jutro w trakcie tej warszawskiej edycji wystawy Tarasy, raczej powinienem był powiedzieć Gana w Polsce, też muzykę usłyszymy. Czy będzie to muzyka tamtejsza, czy bardziej nasza, europejska? Zobaczymy. Dokonuję takiego rozróżnienia, bo jednak to, co działo się w Ganie już od XIX wieku, to były rzeczy kompletnie inne i to właśnie z nich powstało to, co dziś nazywa się highlife'em, muzyką highlife, która od roku minionego, jeśli dobrze pamiętam, znajduje się nawet na liście niematerialnej, liście dziedzictwa UNESCO. Muzyka, która powstawała jeszcze w czasach brytyjskich, kiedy to Gana była kolonią brytyjską, docierała na wybrzeże, zachodni jazz, który łączył się tam z muzyką Afryki, Gany, dzisiejszej Gany, muzyką fusion, nietopowymi metrum także, no i w ten sposób po latach, dekadach powstało to, co dziś znamy jako highlife. No i właściwie to nasze dzisiejsze spotkanie to od początku taki przegląd muzyki highlife spod tego znaku, ale nie byłby on kompletny bez nazwiska Kwame Frimponga.

Tak, to jeden z takich klasyków muzyki High Life, Kwame Frimpong, i właściwie powinienem był dodać to już wcześniej z całym zespołem. Cubano Fiestas nagrał bardzo ładną płytę. No i to już wszystko, co dla Państwa na dziś z Gany przygotowaliśmy. Pięknie dziękujemy. Kuba Strączyński, Maria Zamachowska.

Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Planowane porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi stanęło pod znakiem zapytania po kolejnej eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Po ataku drona w północnym Izraelu izraelska armia przeprowadziła naloty na cele Hezbollahu w Bejrucie. Teheran skrytykował działania Izraela i zasugerował, że mogą one przekreślić szanse na zawarcie umowy z Waszyngtonem. Iran zapowiada również odwet. Zastępca dowódcy irańskiego sztabu kryzysowego generał Mohammed Jafar Asadi oświadczył, że atak na Bejrut nie pozostanie bez odpowiedzi. Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdystansował się od izraelskiej operacji. Ocenił, że atak nie powinien był mieć miejsca właśnie teraz, gdy obie strony są jego zdaniem bardzo blisko porozumienia pokojowego. Trump zaapelował o powstrzymanie się od dalszych działań zbrojnych zarówno przez Izrael, jak i Hezbollah. Jak podkreślił, trwające negocjacje mogą przynieść stabilizację całemu regionowi,

0: a szansa na pokój nie powinna zostać zmarnowana. Przypomnijmy, porozumienie miało zostać zawarte jeszcze dziś i przedłużyć obowiązujące zawieszenie broni. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło prezentację nowego programu wyborczego nazwanego Planem Czarnka. Podczas konwencji w Kaliszu politycy ugrupowania przedstawili 3 z 21 zapowiadanych propozycji, które, jak deklarują, miałyby zostać zrealizowane w ciągu pierwszych 100 dni po ewentualnym przejęciu władzy w wyborach w 2027 roku. Wśród zapowiedzi znalazły się ulgi podatkowe dla pracujących emerytów, podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie oraz wyjście Polski z europejskiego systemu handlu emisjami.
1: Wychodzimy z ETS-u! Wychodzimy z ETS-u! To jest największe oszustwo, jakiemu zostali poddani Polacy. Największe oszustwo. My nie będziemy już na ten temat dyskutować. My zapraszamy wszystkich innych do tego, żeby poszli razem z nami. My po prostu wychodzimy z ETS-u, z absurdu Green Dealu pani von der Leyen i Tuska. Wychodzimy z tego dla ludzi, dla Polaków, dla Europejczyków.
0: Tak mówił w Kaliszu Przemysław Czarnek. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że prezentacja programu nie jest jeszcze elementem kampanii wyborczej, ale początkiem działań, które mają przygotować ugrupowanie do walki o powrót do władzy. 36-letni mieszkaniec Warszawy został zatrzymany po ataku na kierowcę taksówki obywatela Azerbejdżanu. Do zdarzenia doszło w piątek w rejonie Dworca Gdańskiego. Mężczyzna zgłosił się dziś na policję w towarzystwie adwokata. Jak poinformowali funkcjonariusze, 36-latek usłyszy zarzuty spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu oraz znieważenia na tle narodowościowym. Grozi mu do 5 lat więzienia. Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Udostępniając informację o zatrzymaniu, napisał krótko: zero tolerancji. Policja podkreśla, że czynności procesowe z udziałem zatrzymanego nadal trwają. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Nie tylko hip-hop.
1: Przy mikrofonie jak zwykle Mateusz Andruszkiewicz. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj audycja wyjątkowa, bo audycja z gośćmi. Będą z nami Piotr Więcławski i Robert Darkowski, czyli Wienio i Wilku ze składu Molesta Evenement. To spotkanie z Molestą ma dwa powody. Po pierwsze, wyszedł nowy singiel Molesty 16 liter, którego oczywiście posłuchamy później, trochę o nim pogadamy. A po drugie, nadchodzi koncert na 30-lecie działalności Molesty Evenement. Odbędzie się 27 czerwca na letniej scenie Progresji. Więc o tym koncercie, ale też w ogóle o 30-leciu działalności Molesty trochę Państwu poopowiadamy. To jest chyba właściwy moment, żeby pozwolić sobie na takie szersze spojrzenie i na Molestę, i na gatunek w Polsce w ogóle, na pokolenia słuchaczy, na to, czym dzisiaj i dla kogo dzisiaj jest Molesta Evenement. Przy okazji też bardzo świeża sprawa, bo rozmawiamy o Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, ponieważ była tam sekcja poświęcona hip-hopowi. Jedno podwórko to druga edycja tego konkretnego wydarzenia. Bardzo rozbudowany koncert, którego właśnie dyrektorem artystycznym był Wienio. Więc właściwa osoba na właściwym miejscu, żeby zadać parę pytań o to wydarzenie również. Przed nami rozmowa z legendami, co by nie mówić, jeżeli chodzi o hip-hop w Polsce, więc polecamy się uwadze przez najbliższą godzinę. Będzie muzyka Molesty, rzecz jasna. Zaczniemy od utworu Inspiracje, a później przejdziemy do rozmowy z Molestą.

0: O, i to jest bardzo ładny, subtelny, tybetański gądżek.
1: W wykonaniu Wilka, mojego gościa.
0: Chyba, że chiński, jak Wilku woli.
2: Wi, elo.
1: I Wienio też jest moim gościem, cześć.
3: Cindziu, gędza.
2: Jedna, druga molesty.
1: Tak jest.
0: Jest, jest, 50%.
1: Molesta, Evenement. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nowościach, o tym, co się dzieje u Molesty, czyli koncert na 30-lecie działalności. O nowym singlu porozmawiamy i o zapowiedzi tego, co nadchodzi, bo przeglądając wywiady, skrawki informacji, które w różnych miejscach zostawialiście, wiem, że to 16 liter, czyli ten numer, który wyszedł, że to nie ostatnia nowa rzecz.
2: No, jeżeli pierwsza nowa rzecz. Muzykę,
1: pierwsza i jeszcze trochę tego będzie. Dobra, ale przed rozmową ustaliliśmy, że możemy fragment tego spotkania poświęcić na Opole, ponieważ to jest świeża sprawa, w którą niedawno byliście zaangażowani jako Molesta, ale ty, Wienio, też byłeś dyrektorem kreatywnym.
0: Tak, i warto o niej wspomnieć.
1: Tak.
0: Ale w ilości jedna piąta.
1: Jedna piąta, więc się nie rozgadujemy za
0: dokładnie.
1: Bardzo. Tak, ale no, myślę
0: pytaj,
1: sobie,
0: że... Wal śmiało.
1: Tak sobie myślę o 30-leciu i gdzieś w którymś wywiadzie mówiłeś o tym, że hip-hop w kontekście takiego powrotu na salony, w cudzysłowie, że trochę dzisiaj wrócił, ale nie zupełnie. I nie wiem, myślę sobie o symbolice w ogóle tego wydarzenia. Nie wiem, jak przygotowywałeś zamysł, jakby dobór artystów?
0: Symbolika jest taka. Najpierw odpowiem ci na to pytanie, co tym tak zwanym powrocie na salony, co ja uważam, że to żaden powrót nie jest i żaden salon też nie jest.
1: No właśnie. Krótko
0: mówiąc, po 30 latach kulturze hip-hop to się po prostu należy.
1: Mhm.
0: Ponieważ taki długi staż już jakby, to jest już absolutnie wpisanie się w historię polskiej piosenki, polskiej kultury jakiejś i zasług w tej kulturze. Przypominam, że hip-hopowe płyty znajdują się na szczytach Holisu, że mamy wytwórnie, które sprzedają mnóstwo płyt, że są gigantyczne festiwale i gigantyczna koniunktura młodych ludzi na to zjawisko kulturowe. W związku z tym jakby to się po prostu odbyło i tak miało być, cytując klasyka. Natomiast też tak sobie myślę, że mocodawca, czyli Tomek Sygut, który w telewizji zaprosił mnie do tego projektu, zaprosił też inne osoby, które składały propozycje różnych scenariuszy tych koncertów. No i jakby mój scenariusz wygrał, dziękuję. I chciał też, zaznaczył, że krótko mówiąc, poprzednia władza jakby podnosiła do rangi salonowej, tak wspomniałeś wcześniej, disco polo, a on jest w obowiązku, żeby hip-hop promować, bo on się wychował na hip-hopie, jest w naszym wieku i twierdzi, że to jest muzyka wartościowa, więc no, krótko mówiąc, zmiany jakieś powiedzmy na poziomie góry następują i też zmiany świadomościowe, można powiedzieć, jakieś. No więc kontynuując tą myśl, no robimy to wspólnie i odbył się ten drugi koncert. Świetnie. Mamy ogromną oglądalność. Potroiliśmy, można powiedzieć, oglądalność naszego pierwszego koncertu. No i to jest jakieś tam fajne uczucie, że po pierwsze i mocodawcy chcą, i ludzie też, bardzo dużo ludzi napisało po koncercie. Mnóstwo relacji, mnóstwo pozytywnych opinii, mnóstwo komentarzy, mnóstwo rolek i tak dalej, mówiących o tym, że świetnie to wygląda. My do tej pory nie wiemy, co zrobić z tymi samochodami, które się na tej scenie znalazły, bo możemy je u was postawić. Pogadajcie z dyrektorem, bo my szukamy właśnie garażu, nie? Słuchajcie, to by było super, że ten samochód by przyjechał do was. Ja taki wnioseczek składam. Dobrze, teraz Robert, niech coś powie.
2: Czekam na pytanie, bo to było pytanie do ciebie.
0: Tak jest.
1: Dobra, to jedziemy next, bo ja też miałem wrażenie, że to jest też taki fajny moment, kiedy jakby hip-hop i taki dobór repertuaru i artystów, którzy tam się pojawiali, to jest taka sytuacja, w którym jakby, nie wiem, to wydarzenie i cały koncert nie próbuje niczego udowadniać a propos hip-hopu, czy dowodzić, jak to, nie wiem, mam wrażenie, że mogło mieć miejsce na przestrzeni lat, że hip-hop, nie wiem, jest w sensie jako muzyka, czy artyści godny, czy wart tego, żeby się pojawiać równorzędnie w różnych takich przestrzeniach publicznych, że to jest pokazanie różnorodności też pod kątem doboru artystów.
2: Hip-hop na pewno jest godny, no bo to nie można go pomijać. No jakby pośród wszystkich gatunków, które są na rynku, no to tak jak wspomniał Wienio, no to hip-hop jest najlepiej sprzedającym się gatunkiem, więc idzie za tym rzesza ludzi. No to jak to, co może być niegodne w tym, bo tego nie rozumiem. A to...
1: Wiesz co, bo ja tak sobie myślę o, nie wiem, tych 30 latach będę krążył wokół tego wątku, a propos relacji z mediami, to często przy takim patrzeniu wstecz i śledzeniu historii hip-hopu się mówi o tym, że no, różnie te relacje wyglądały, więc to, że jakby dzisiaj jest pewna zgoda i pewien taki konsensus, powiedzmy, komercyjno-artystyczny, to też jest takie bardzo znamienne i symboliczne.
0: Można tak powiedzieć. Rzeczywiście, media nas różnie traktowały w różnych okresach tego hip-hopu. Ja pamiętam, jak źle interpretując tytuł płyty Nastinasa Hip Hop is Dead, polscy dziennikarze stwierdzili, że ta kultura umiera. Natomiast Nasowi zupełnie o coś innego chodziło. Chodziło o to, że kultura umiera, jeśli wkraczają wielkie pieniądze do kultury. I to jest jakby, kończy się zajawka, kończy się pasja, kończy się serce, zaczyna się kalkulacja, pasjans i tabelki. To jest jakby koniec każdej kultury, każdego naturalnego zjawiska, komercjalizacja następuje lub jakby, no można powiedzieć, jakby to, aczkolwiek trudno ją znowuż też uniknąć, skoro ono kultura osiąga większe rozmiary. Naturalnie, że się pojawiają tabelki, naturalnie, że się pojawiają pasjansy i naturalnie, że trochę to przestaje mieć takie znamiona takiej czystości prosto z serca. Pojawiają się już stylizacje, kostiumy, nie wiem, wymagania artystów, rozumiesz, widzimisię i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale to też jest niestety jakiś rozwój.
0: Jest to rozwój, ale oczywiście nie w tą stronę, co by kultura pewnie chciała, bo to też jest taki czasami rak, który od środka psuje tą kulturę.
2: Znaczy kultura kulturą, a ideologia ludzi, którzy sobie wymyślają jakieś swoje fryzury specjalne, czy inne stylizacje, o których mówisz, to jest druga rzecz,
0: No tak, ale potem na końcu ten słuchacz widzi jakby całość, a nie widzi tylko poszczególne elementy, nie? I na przykład potem, i trudno mu potem rozróżnić, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe, a wielkie firmy namawiają go właśnie na ten powiedzmy opakowany dziwny, wiesz, twór na przykład, nie? Więc to nam wadzi. My żeśmy zawsze się śmiali z tak zwanych boysbandów, czy z czegoś takiego, a dzisiaj już widać, że nawet takie zjawiska w tej kulturze też istnieją, nie? Ale pomieńmy to, bo zadowolmy się rzeczami dobrymi, nie? Mhm. Więc ja bardzo mam taką jedną refleksję, że pomimo wszystko, że pojawia się coś takiego jak Opole, ja na przykład mam wielki jeszcze taki smutek w sobie, że na przykład nie mamy swojego radia. Jesteśmy właśnie w radio, które wyszło niejako z eteru, a stało się radiem internetowym i tak dalej. I my też zasługujemy na radio. Rock, który jest bardzo też znamienitym gatunkiem, posiada 2, 3 stacje, 4. Można posłuchać tych rockowych, wspaniałych rzeczy, a nas jakby nadal jesteśmy gdzieś tam w pominięciu, nie?
2: Bo jeszcze jest inna koniunktura troszeczkę.
0: W tak zwanym zaprzeczeniu jesteśmy, albo to się nazywa
2: wyparciu,
0: nie? Terminy psychologiczne. Zdajemy sobie sprawę, że radio to jest bardzo droga rzecz. Że utrzymanie radia to jest bardzo, co są gigantyczne pieniądze. Ludzie, którzy pracują, sprzęt, który kosztuje gigantyczne, mikrofon, do którego mówię, to są ogromne nakłady finansowe. Ale gdyby się to jeszcze pojawiło, to byśmy byli bardzo zadowoleni.
1: A propos koniunktury, za chwilę się zatrzymamy przy tym na dłużej. Gramy teraz Molestę i za moment wracamy do rozmowy. Wieniu i Wilku są moimi gośćmi. Za moment jesteśmy.
3: To styl, który mam i którego się trzymam.
4: To jest do tych, którzy chcą.

0: Wracamy do rozmowy. Wspomnieliście o koniunkturze i może zbyt ogólnie to pytanie zabrzmi, ale trudno, jedźmy z tym. W jakim momencie jest teraz molesta? Jak wy to sobie definiujecie? Jak wy sami to nazywacie? Drugi boom, druga młodość?
1: Znaczy, my robimy swoje cały czas, więc od początku nie szliśmy jakby w stronę komercji. Niektórzy raperzy kalkulowali to od początku, żeby widzieli może więcej troszeczkę o tym, żeby iść w tym kierunku. My robiliśmy to z czystej pasji, z czystej zajawki. I robimy cały czas to. No, jakby płyty, projekty solowe i inne rzeczy są wydawane cały czas. Jedziemy dalej, ciągniemy i bardziej pchamy ten wózek dalej po prostu. No.
2: Można zauważyć nawet na ostatnim singlu, że nie idziemy koniunkturą modnych bitów tak zwanych, czyli idziemy jakby stylem molesty, nie? Czyli czymś, co bardzo się cieszyłem na komentarze po nowym singlu w stylu, o, to jest bit w waszym stylu, znowu jest ta stara molesta i tak dalej, więc to jest... Pamiętaj taki sznyt też, że my nie podążamy za tymi trendami. Jakby staramy się, trochę jak Kazik Staszewski, zawsze być tym kultem dla ludzi, którzy iść jakbyś jakimś jednym torem, który wytworzyliśmy, wykopaliśmy i się nim okopaliśmy, nie? Też nie kalkulujemy szczególnie gości na przykład, nie? To nie są nigdy goście. Weźcie, zróbcie z tym, my nie mamy wytwórni. To też jesteśmy niezależnymi artystami i nie mamy czegoś takiego, że przechodzi menadżer i nagrajcie z tym, bo on ma teraz swoje 5 minut, będzie miał hype'a, będziecie mieli fejma, nie? I don't give a fuck, nie? My robimy swoje rzeczy po prostu, bo takie czujemy, nie? Pracujemy z raperami, którzy coś potrafią powiedzieć na dany temat, są naszymi, szanujemy ich. I na przykład ktoś potrafi nam zaśpiewać i pasuje nam do tego, nie? To nie jest nigdy pasjans na stole, to nie są nigdy tabelki. To moim zdaniem to jest też takie, to nas tak wyróżnia, można powiedzieć, że kroczymy taką właśnie ścieżką. Ja postrzegam to, całe życie tak robiłem też w swoich solowych projektach, że to jest taki trochę życiowy sukces. Człowiek patrzy w te lustro i mówi sobie, kurde, nigdy nie, jakoś specjalnie nie odleciałem, nie? W tym kinie zadarłem nosa, nie musiałem, nie mam nic do zażyczenia, albo nagrywałem z tym, kogo nie szanuję, nie lubię, ale że on mi coś tam dołoży cegiełkę do fejmu jakiegoś. Nie ma takiej rzeczy.
1: A poza tym my robimy hip-hop, czyli jest tam zawsze DJ, który ma dwa deki i robi skrecze, gdzie młodzi raperzy teraz niestety lecą sobie z komputerka, ta muzyczka leci i używają po prostu narzędzi do tego, żeby lepiej brzmieć, wiadomo.
2: Mało tego, jadą z playbacku i dośpiewują sobie na koncertach, co tam się w głowie też nie mieści, no bo raperem musi być ten nazywany, kto to tak jak to ostatnio było, jest raper, jest MC, nie? Aha. MC to jest ten, co potrafi zatoastować, wyrapować wszystko, swoje zwrotki, zabawić ludzi.
1: Pisze sam sobie teksty.
2: Raper to jest ten, który nie zawsze... dośpiewuje sobie, wygląda super modnie, używa ghostwritingu i śpiewa z pół playbacku. Nie? No to więc mamy taką różnicę, nie?
0: Macie mieszane odczucia do młodszego pokolenia.
2: Nie, to jest ogólne zjawisko światowe. Tutaj nie musimy teraz próbować tego na grunt Polski przekładać.
1: Oczywiście jest mnóstwo młodych ludzi, wracając do zajawki, są też ci, którzy robią to od dawien dawna i są też młodzi, którzy robią to w tym naszym takim korowym brzmieniu, czyli są po prostu, robią prawdziwy hip-hop, a nie tylko autotune i inne rzeczy, wiadomo, nie?
2: Tak. Pamiętajmy, że hip-hop jest jednak gatunkiem kanonicznym, tak samo jak reggae. Tam się na przykład w reggae też niewiele zmienia, ale chodzi o to, co jak ktoś zaśpiewa i o czym zaśpiewa. Nadal jest to plumkanie. W hip-hopie też jest określony rytm, określone brzmienie bębnów, określone brzmienie sampli i określone to, co się nazywa dobrym bitem. Więc jakby, jeśli ktoś się odnosi do tak zwanej esencji, lub tego, co jest tym korem, no to jest w naszym strumieniu, tak? Znaczy, jesteśmy we wspólnym strumieniu. W Stanach jest dokładnie ten sam podział. Widzę, że mam wrażenie, że jakby połowa raperów lub MC, lepiej powiedzieć MC, jednak nawiązuje do tej esencji hip-hopu, z czego to wszystko wyszło.
0: Trzyma się nieźle.
2: Ja bym nie nazywał tego w ogóle undergroundową, bo DJ Premier może jest mainstreamem i nadal robi bardzo dobre rzeczy. Alchemist teraz produkuje dla Eryki Badu i dla miliona innych, będąc topowym producentem, ale też działając w undergroundzie i w mainstreamie. W związku z tym jakby chodzi o to podejście do tej muzyki, nie bardziej, a nie o to, że tutaj jakiś szczególny podział jest, nie? Więc No i połowa właśnie tych ze sceny amerykańskiej też jakby, no niestety jakby kombinuje, jakby szukając swojej drogi. To też może być jakieś, ja też tego nie krytykuję, bo szukanie też swojej drogi też jest jakby jakąś artystyczną, wyborem jakimś artystycznym, nie? Cały czas szukamy, ale mam wrażenie, że już to się tak połączyło trochę z muzyką klubową i z różnymi patentami z muzyki klubowej, że jednak to troszeczkę jest... Za daleko od tego koru, który my wyznajemy, nie?
1: W 100% za daleko. No. Gramy koncerty, gdzie przed nami albo po nas ktoś kończy kawałkiem w rytmie pu, pu, pu, pu. To jest troszeczkę, no, disco leci po prostu.
0: Okay. Dla nas to jest za bardzo.
1: A ludzie się przy tym bawią. Dla nas jest za bardzo i w życiu... O takie coś bym nie zrobił kawałka.
0: Jasne. Ja doprecyzuję jeszcze z tą koniunkturą na chwilę, bo to, co powiedzieliście o waszej perspektywie, to jest dla mnie to zupełnie zrozumiałe i pewnie, że tak. Natomiast to myślę sobie o drugiej stronie, że teraz jak spojrzymy na przykład, nie wiem, na liczbę koncertów właśnie zespołów, nie wiem, klasycznych, czy, nie wiem, festiwali, które powstają, nie wiem, myślę sobie o Kalibrze, myślę sobie o koncertach Pachtofoniki, myślę sobie o tym, co robił Dżimek. Mam wrażenie, że się stworzył taki segment rynku, że jest publiczność, która ma no, trochę więcej niż 20 lat, która ma teraz trochę więcej czasu, żeby pójść na koncerty, może
2: kasy,
0: trochę więcej pieniędzy.
2: Dzieci, kasy i czasu trochę więcej.
0: Tak. Tak, czy wy to odczuwacie, że to też jest taki sprzyjający klimat do tego, żeby właśnie świętować 30-lecie i funkcjonować jako Molesta obecnie?
2: Trochę tak.
0: Macie takie odczucie?
2: Widzę, że rzeczywiście tak jest, że stworzył się taki segment, gdzie ten, że tak powiem, nasze pokolenie chce też widzieć ten, na scenie nas, tak? Nasze pokolenie i tak
0: muzyka,
2: dalej.
0: Muzyka, na której się wychowali.
2: Tak, przysięgam, że czułem taki wiatr chłodu jakieś 5-6 lat temu, który mówił o tym, wiesz, że już was tutaj nikt nie potrzebuje, nie? Natomiast to się zmieniło, bo te festiwale, które liczyły tylko na młodych MC lub na raperów, miały też taką lipę, że nagle wiało chłodem od tej starszej publiki i nie sprzedawali biletów. W związku z tym od 5 lat obserwuję coś takiego, że jest właśnie young scena, old scena, śród school, old school i tego. I żeby dla wszystkich coś było. I to jest dobre. Super. No bo nie pomijamy żadnego słuchacza względem tego, że dla każdego coś dobrego, nie? No i teraz w zasadzie tak funkcjonują festiwale, że mamy scenę old school, scenę śród school i scenę young. A oczywiście scena young jest największa, no bo najwięcej fanów ma.
1: Są tam 20-latkowie, kto ma czas tak naprawdę, żeby chodzić na te koncerty? Mówisz o starszych ludziach, ci starsi ludzie w naszym wieku lub parę lat młodsi lub parę lat starsi, to ja będą też mają swoje rodziny, inne obowiązki, inne rzeczy, więc też nie każdy może przyjść na ten koncert i na pewno nasze koncerty są mniejsze niż koncerty młodych artystów, tak? No jeżeli tak. Wiadomo, którzy są popularni, którzy mają miliony odsłuchów, no bo kto to robi? No młodzi ludzie słuchają tej muzyki, wiadomo, teraz tak jest, no po prostu, no ich jest więcej.
2: Tak. Ustalmy, że ludzie w naszym wieku przychodzą ze swoimi dziećmi na koncerty nowych gwiazd rapu. Znaczy, to już jest taka sytuacja.
1: A w drugą stronę bym powiedział tak, że na naszych koncertach też są 17-18-latkowie, którzy potrafią zrapować całe zwrotki. Nawet wzięliśmy takiego jednego małolata na scenę w Gdańsku i rapował dwie zwroty Molesty.
2: Naprawdę? Tak. No więc to jest też takie, że ja widzę też taki, też wielu młodych ludzi idzie w to, patrząc na to jako zjawisko właśnie popkulturowe, a wielu idzie jako taki dziennikarz i taki archiwista, który cofnie się do tyłu i sobie sprawdzi, z czego to wszystko powstało, na czym to polega, co było pierwsze w Polsce, na czym to się zasadza, na jakiej filozofii i tak dalej, i tak dalej. Widzimy to po koncertach właśnie Pachtofoniki, Kalibra, Molesty i tak dalej, i tak dalej. WWO niedługo koncerty, właśnie, przypominam. I tak dalej, i tak dalej. Że O Esterze już nie wspomnę, bo jakby on zawsze ma jakąś swoją publikę, ale to jest generalnie jakieś pokolenie, które też potrzebuje, wiesz, zabawić się, krótko mówiąc. Przyjść na koncert i mieć tą wspominkę.
0: Tak, swoje
2: Przypominam słynne słowa Grzegorza Skawińskiego. Każde pokolenie ma swój własny głos. Moi rodzice mieli Beatlesów. To jest trochę śmieszne, ale taka jest prawda socjologicznie muzyczna. Moi rodzice mieli Beatlesów. Potem kolejne pokolenie Roberta Brylewskiego i miało punk rock, żeby się zabawić i w ogóle i zupełnie w inną stronę pójść. Po punk rocku nastąpił hip-hop. A po hip-hopie nastąpiła ewolucja muzyki klubowej i hybrydyzacja muzyki hip-hopowej, nie? Więc dzisiaj to jest też w tym okresie, nie? Więc każde pokolenie znajduje jakąś swoją nową drogę muzyczną i jakby to dla niego stanowi coś ważnego. Przypominam, że najnowsze badania muzyczne opowiadają o tym, że człowiek się rozwija do 35 roku muzycznie, a potem już tylko eksploruje to, co poznał. Na zasadzie takiej, że jeśli my puścimy piosenkę Tedego, na koncercie se puści o tej niebieskiej sukience, no to zakładam się, że rzesza ludzi będzie pamiętało to, jak się pierwszy raz całowała w wieku lat 18 nad morzem w Dębkach, czy tam w Koszalinie. Rozumiesz, że to będzie dla niego stanowiło coś ważne, emocjonalne, wywołało w nim jakieś emocje. No i tak to jest właśnie z tą podróżującą kulturą muzyczną, socjologicznie, że tak powiem, ujmując.
1: A co do koniunktury, no jakby rok cały czas ma się mocno, jest silny i mnóstwo ludzi, którzy się na tym wychowali, oni są teraz włodarzami i dalej to tak jak jest, ten rok cały czas istnieje, chociaż on może, nie wiem, czy jak nie śledzę sceny rockowej, czy mnóstwo jest tych zespołów, bo tak naprawdę widzimy te same postacie od 30 lat, wiadomo, ktoś robi 30, 40, 50-lecie.
2: Tak. No ale wiesz, Foo Fightersi wydają nowe płyty, przyjeżdżają, wiesz, jakby ta scena mocno siedzi. Czy Woodstock, czy festiwale w Jarocinie nadal mają rzesze fanów i skupiają ludzi tak samo jak festiwale hip-hopowe, które są co roku, nie? To się wszystko moim zdaniem równomiernie rozkłada.

0: Wracamy do rozmowy. Molesta Evenement w studiu Radia Nowy Świat. Trochę już o tym wspomnieliście, ale jeżeli chodzi o taką międzypokoleniowość Molesty, nie wiem, grając koncerty, macie przed sobą ten obraz, czyli rodziców z dzieciakami i przekazywania Molesty kolejnym pokoleniom.
1: Oczywiście.
2: Tak, tak.
1: Dziesięciolatkowie są tak.
2: Czyli mamy można powiedzieć, trzy pokoleniówki.
1: Bo są
2: starsi ode mnie koledzy o 5 lat, którzy przychodzą, co mają 55. Aha. Już pokolenie Kazika też słucha Molesty. Jakby nie, to trzeba powiedzieć sobie, czyli koledzy starsi od nas, od 10, o 7, oni też, jak Molesta wychodziła, w tym zjawisku byli.
0: No.
2: Bo dla nich to było też interesujące, więc można powiedzieć, że na koncerty Molesta przychodzą właśnie trzy pokolenia. Czyli ktoś przychodzi, kto ma 55, kto ma córkę 35, kto ma 15-letniego
1: czy
2: syna.
1: Czy
2: 10-letniego syna. W słuchawkach, bo w słuchawkach, żeby tam nie za głośno było, bo widać te żółte takie słuchawy, albo dzieciak założony na barana u taty. No i stoi taka rodzinka, to widać ewidentnie, jak się stoi na scenie.
1: Te młodsze dzieci.
2: Tak. Także proud. 100% prawdą jest, że po prostu jesteśmy, wiesz, tak mocno wczepieni, wiesz, w świadomość, nie?
0: Międzypokoleniowi. Tak. Trzy dekady. No tak, no bo te trzy dekady podkreślam, no bo to niebawem będziemy świętować, tak jest.
2: Świetna przejściówka do koncertu.
0: Zapowiadamy, tak. 27 czerwca. Zapowiedzmy od razu.
1: Letnia scena progresji.
0: Kto tam wystąpi, opowiadajcie. Co tam się będzie działo?
1: To akurat tego nie sprzedajemy, bo to jest właśnie z promotorem naszym walczymy o tym, czy pokazywać, kto tam będzie, kto nie będzie. No oczywiście są pokazani już co po niektórzy, czyli tam jest OSTR, Vigor,
2: Spajstajla, mamy Gramatik, mamy Eldo,
1: Hazidi,
2: mamy Hazidiego, mamy Gutka, mamy Dixonów, mamy Hadesa mamy, wiecie.
1: Vena,
2: ojej.
0: Szeroki przekrój.
2: Tak, ja zawsze jak potrafię wymienić tych artystów, to potem z dwóch zapomnę i potem są pretensje. Proszę koledzy i koleżanki, nie denerwujcie się. No więc powiemy tak. Na pewno goście, na pewno materiał przekrojowy, który będzie tak jakby, wiesz, nas... najdłuższy materiał w naszym życiu. Panie Boże,
1: daj nam siłę.
2: Właśnie jedziemy dzisiaj na próbę od razu, na 16 po dzisiejszym spotkaniu z wami tutaj. Będą wizuale przygotowane, które też szykujemy specjalnie. Będzie duża, ogromna scena. Będą niespodzianki... związane z występami, więc to też nie możemy powiedzieć, jakie to będą niespodzianki. Będzie merch. Przygotujemy specjalnie merch na to, żebyśmy mieli też te 30-lecie przygotowane specjalne t-shirty i tak dalej, więc mamy nadzieję, że też pogoda nam dopisze, żeby nikt tam z parasolem nie stał. To ja już to o to zadbam.
0: Pogoda zamówiona.
2: Do Nepalu zadzwonimy, tam buddyjscy lamowie tam zrobią tak, żebyś dobrze. Albo wysypią ten aluminium, wiesz, jakoś nad progresją rozproszą i się te chmury rozejdą. Będzie to taki przygotowany specjalnie koncert, mocny. I cały czas mamy tą świadomość, że trzeba to dobrze uszykować, stąd te próby, stąd te, wiesz, angażujemy się w to, żeby to jak najlepiej wyszło. No i oczywiście pojawił się przy okazji 30-lecia singiel 16 liter.
0: No właśnie, ten singiel teraz zagramy i za chwilę jeszcze pogadamy chwilę na jego temat.
2: 16 liter! Pa, pa,

0: Wracamy do rozmowy. Słuchaliśmy nowego singla Molest Evenement 16 liter. To jest, chyba że mnie mój research myli, ale to jest nie jedyna nowość od Molesty, która nadchodzi, bo jeszcze chyba szykujecie jakiś numer i wydanie na singlu.
1: Tak jest, mamy takie plany. Także mamy taką nadzieję wielką, żeby wydać serię singli.
0: Super.
1: Dzisiejsze czasy są takie, że czasy singlowe są teraz, więc lepiej się mówi za każdym razem o tym, jak to było, jak się nagrywało, o czym to jest i robi się teledysk, niż nagrywa się jedną płytę. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że ludzie w napływie bardzo dużej ilości informacji po prostu mają 3 płyty dziennie. W związku z tym jakby dla nich czekanie rok na jedną płytę, a potem posłuchanie jej w tydzień i potem moglibyście coś nagrać jeszcze, no to jest już taki właśnie słuchacz konsumpcyjny, który przydusza cię o to, żeby w takiej sytuacji lepsza polityka dawkowania i pokazywania po kolei rzeczy z większą ilością materiałów promocyjnych, żeby rozłożyć, można powiedzieć, jakby jakieś zainteresowanie. To nie jedyna rzecz, bo jeszcze wychodzi we wrześniu płyta Jimka, na której też zaprosił raperów
2: i
1: skomponował tam, łącząc instrumenty orkiestrowe z produkcją tradycyjną hip-hopową, więc tutaj będziecie znowu mogli Jimka posłuchać w innej odsłonie. I też w innej odsłonie prawdopodobnie każdego innego rapera, bo Jimek kombinuje, żeby to nie były zwykłe aranżacje. Więc jakby tutaj tylko tyle mogę powiedzieć, to niech już Radzimir się wypowiada, jak będzie promował tą płytę i opisywał to. My tylko mówimy, że ta płyta wychodzi we wrześniu. Będzie również koncert. Wielki koncert Jimkowy. Znowu z wielką orkiestrą. Na razie tyle, tak? Od nas nowości.
2: A single są w przygotowaniu. Def Jam jest naszym wydawcą, dystrybutorem, więc mam nadzieję, że wkrótce nowości u was na głośniku.
0: Będą wsiądzie, tak. Ja tak sobie myślę o waszej aktywności w ostatnich latach. To są takie pojedyncze strzały, bo jako Molesta gościnnie byliście w różnych miejscach. Wspólny kawałek z Kalibrem mieliście okazję nagrać. Więc to jest tak, że jest pewna ciągłość, powiedzmy, wydawnicza czy muzyczna pojawiania się. I to, nie wiem, mieliście takie odczucie jako Molesta, że to jest powrót do studia wydając ten singiel, czy bardziej jako kontynuacja, że...
2: To ja ci wejdę, bo no. oprócz tego jednego kawałka nagraliśmy na pewno, byliśmy wspólnie u Persona na płycie.
0: Tak,
2: byliśmy u Ero i Włody, tam jest cały JWP i cała Molesta. No aha. I teraz najnowszy singiel numera Raza, Ślady.
1: Także to tak się, można powiedzieć, okresami też dzieje, że no, czasami jest większa aktywność i człowiek więcej pracuje i więcej rzeczy robi. Czasami skupia się bardziej na tych koncertach, tych koncertów jest więcej i wiadomo, że mniej kreacji, a więcej jeżdżenia. No więc teraz był okres, pik nagrywania jest teraz i pik różnych rzeczy. W zasadzie dwa piki się połączyły, no bo też koncert ten 30-lecia plus te tworzenie, więc to takie, można powiedzieć, nałożyły się dwie aktywności naraz, czyli i grania są teraz, bo jak wiadomo, jest okres koncertowy i festiwalowy, a dobijamy do najważniejszego koncertu w naszym tej żywocie. 30-lecie XXX, mordo.
0: Mocne słowa, mocna zapowiedź. Tak. Najważniejszy koncert w historii Molesty.
1: Tak.
0: A to właśnie to, 27 czerwca będzie, polecamy Państwa uwadze. No i nową muzykę od Molesty. Czekamy w takim razie na kolejne single. Wilku, Wienio byli moimi gośćmi. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia na letniej scenie Progresji.
1: Zapraszamy i dziękujemy.
2: Hello.
3: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: W rozmowie wspomniany został kawałek Woodygo i Ero, między innymi z gościnnym udziałem Molesty, więc tym numerem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Cała rozmowa oczywiście będzie do odsłuchania w podcastach. Jeżeli ktoś dołączył w trakcie, można to będzie sobie przewinąć na stronie Radia Nowy Świat i w aplikacji. Trzeba tylko mieć aktywny patronat, ale to na Patronite łatwo da się załatwić. Dziękuję pięknie za dzisiaj. Mateusz Andruszkiewicz. Słyszymy się jak zwykle w przyszłym tygodniu po 18.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: najlepiej,
1: najlepiej, najlepiej, najlepiej, najlepiej.
2: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Rosja prowadzi przeciwko Polsce pełnoskalową wojnę o umysły, alarmują ministrowie spraw zagranicznych i obrony. Jak podkreśla Radosław Sikorski, celem Kremla jest nie tylko szerzenie dezinformacji, ale także wpływanie na sposób myślenia Polaków i pogłębianie społecznych podziałów.
3: Rosja toczy przeciwko nam pełnoskalową wojnę kognitywną.
2: Według szefa MSZ od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie Rosja wydała na propagandę poza granicami swojego kraju około 6 miliardów dolarów. Szczególnym polem działania są media społecznościowe, z których informacje czerpie aż 40% dorosłych Polaków. W podobnym tonie na temat rosyjskiej propagandy wypowiada się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Ta wojna o umysły będzie miała najrozmaitsze osłony w przyszłości, bo ta zła kreatywność nie ma niestety tutaj żadnych ograniczeń.
2: Eksperci wskazują, że celem rosyjskich działań jest sianie chaosu, podważanie zaufania do instytucji demokratycznych i wzmacnianie politycznych sporów. Te ostatnie już wywołały wzajemne oskarżenia między przedstawicielami rządu i opozycji o powielanie narracji korzystnych dla Kremla. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Informację potwierdziła kancelaria ukraińskiego przywódcy. Jak przekazał doradca Zełenskiego Dmytro Łytwyn, rozmowa trwała ponad pół godziny i dotyczyła zarówno relacji między przywódcami, jak

0: i najważniejszych kwestii międzynarodowych. Według strony ukraińskiej była to, cytując, merytoryczna rozmowa o wszystkim, od życzeń urodzinowych dla Donalda Trumpa po dyplomację oraz kwestie wojny i pokoju. Szczegóły rozmowy mają zostać opublikowane później. Obaj przywódcy mają spotkać się już w najbliższych dniach podczas szczytu państw G7 we Francji. Na koniec sport. Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Barcelony Katalonii, siódmą rundę tegorocznych Mistrzostw Świata Formuły 1. To pierwsze zwycięstwo siedmiokrotnego Mistrza Świata od przejścia do Ferrari. Drugie miejsce zajął George Russell, a trzecie Lando Norris. W końcówce wyścigu awaria wyeliminowała lidera klasyfikacji generalnej Kimiego Antonellego. Mimo nieukończenia rywalizacji 19-letni Włoch utrzymał prowadzenie w Mistrzostwach Świata. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Kącik różowej grzywki.
2: Dobry wieczór, nazywam się Sylwia Hutnik i będę z Państwem przez najbliższą godzinę w Radiu Nowy Świat. To już nasze 21. spotkanie, oczko, w kąciku różowej grzywki, a dziś następujące atrakcje. Przede wszystkim porozmawiam z Magdaleną Jobko, redaktorką wydawnictwa Czarne, o najnowszej książce Patti Smith, Chleb Aniołów, w tłumaczeniu Dariusza Żukowskiego. Bardzo cieszę się z tej rozmowy i Patti Smith nigdy dość, trochę dzisiaj sobie jej posłuchamy. Najnowsza książka troszkę koresponduje z Poniedziałkowymi Dziećmi, tą pierwszą książką, w której Patti opowiada nam o swoim życiu i w swoich wspomnieniach, ale wydaje mi się, że Chleb Aniołów to najbardziej intymne ze spotkań z Patti Smith, gdzie zabiera nas w jej nastoletnie lata, w których pojawiają się pierwsze przebłyski sztuki, romansu, ale też zainteresowań artystycznych, no i później pierwsze też notki, które później zamienią się w teksty piosenek, takich kultowych już piosenek i nagrań jak Horses and Easter, Dancing Barefoot czy Because the Night. Mam nadzieję, że zachęcimy Was z Magdą do sięgnięcia po tę książkę, no i oczywiście słuchania Patti Smith później. Oprócz rozmowy o książce Chleb Aniołów, wspomnę również o Kobiecie zrelaksowanej. Odzyskaj spokój i zacznij żyć, taki jest podtytuł. Napisała tę książkę Nicola Jane Hobbs, Agata Sadza tłumaczyła na język polski, a wydało wydawnictwo naukowe PWN. Bardzo ciekawa pozycja. Natomiast w skarbach ze śmietnika zajmiemy się recyklingiem w rzeczach i pytaniem, czy jest sens kupować na targach staroci stalówki do wiecznych piór. Do tego oczywiście muzyka, dziś jak zwykle trochę ska, trochę punka, no i oczywiście Patti Smith. Mamy dla siebie tylko godzinę, a więc nie przedłużając, zapraszam do słuchania.

0: Zamieńmy się słowami.
1: A w dzisiejszej audycji gościmy Magdalenę Jobko z wydawnictwa Czarne. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i będziesz reprezentowała Patti Smith. Cieszysz się?
2: Bardzo. Reprezentować Patti Smith to jest naprawdę wielki zaszczyt i wielka radość.
1: Wspaniale. Będziemy dzisiaj rozmawiać o najnowszej książce Patti, która właśnie ukazała się w wydawnictwie Czarne. I cieszę się, że będziemy w ogóle mogły porozmawiać o tej artystce. Zanim przejdziemy do samego tekstu, to chciałabym na może taką rozgrzewkę zapytać się ciebie, kim dla ciebie właśnie, tak zupełnie osobiście, jest Patti jako artystka, jako rockmanka, ale też jako pisarka.
2: Czyli przede wszystkim jest niezwykle inspirująca, bo faktycznie przez całe życie gdzieś szukała tej odpowiedniej drogi artystycznej, przez którą mogłaby się wyrazić, a jednocześnie to, co mnie chyba jakoś rozczula najbardziej, że zawsze wybierała uczucie i w ogóle działała pod wpływem emocji, bo to, o czym piszę w Chlebie Aniołów, o czym porozmawiamy później, doskonale to pokazuje, że zawsze na tym pierwszym miejscu były osoby, które kocha, na którym zależy i była w stanie poświęcić nawet to życie artystyczne dla tych, na których jej najbardziej zależy. Więc dla mnie jest w pewien sposób ikoną. Nie ze wszystkimi jej wyborami artystycznymi się zgadzam, ale to chyba tak jest, że jak się kogoś bardzo, bardzo lubi, to czasami trzeba też za coś go troszeczkę nie lubić. Natomiast dla mnie też jest niesamowite, że będąc tak dojrzałą kobietą, ona wciąż jest w ruchu, wciąż jest aktywna jako pisarka, jako muzyk, a wielka artystka. No, o niej można by mówić bez końca i myślę, że dla wielu pokoleń kobiet, ale pewnie nie tylko kobiet, jest przeogromną inspiracją.
1: A powiedz mi, czy widziałaś ją i słyszałaś na żywo, na przykład na festiwalu?
2: Tak. Jak odgrywała Versus, to był tak fantastyczny koncert, absolutnie koncert Offa. Ja wprawdzie sobie pojechałam przede wszystkim dla Kathleen Hanna i dla Julie Ruin, ale po prostu Patti zmiotła absolutnie, no kapitalnie, to pozazdrościć formy i absolutnie zamykając oczy, myślę, że można się było poczuć, jakby się było kilkadziesiąt lat wcześniej.
1: Tak, to było niesamowite. Dla mnie też tamta edycja Off Festiwalu była czymś magicznym. Nie to, że zobaczyłam wreszcie Kathleen Hanna po latach, kiedy nie koncertowała i nie występowała. To jeszcze niesamowite misterium Patti Smith, tak, która na końcu porwała po prostu strunę po strunie. Tak. Jakby nigdy nic. Myślę, że mogłabym porównać to do też koncertu z Off Festiwalu kilka lat później Iggy'ego Popa, który po babcie i dziadki rocka pokazały dzieciakom, gdzie ich miejsce, absolutnie.
2: Ale
1: wracając do Patti, ale przychodząc już trochę do jej najnowszej książki Chleb Aniołów, o której wspomniałaś, w przekładzie Dariusza Żukowskiego, która właśnie się ukazała w wydawnictwie Czarne, to już piąta książka Patti w waszej serii. Trzy są w tej serii amerykańskiej i jedna Obłoko bujanie w takiej chyba literackiej, czy bardziej...
2: Ona była taka nawet poza serią.
1: No właśnie, tak.
2: Taka drobniutka, a Chleb Aniołów jest czwarty w serii amerykańskiej.
1: Tak.
2: Bo pomiędzy, wiadomo, że gdzieś tam tą główną ramą są Poniedziałkowe Dzieci, które domyka Chleb Aniołów i jeszcze w międzyczasie był Pociąg Linii M i Rok Małpy.
1: No właśnie, dobrze, że powiedziałaś o tym, że Chleb Aniołów domyka Poniedziałkowe Dzieci, bo rzeczywiście bardzo kojarzył mi się z tą książką, trochę tak jakby Patti jeszcze chciała raz zrobić porządek ze swoim życiem, ze swoimi uczuciami i zrobić jakąś taką klamrę. Miałam poczucie, że gdyby Patti napisała jeszcze 10 książek na ten temat, to ja bym wszystko przeczytała z chęcią.
2: Oczywiście.
1: Ma coś takiego w sobie. Powiedz trochę o tej serii amerykańskiej i dlaczego w ogóle Patti się w niej znalazła, już z takiej perspektywy powiedziałabym bardziej wydawniczej.
2: To przede wszystkim ta seria miała i wciąż ma skupiać najważniejsze zagadnienia związane ze Stanami Zjednoczonymi, więc nie tylko polityka, nie tylko miasta, ale jednak no, można mieć różne zastrzeżenia do Stanów Zjednoczonych, ale są kolebką wielu bardzo ważnych wydarzeń popkultury, kontrkultury. No więc jak ukazały się Just Kids, no i jakby pojawił się pomysł, żeby pojawiła się w wersji polskiej, to nie było wątpliwości, że to musi być w serii amerykańskiej, no bo nie byłoby amerykańskiej kultury bez Patti Smith. Myślę, że to samo miejsce zajmuje Please Kill Me, czy Kroniki Dylana, czy autobiografia Johnny'ego Casha, no jednak bez tego kontekstu muzycznego nie byłoby pełnej historii o Stanach Zjednoczonych, więc pomimo tego, że można by było spokojnie zrobić mikroserię autorską właśnie Patti Smith, natomiast no tutaj musi być częścią tej opowieści o współczesnych Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, zwłaszcza, że te wątki pojawiają się również w książce Chleb Aniołów. Jest na przykład taka dość interesująca scena, kiedy jej brat, który wtedy jeszcze żył i który z nią podróżował i koncertował, wpadł na pomysł, aby zawiesić flagę amerykańską, żeby podkreślić to, że wbrew właśnie temu, co powiedziałaś, można wiele zarzucić tym Zjednoczonym Stanom, ale na pewno nie to, że nie dały światu rocka i tej wspaniałej kontrkultury. No i już wtedy było to bardzo kontrowersyjne. To są w ogóle ciekawe też elementy. Pamiętam, że Patti, która występowała kilka lat temu w sali kongresowej w Warszawie, też miała skarpetki z flagą amerykańską. I też dla wielu osób było to takie trochę dziwne właściwie, o co jej chodzi. A to bardziej była kwestia właśnie pewnego rodzaju dziedzictwa, czy tego, na czym można zawiesić się, jeśli chodzi o to, co dały Stany Zjednoczone. Porozmawiajmy może trochę o samej, no właśnie tej otoczce muzyki i pisania Patti i kulturze, a właściwie kontrkulturze rockowej. Wymieniłaś książkę Please Kill Me, wspaniałą zresztą, mówiącą o historii punk rocka z bardzo różnych elementów złożoną, właściwie wielogłos tej historii. Myślisz, że Patti wpisuje się właśnie w historię punk rocka, czy to raczej już teraz jest właśnie Nobliwa babcia, gdzie ona teraz plasuje się na tej mapie kultury?
2: No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo to też, jeżeli czyta się równolegle mniej więcej Poniedziałkowe Dzieci i Please Kill Me, to widać, że inaczej Patti postrzegała scenę, a inaczej scena postrzegała Patti. Jednak ona też się czuła troszeczkę wyrzutkiem przez to, że nie ćpała z muzykami, nie piła, nie była taką imprezowiczką. I gdzieś tam przede wszystkim zależało na tym aspekcie poetycko-muzycznym. Natomiast teraz być może dlatego, że jest jedną z nielicznych, aktywnych i co przykre żyjących członków i członkiń tej sceny, no to jednocześnie jest jakąś taką reprezentantką tego przewrotu wielkiego, który się dział kilkadziesiąt lat temu, głównie w Nowym Jorku. No też może przez to, że ona działała na tylu płaszczyznach, oczywiście jest najbardziej znana, myślę, wciąż jako muzyk, jako piosenkarka, tekściarka. Natomiast ona faktycznie dużo kamyczków do tego ogródka kontrkultury wsadziła, włożyła również właśnie jako poetka, jako artystka wizualna. Też wydaje mi się, że ciekawe, że ona się zawsze gdzieś tam czuła na uboczu, bo z jednej strony trudno jej było wejść w świat takiego blichtru i takiego nowego celebryckiego ruchu krążącego wokół bogatych artystów nowojorskich, ale też właśnie przez takie swoje wycofanie i trochę niedopasowanie do takiego imprezowego stylu życia, no to było gdzieś tak z boku. Mnie w ogóle też strasznie rozczula ta historia, która była w Please Kill Me, że ona siedziała na chodniku z Robertem i chciała się dostać do klubu i nie za bardzo chciała wejść, a jej opowieść o tym, jak próbowała wyjść i w końcu jej się udało, to jest strasznie ciekawe, że ten kamyczek można obracać w każdą stronę i to raczej też pokazuje, jak działa pamięć, że to samo wydarzenie można pamiętać w zupełnie inny sposób. Więc myślę, że także jest bardzo ważna dla tego obrazu kontrkultury teraz, chociaż myślę, że wtedy nie była jej najważniejszą częścią. Może jest to niesprawiedliwa i nie uważam, że to jest coś złego, że nie była najważniejszą częścią i wydaje mi się, że to też była jej siła, że dotrwała pomimo tych różnych, tego, że przecież zniknęła na wiele lat, o czym właśnie pisze w Chlebie Aniołów, że jednak pozwoliło jej to pozostać tą ikoną kontrkultury i popkultury, bo ona gdzieś tam, wydaje mi się, że jest gdzieś tam pośrodku.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe. Od razu przypomniałam sobie jeszcze inny element, o którym zresztą piszę w Chlebie Aniołów, to znaczy straszny wypadek, któremu uległa, spadając ze sceny, a to dlatego, że ta scena po prostu była niedostosowana i do jej zespołu, i do jej ekspresji, co zresztą zgłaszała wcześniej. No a później wieść niosła, że po prostu była tak pijana, że spadła z tej sceny, co było nieprawdą. Więc to też jest trochę taka historia, gdzie na siłę stara się dać jakąś właśnie legendę sex, drugs and rock and roll, która w ogóle nie pasowała do Patty. Ale to jest bardzo ciekawe, o czym wspomniałaś, to znaczy ten moment, kiedy właśnie widzimy kogoś w przestrzeni tych wielu, wielu lat i właściwie Patty, która no miała bardzo jasny od samego początku też sposób funkcjonowania w tym show biznesie i która stała na uboczu. Ona bardzo szczerze pisze w swojej książce, że nie wszystkie płyty były hitami, że wielokrotnie była namawiana na różne rzeczy, zmianę jakichś, nie wiem, poszczególnych fraz w utworze albo żeby była taka, a nie inna. Ona się nie zgadzała i ta bezkompromisowość no po prostu miała swoją cenę w postaci braku dostatecznej, nie wiem, popularności, sławy, może i pieniędzy. W każdym razie to jest niesamowite, że ona finalnie, nie chcę użyć tego słowa, ale trochę mnie korci, wygrała, to znaczy utrzymała się nie tylko przy życiu, ale w ogóle w pamięci kultury i to jest taka trochę chyba, no już nie chcę też tak naginać, ale jednak lekcja, zwłaszcza dla młodych twórców i twórczyń, żeby gdzieś cały czas walczyć o siebie, bo finalnie, choć może bez jakichś wielkich fajerwerków, ale człowiek może postawić na swoim. Czy tak też widzisz, Patty?
2: Tak, absolutnie. I wydaje mi się, że to jest taka lekcja odpuszczania, ale jednocześnie walki o to, co się chce przekazać, to znaczy nie uginania się, odpuszczania w tym znaczeniu, że nie musisz być częścią towarzystwa, nie musisz zawsze być w centrum uwagi i myślę, że to, co wspomniałaś, że to jest duża lekcja dla młodych muzyków, zwłaszcza w tych czasach, no też było inaczej wtedy, kiedy nie było różnych streamingów, gdzie każdy właściwie może być muzykiem z dnia na dzień i jest to bardzo trudne, żeby się przebić, ale wydaje mi się, że z jednej strony konsekwencja, a z drugiej strony jakby postawienie na to, na czym najbardziej zależy, to są jakieś takie dwie wartości, które wydaje mi się, że Patty najbardziej sobą reprezentuje, czyli jest wierna sobie, jakkolwiek by to nie brzmiało patetycznie, ale jest wierna sobie i właśnie to, co wspomniałaś, choć też to wielkie słowa, ale zgadzam się, że wygrała w jakiś sposób i myślę, że paradoksalnie właśnie Iggy, o którym mówiłaś w kontekście o festiwalu, też wygrał, bo on jest też konsekwentny, oczywiście zupełnie na innej orbicie krąży tej konsekwencji, ale też ten wygrał, że się nie ugiął.
1: Myślę sobie właśnie o tym, że kiedy obie zawahałyśmy się, kiedy użyłyśmy frazy została sobą, jak bardzo też się skomercjalizowało to mówienie właśnie takie jesteś tego warta, bądź sobą, bądź taka jaką chcesz być, że ta wolność też absolutnie została opakowana w jakieś pazłotka i sprzedawana nam na tyle, że kiedy mówimy o no jednak ikonie rocka, to gryziemy się w język, żeby nie powiedzieć, że była szczera, ale nie ma też innych chyba słów, żeby ją jakoś opisać. Chciałabym jeszcze wrócić do samej książki Chleb Aniołów, w której jakoś uderzyło mnie to, może nie po raz pierwszy, ale jakoś tak podsumowała Patty to wszystko. Jej też relacje wieloletnie w czasie całego życia z osobami queerowymi, z poetami, pisarzami, fotografami i to jak bardzo też myślę, że miało to na nią niebywały wpływ tej androgenicznej postaci, co w kontekście teraz z jakimś takim bardziej współczesnym, queerowym też jest ciekawe, jeśli mogłabyś o tym trochę opowiedzieć.
2: Tak, to jest niezwykle ciekawe też, jakby znowu wrócę do poniedziałkowych dzieci, no bo one mi się tak składają, że nie umiem opowiadać o jednej bez drugiej.
1: Jasne.
2: Że strasznie jest rozczulająca i taka naiwność, kiedy Robert zaczyna mieć te wątpliwości dotyczące swojej seksualności i to, że ona przyznaje się, to też jest odwagą w jakiś sposób, że ona była tak naiwnie myślała, że queerowość to jest troszeczkę pomysł na życie związane z byciem poetą, artystą i później sama się wstydziła tego, jak bardzo upraszczała tę historię. Wydaje mi się, że właśnie jest, i też jest ciekawe, to też jest poniedziałkowy w dzieciach, że ktoś się jej zapytał, czy jest androgeniczna i ona w sumie nie do końca wiedziała, co to znaczy, powiedziała, tak jestem. I to jest też wspaniałe, że ona gdzieś tam z każdą nowo poznaną osobą z tego queerowego świata, czy wokół teatrów off-broadwayowych, czy wokół właśnie tego świata fotografów, muzyków, artystów, uczyła się. Nie chcę powiedzieć, uczyła się tolerancji, bo to brzmi paskudnie i nie to mam do końca na myśli, ale uczyła się tego, że ten życie jest różne. Znowu, przepraszam, że takimi banałami mówię, ale to jest to, co powiedziałaś, że teraz banały są zawłaszczone często przez jakieś takie mindfulnessowe rzeczy, a po prostu naprawdę ona uczyła się z każdą nowo poznaną osobą przy połączeniu z jej ogromną empatią, też w historii jej brata, to też o tym warto wspomnieć w tej nowej książce, o którym pisze i też tej jego...
1: Tak, ja, przepraszam, że ci wejdę słowo, tak. To jest bardzo ważne, bo to jest też jej dla niej szalenie osobista historia, tak. Prawda?
2: Tak, więc wydaje mi się, że to też jakby przy takim połączeniu jej takiej silnej duchowości, która nie jest związana z konkretną religią, ale jakby połączenie tej że ona sama staje, tak jak ona szukała tej opatrzności, to ona sama tą taką opatrznością była dla tych swoich wszystkich przyjaciół, artystów, którzy byli naprawdę bardzo różni, bardzo wspaniali i ona też to swoje miejsce dla siebie znalazła i wydaje mi się, że też jest tą siłą, że ona, czy to wynikało też naturalnie, to znaczy to nie jest tak, że ona aktywnie chciała być ambasadorką, ona nią po prostu była. Ambasadorką różnych wykolejeńców, ambasadorką ludzi queerowych, ambasadorką ludzi samotnych. To mi się też w niej bardzo podoba, że to nie był manifestem. Manifestem było po prostu to, że jest i o tym mówi, ale nie pchała się do tego pierwszego rzędu. Wiesz na pewno, co mam na myśli. Jakby to trudno tak, sobie opakować w jakieś takie krótkie stwierdzenie, ale wydaje mi się, że ma po prostu... tym, jaka była i jaka jest, absolutnie dzięki temu była taką największą ambasadorką praw wszystkich, naprawdę wszystkich. I wydaje mi się, że ta empatia wobec ludzi naprawdę wszelkich wyznań, wszelkich płci, wszystkiego jest absolutnie otwarta i wydaje mi się, że to się bierze absolutnie z potrzeby serca, znowu banał, ale po prostu ona taka jest, tak mi się wydaje, to po prostu w niej jest, to taka miłość do świata, empatia, zrozumienie i traktowanie tego, co naturalne, tym, że jest naturalne.
1: Tak, ja myślę też, że to jest chyba też właśnie a propos naturalnego, naturalne dążenie do różnorodności. Mhm. Pomyślałam sobie, że kiedy w latach 80. debiutowała Madonna czy Cyndi Lauper, zupełnie inne gwiazdy pop, mainstreamu, również one bardzo mocno, też osobiście związane były z właśnie dziwakami, osobami nieheteronormatywnymi. Można powiedzieć, że trochę jakby czerpały też nie tylko inspiracje, ale też właśnie siłę z tych bezsilnych mniejszości. I myślę, że u Peti widać to bardzo, bardzo wyraźnie. Również ona opisuje to i w Poniedziałkowych Dzieciach, i w Chlebie Aniołów. Chociaż nie nazywa tego pewnie tak, jak my o tym teraz rozmawiamy. No ale to już odsyłamy oczywiście do książki. I za chwilkę wracamy do naszej rozmowy.

0: Wracamy po przerwie. Rozmawiamy dzisiaj o najnowszej książce Patti Smith, Chleb Aniołów, w przekładzie Dariusza Żukowskiego, a jest z nami Magdalena Jobko, redaktorka wydawnictwa Czarne, które to wydawnictwo Czarne, hurra, dziękujemy bardzo, dzięki niemu mamy poprzednie również książki Patti Smith, ale wiele, wiele też innych ważnych elementów kultury amerykańskiej, w tym muzycznej, w tym artystycznej. Zawsze bardzo chętnie sięgam do książek, które opisują, a najlepiej własnymi słowami tak zwanymi, losy różnego rodzaju artystek, bo mam poczucie, że to dla mnie też jako pisarki, twórczyni jest szalenie inspirujące. I Patti taka jest. I powiem ci, że jestem w stanie wybaczyć jej różne egzaltowane elementy tej książki.
1: Tak, absolutnie się z tobą zgadzam.
0: Musimy powiedzieć to głośno.
1: Tak, absolutnie. I tutaj wiem, że to jest dla niektórych nie do przeskoczenia, chociaż muszę przyznać, że Chleb Aniołów w porównaniu z na przykład Rokiem Małpy zdecydowanie jest mniej egzaltowany, ale ja jej wybaczam, bo ona jest tym, znowu to powiem, ona jest tym autentyczna. Wydaje mi się, to zresztą jest ciekawa historia, jak kiedy w Polsce był Danny Fields i Gillian McCain podczas promocji Please Kill Me, jechaliśmy razem taksówką i oni otworzyli Instagrama i z taką sympatią, ale podśmiewali się z jakiegoś postu Patti Smith, gdzie wrzuciła zdjęcie liści na jakimś nowojorskim chodniku z jakimś takim bardzo eterycznym, onirycznym nawet podpisem i właśnie się podśmiewali z tego, no taka jest Patti. I wydaje mi się, że ona właśnie taka jest, że ona lubi taką lekką pretensję, ale wydaje mi się, że to nie jest jej poza. Ona po prostu w jakiś ten sposób postrzega rzeczywistość i absolutnie tak jak ty wybaczam jej wszystko, bo to są jakieś takie drobiazgi wrzucone w naprawdę fascynującą opowieść, więc można przymknąć oko.
0: Tak, mało tego, ja złapałam się na tym, że o ile właśnie poprzednie książki czasami przewracałam oczami, chociaż wybaczałam, owszem, ale jednak nieco mnie irytowały te wszystkie takie przepoetyckie, wysokie C, o tyle w Chlebie Aniołów miałam poczucie, że potrzebuję i tęsknię wręcz do tego, żeby ktoś opisał, nie wiem, właśnie swój zachwyt przyrodą albo to jakiś opis, że Patti siedzi w kawiarni i piórem pisze i pije kawę i coś tam. I pomyślałam sobie, tak, zazdroszczę jej. Właściwie dlaczego ja też taka nie jestem? Ja potrzebuję tego, ja taka jestem tak naprawdę. Może oczywiście, nie wiem, w tym takiej codzienności, w jakimś przebodźcowaniu, przeskrolowaniu, zupełnie już albo nie mam czasu, albo właśnie sama, nie wiem, z jakąś taką autoironią cenzuruję się, żeby się nie zachwycać, no bo właśnie co ludzie powiedzą. Patti jest jakimś oddechem tego, że tak, zachwyć się właśnie tym liściem na chodniku, czemu nie, to jest tak potrzebne.
1: Tak, tak, tak. Nie, w pełni się zgadzam. Jakby to też jest, też zwracałam oczami niejednokrotnie raczej przy tych poprzednich książkach, ale jest tam jakaś lekcja taka, takiej codziennej uważności, chociaż to też brzmi bardzo ezoterycznie, ale to jak wspomniałaś, no teraz jest bardzo dużo ważnych słów troszeczkę zagospodarowanych przez takie właśnie mindfulnessowe rzeczy, a to jest po prostu, ta codzienność jest strasznie ważna i bardzo jakoś tak te opisy z podwórza tych migoczących liści w tym ogrodzie, w którym już mieszka z swoim mężem, jakoś paradoksalnie to do mnie przemawia, to znaczy zwłaszcza teraz, kiedy też u nas się budzi wiosna, jakoś tak człowiek sobie bardziej pozwala, żeby pomyśleć i jednocześnie doceniam odwagę, bo ja bym, tak jak powiedziałaś, ja bym chyba się, że to też jest straszne, że człowiek jest takim swoim własnym, najbardziej surowym sędzią wobec siebie samego, że mi było tak głupio napisać, że jak pięknie migoczą po prostu to światło pomiędzy liśćmi, a to jest fajne, że ona o tym pisze, a że jest poetką, no to trzeba jej wybaczyć czasami tę egzaltację.
0: Tak, ale wiesz, też wydaje mi się, że ludzie czasem potrzebują takiego, takiego piękna, zwykłego. I powiedziałaś o Instagramie Patti Smith, więc od razu powiem, że jakiś czas temu widziałam filmik, który ona wrzuciła z wędrówki po sklepie papierniczym, gdzie opowiadała ze fazą, że ona po prostu kocha te wszystkie zeszyty, te pióra, te ołówki, te wszystkie małe przedmioty. I pomyślałam, a ja kocham Patti Smith za to, ponieważ również przeżywam różne wzniosłe chwile, kiedy patrzę na piękną papeterię, czy jakiś, nie wiem, artefakt związany z pisaniem czy twórczością. W tej książce, o której dziś rozmawiamy, Chleb Aniołów, Patti sporo też pisze o różnych przedmiotach i wydało mi się to bardzo interesujące, ponieważ wydaje się też, że ona jest niesamowicie przywiązana do różnych, nie wiem, ubrań, które dostała od przyjaciół, potrafi je mieć latami w kufrze, aż właściwie nie nadają się do niczego. Co znowu przy tej współczesnej myśli zero waste i recyklingu i całej reszcie i oszczędności, a z drugiej strony rozpasaniu i fast fashion, to brzmi bardzo rewolucyjnie. Czy miałaś takie jakieś ulubione w tej książce momenty, czy przedmioty, o których pisze Patti?
1: Tak, to znaczy mnie też to absolutnie wzruszyło, ale ta historia, kiedy mówi o prezencie od matki, której ukradziono te małe pingwinki i ona później mówiła, że wszędzie, gdzie wyjeżdża, kupuje sobie jakieś małe pingwiny. To znaczy, że to wspomnienie tego żalu matki, że nie mogła im wręczyć tego prezentu, jedynego, na jaki było ją stać, sprawiło, że ona zaczęła je kolekcjonować. Jakoś to strasznie mnie rozczuliło, bo to jest z jednej strony właśnie gromadzenie przedmiotów, ale też one zawsze mają dla niej jakieś znaczenie. Tak jak wspomniałaś, że to jest sukienka, którą jej ktoś podarował, czy to jest kałamarz. To jest dla mnie... Jest to bardzo rozczulające, bo jednocześnie zdarzało jej się przecież zostawić wszystko, jak na przykład to też w poniedziałkowych dzieciach, że wróciła z Paryża i musieli uciekać z mieszkania z Robertem, więc zostawiła wszystkie pamiątki, które kupiła w Paryżu. Że widać, że ona też to selekcjonuje, że dla niej te rzeczy są nośnikiem pamięci, a nie tylko rzeczami. I to mnie absolutnie rozczula. Też to, w jaki sposób na przykład, to też już w Chlebie Aniołów, jak dokładnie opisuje, jak urządziła to ten swój pokój i pracę, to taką małą pracownię. To właśnie z jaką szczegółowością opisuje, co się tam znajduje, to też mnie jakoś mnie to porusza. Może aż dziwnie bardzo, ale jest w tym coś ładnego, że te przedmioty są nie po prostu przedmiotami. Za każdym stoi jakaś opowieść.
0: No właśnie, własny pokój. Virginia Woolf lubi to. Od razu pomyślałam sobie o eseju Woolf sprzed ponad 100 lat, własny pokój właśnie, w którym mówi o tym, że kobieta twórcza i niezależna powinna mieć swoje pieniądze, choćby była ich tylko garstka. No i własny pokój, rozumiany zarówno jako przestrzeń w głowie, czyli wolność, ale też rozumiany bardzo wprost, jako miejsce, gdzie możesz zamknąć drzwi, powiedzieć do widzenia państwu, siedzieć sobie i skupić się na swojej robocie, na swoim tworzeniu. I mam wrażenie, że Patti ma ten swój własny pokój w głowie cały czas. Znaczy, że ona jest w stanie nawet na tej wielkiej scenie, kiedy gra do, nie wiem, przed tłumem, mieć tę swoją taką niezależność. Ja zastanawiam się cały czas, jaka jest recepta na to. To znaczy, jak być międzynarodową sławą, no bo taka Patti przecież jest, a jednocześnie chodzić w jakichś starych rzeczach i mieć to swoje biureczko z kałamarzem i w ogóle... na nic się nie oglądać.
1: Tak.
0: Czy ty myślisz o tym, jaka to jest recepta?
1: Niestety nie znam, bardzo bym chciała, bo to jest w ogóle wspaniałe umieć sobie znaleźć taką przestrzeń, zwłaszcza teraz, gdzie właśnie też jak wspomnę, jesteśmy przebodźcowani, kapitalizm pędzi, namawia nas do różnych rzeczy, a fajnie by było się zamknąć nie tylko właśnie fizycznie, ale też tak mentalnie w tym swoim własnym pokoju. Więc jest to bardzo inspirujące, ale niestety nie znam recepty, ale chętnie bym ją poznała.
0: Czy wydawnictwo Czarne chce zaprosić Patti Smith i kiedy?
1: Bardzo się staramy. Bardzo się staramy. Jestem w kontakcie z asystentką Patti. Staramy się i po prostu walczymy. Najpierw był pomysł taki dosyć wczesny, to znaczy niedługi, w niedługim odstępie, ale niestety ma wtedy trasę z kwartetem, więc teraz walczymy o jakieś terminy jesienne. Jest nam wszystko jedno, kiedy to będzie, byleby było. Więc na pewno, jeżeli tylko coś będzie wiadomo i będziemy mogli to ogłosić, to ogłosimy. Więc teraz po prostu trzymajcie, proszę, wszyscy słuchacze i słuchaczki, kciuki, żeby się udało. Wiem, że chęć jest, zwłaszcza myślę, że warto dodać, że książkę otwiera wspomnienie koncertów Doliny Szarlotty. To chyba jest pierwszy moment takiego, jeżeli ktoś boi się, że książka będzie egzaltowana tak jak ten początek, niech się nie martwi, bo ona potem troszeczkę się jakby przechodzi do konkretu, bo faktycznie ta część, kiedy ona wychodzi od Szarlotty i tak dalej, no ale jednak zaczyna się w Polsce, więc to no nie wyobrażam sobie, żeby nie przyjechała z tą książką tutaj i wolałabym, żeby przyjechała, no rzeczywiście na koncert też bym poszła z wielką przyjemnością, ale bardzo bym chciała, żeby przyjechała do Polski jako pisarka. Więc proszę bardzo wszystkich o trzymanie kciuków.
0: Oczywiście, że tak. Nie wyobrażam sobie, gdybym miała nie usłyszeć jej czytającej na scenie swoje fragmenty, niech będą najbardziej egzaltowane, nie obchodzi mnie to.
1: Tak, absolutnie.
0: To skoro taka super wiadomość, że jest możliwość i jest szansa i trzymamy wszyscy kciuki, to na koniec naszej rozmowy może będziesz chciała podzielić się planami wydawnictwa Czarne, może jakieś są kolejne tytuły, choćby w tej amerykańskiej serii, w której się Chleb Aniołów Patti Smith ukazał, no i jej poprzednie książki również, o ile oczywiście możesz zdradzać takie szczegóły.
1: Trochę mogę, trochę nie mogę. Akurat w serii amerykańskiej w tym roku nie będziemy mieć bardzo dużo książek, bo mamy właśnie głośną Patti, która myślę, że przykryje bardzo wiele innych tytułów, więc woleliśmy je troszeczkę od siebie odsunąć. Dużo się szykuje wspaniałej prozy. Dla fanów i fanek Stanów Zjednoczonych mogę już zapowiedzieć, że pod koniec czerwca będą fantastyczne opowiadania z Alaski. Autorki, która sama jest z rodziny osadników, więc i mieszkała przez jakiś czas na Alasce, więc doskonale tę przestrzeń zna i jest to naprawdę wspaniałe i literacko, i ale też po prostu dla wszystkich, których interesuje ta część Stanów, która jest taka zupełnie osobna i mam wrażenie, że w Polsce kojarzy się tylko z serialem, więc warto będzie po tę książkę sięgnąć. No lato to są też książki letnie, będziemy mieć książkę o Malcie, o Umbrii, więc też takich trochę przewodnikowo-eseistycznych książek. No i też myślę, że warto zwrócić uwagę na naszą lipcową premierę, a będzie to powieść o hodowcach owiec, epidemii pryszczycy i zuchwałej kradzieży zwierząt z południa Wielkiej Brytanii. Brzmi to może troszeczkę tajemniczo, ale naprawdę świetna powieść na lato paradoksalnie.
0: No bardzo tajemniczo brzmi, to fakt, ale myślę sobie, że wracając jeszcze do tej amerykańskiej serii, dobrze jest zwłaszcza teraz, kiedy po prostu pomarańczowy pajac odwala codziennie jakieś numery i człowiek nie wie po prostu, co się wydarzy za chwilę, myśleć trochę też o ludziach, którzy tam mieszkają i zwłaszcza tych, którzy dali nam mnóstwo radości w kulturze amerykańskiej, która też zawsze była gdzieś mocno osadzona w tej kontrkulturze, wielowymiarowości, wieloetniczności, co daje świetne rezultaty, no bo ta różnorodność zawsze tutaj jest ważna i ona też wzbogaca, co zresztą widać w książce Patti i jej wspomnieniach. Bardzo dziękuję za rozmowę, zachęcam oczywiście do sięgnięcia do książek Patti Smith i tej ostatniej, Chleb Aniołów, w przekładzie Dariusza Żukowskiego, no i słuchania jej. My dzisiaj w audycji mamy Patti oczywiście. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję mamy Ci bardzo
0: za Patti. Widzimy się pod sceną, kiedy będzie oczywiście nam śpiewała, nucała albo czytała swoje wiersze.
1: Może nawet stać.
0: Może stać, my będziemy stały na pewno patrzone i słuchane.
1: Dziękuję Ci dziewczyna bardzo. Do przodu, zawsze.
0: Tak, oczywiście.
1: Dziękuję również za zaproszenie i wszystkich bardzo zachęcam do lektury i trzymania kciuków.
0: Tak jest, dziękuję.
1: Dzięki. Now, coming from a different hemisphere, we bring you Globe.

0: Skarby ze śmietnika.
1: A w skarbach ze śmietnika trochę kontynuujemy rozmowę o przedmiotach. Patti Smith, jak wiemy, kochała papiernik, różnego rodzaju notesy, w których przez całe swoje życie zapisywała to, co jej się dzieje, ale również fragmenty wierszy czy tych tekstów, które później były wyśpiewywane ze sceny. Tak i my będziemy dziś rozmawiać o różnego rodzaju recyklingu, rzeczach kupowanych na targach staroci, gdzieś na aukcjach internetowych, o kolekcjonerstwie. I właściwie mogłabym tak długo na ten temat rozmawiać, bo sama muszę bardzo mocno pilnować się, żeby nie wejść w ten kolekcjonerski duch, dlatego że po pierwsze, moje mieszkanie jest małe. Po drugie, za dużo graciarni oznaczałoby, że jestem już zupełnie przebodźcowana i nadmiar i tak maksymalizmu w moim życiu stałby się nieznośny. Po trzecie, no nie ukrywam, że kwestie finansowe też mają tutaj znaczenie. I po czwarte, wiecie co to jest gorączka? Po prostu człowiek nie jest sobą. Ale oczywiście uwielbiam chodzić po różnego rodzaju antykwariatach, targach staroci właśnie, vintage miejscach. I to, co jest dla mnie najważniejsze, to to, że wszystkie te przedmioty mają swoją duszę, miały swoich byłych właścicieli, właścicielki i choć bez nich to już są nowe konteksty tych przedmiotów, to mimo wszystko mają w sobie historię i przeszłość. I zardzewiałe pudełka po cukierkach, które teraz mogą przechowywać, a choćby i listy od znajomych, czy inne artefakty sprawiają, że właściwie nasze życie jest barwniejsze, ale też wydaje mi się, że z dodatkowymi historiami, takimi, których nawet nie zawsze jesteśmy świadome i świadomi. Na samym początku postawiłam pytanie, czy jest sens kupować używane stalówki do wiecznych piór. Według mnie tak, chociaż nie zawsze one są idealne w pisaniu, ale wszystkie osoby, które kiedykolwiek próbowały pisać właśnie atramentem, próbowały pisać ręcznie albo na przykład nawet kaligrafować, wiedzą doskonale, że kleks i rozmazanie jest elementem tej zabawy. A jak już się uwalamy atramentem po łapach i ten tusz wniknie nam w paznokcie i skórki wokół nich i przez tydzień nie będziemy mogli się doszorować, wtedy wiemy doskonale, że tak powinno wyglądać życie. A zatem wszystkie te przedmioty, które kochamy, miejmy wokół siebie, nawet te, których historii nie zawsze znamy. A ja chociaż na początku powiedziałam, że absolutnie nic nie chcę już kolekcjonować, to jeżeli ktoś miałby takie małe plastikowe pudelki z PRL-u, to ja bardzo chętnie przygarnę albo się wymienię.

0: Kącik różowej grzywki.
1: Kiedy wydawnictwo naukowe PWN przysłało mi tę książkę i otworzyłam ją z wielkiej koperty, to aż się roześmiałam, ponieważ tytuł tej książki brzmi Kobieta zrelaksowana, odzyskaj spokój i zacznij żyć. Było to tak absurdalne w kontekście, w którym wtedy się znajdowałam, w jakimś absolutnym amoku, robieniu tysiąca rzeczy naraz, zdenerwowaniu w związku z tym i wiecznym napięciu, że czegoś nie zrobię, nie zdążę i w ogóle po prostu nie dowiozę, że kobieta zrelaksowana, sam już ten tytuł właściwie mnie zatrzymał. Nicola Jane Hobbs proponuje nam książkę, która... Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no jest kolejnym poradnikiem, ale tak naprawdę jest o wiele ciekawszą propozycją zastanowienia się nad własnym życiem, bo oczywiście zaczęłam od razu czytać tę książkę, żeby być kobietą zrelaksowaną. Taką refleksją, która zaczyna trochę prowadzić nas wbrew temu, co się nam zwykle mówi. Ponieważ to, co teraz nazywamy self-care'em, czyli takim właśnie o się dbaniem, co nazywamy właśnie mindfulnessem, relaksacją i inną formą, tak naprawdę może być kolejnym obowiązkiem i kolejnym powodem do stresu. Tymczasem Nicola Jane Hobbs, która jest zresztą dyplomowaną psycholożką sportu, żeby było ciekawie, ale specjalizuje się w psychologii odpoczynku właśnie, proponuje nam, żeby się odciążyć i żeby przestać tak naprawdę myśleć o tym, co jeszcze powinnyśmy zrobić. Powinnyśmy zadbać o siebie, dobrze się odżywiać, gimnastykować, myśleć optymistycznie i w ogóle być miłą i sympatyczną dla wszystkich. To też może być kolejnym elementem naszej pracy. A jak pisze autorka, żyjemy w świecie kobiet przeciążonych, wyczerpanych, które próbują sprostać różnym wygórowanym oczekiwaniom społecznym. No i w rezultacie czują się niedocenione, niewystarczające, często samotne, no i przede wszystkim chronicznie zmęczone.

Pisem kobieta zrelaksowana, to macie poczucie, że teraz to promieniuje w waszą stronę i absolutnie będzie działało. Tego wam i sobie oczywiście życzę, a my będziemy słyszeć się już za miesiąc, 12 lipca. Do usłyszenia zatem, zrelaksowane kobiety i mężczyźni. One step beyond.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Samochód, którym podróżował kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, uczestniczył w kolizji drogowej. Informację przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek. Jak podano, do zdarzenia doszło po wymuszeniu pierwszeństwa przez kierowcę drugiego auta. Sprawca przyznał się do winy i przyjął mandat. Przemysław Czarnek nie prowadził pojazdu. Według polityków PiS nikomu nic poważnego się nie stało. Media informują jednak, że na badania do szpitala trafiły pasażerka samochodu, który spowodował kolizję, oraz asystentka Przemysława Czarnka. Do zdarzenia doszło w okolicach Smulska, gdy polityk jechał w kierunku Lublina. Prezydent Polski Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym punktem programu był udział we mszy świętej w polskim kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski i świętego Maksymiliana Kolbego w Silver Spring. Nawrockiemu towarzyszą współpracownicy z Kancelarii Prezydenta oraz przedstawiciele amerykańskiej Polonii. Głównym celem wizyty jest udział w obchodach 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Spotkanie obu przywódców zaplanowano jeszcze dziś. Pozostał tydzień do rozpoczęcia festiwalu Malta w Poznaniu. Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tegorocznej edycji będzie spektakl The Second Woman z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Do światowej sławy teatralny performance, który po raz pierwszy zostanie pokazany w Polsce.
1: Niezmiernie i niezmiennie mnie to ekscytuje i fascynuje ten projekt. Uważam, że jest niezwykle pojechany i ryzykowny, ekscytujący i bardzo wyjątkowy. Czuję się ogromnie wyróżniona tym zaproszeniem, że to właśnie ja jestem w tej polskiej odsłonie tego performansu. Czuję ogromne też wsparcie od widzów przyszłych, o których już wiem, że będą ze mną 24 godziny, bo dostaję takie informacje. Wiem też, że dużo tych 24-godzinnych biletów zostało sprzedanych. To mnie niezwykle wzrusza.
0: Mówiła Magdalena Cielecka. Widzowie będą mogli dołączać do wydarzenia o dowolnej porze. Spektakl

spektakl rozpocznie się w piątek 26 czerwca o godzinie 18 i potrwa nieprzerwanie przez kolejne 24 godziny. A na koniec w serwisie pogoda. W 11 województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW, a burze pojawiają się m.in. na Mazowszu, Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i w województwie łódzkim. Burzom towarzyszą opady deszczu i porywy wiatru do 60 km na godzinę. Większość zjawisk powinna zniknąć jeszcze wieczorem. Deszczowa aura utrzyma się jednak także w poniedziałek. Synoptycy ostrzegają, zwłaszcza mieszkańców północnej Polski, przed intensywnymi opadami, które lokalnie mogą prowadzić do podtopień. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór, 8 minut po godzinie 20 przy mikrofonie Weronika Wawrzkowicz, za konsoletą Kuba Strączyński, a program wydaje Maria Zamachowska. No i powiem Państwu, że cieszę się tak jak dziki na buchtowanie i to porównanie nie jest przypadkowe, bo dzisiaj w studiu Krzysztof Łapiński, zaraz wyjaśnię skąd to buchtowanie na dobry wieczór się wzięło. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: No to zdradzę Państwu, że Krzysztofa Łapińskiego poznałam przy okazji jego książki Dzik Dzikus, potem jeszcze była Świnia Malwina, to były książki dla dzieci. No a dzisiaj występuje w roli pisarza, autora książki, która została nominowana do Literackiej Nagrody Nike. I to nie jest jedyna nagroda, do której twoja książka, Krzysztofie, została nominowana. Spoglądam sobie jeszcze, żeby nie pomylić. Jest nominacja do Nagrody Marcina Króla i do Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz. Powiem Państwu, że Krzysztof jest filozofem, tłumaczem, doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk humanistycznych, pracuje na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a postacią Sokratesa, o której dziś będziemy rozmawiać, zajmuje się od ponad 20 lat, a tak konkretnie to od 20 ilu?
1: No powiedzmy od ćwierć wieku.
0: No to już bardzo ładnie, ale zaczniemy od ucznia Sokratesa, od Platona, tylko że ten Platon w naszej opowieści pojawi się na dwa sposoby. Myślę, że jesteś dużo bardziej zainteresowany jednak nie uczniem Sokratesa Platonem, tylko czworonożnym Platonem, czyli towarzyszem swojego życia. Opowiadaj.
1: Och tak, no oczywiście. Platon to mój ukochany pies. Co mam nadzieję, że ten prawdziwy Platon by się nie obraził. Ale no to jest pies ze schroniska. On podobnie się nazywał, jak go wzięliśmy. On się nazywał Plato, a ten Platon, no to tak już, tak go tak już trochę przerobiliśmy delikatnie. No i to jest rzeczywiście moja inspiracja na spacerach. Te długie spacery z nim, to jest czas, żeby przemyśleć różne rzeczy.
0: To jest prawda, bo Platon czworonożny pojawia się nawet w podziękowaniach w książce Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, bo ta książka zdobyła te 3 nominacje, o których wspominałam. Powiedz mi tak szczerze, czego może się nauczyć filozof od psa, bo ja tutaj mówię z pełni serca, że uważam, że czworonogi są jednymi z najmądrzejszych nauczycieli.
1: Czego się może nauczyć? No ja wiem, może skupienia, jakiejś takiej uważności, cierpliwości, przyjaźni, wierności. No czegoś takiego, ciekawości świata. U mojego Platona nos go ciągle gdzieś prowadzi. On jest taki czujny, uważny, taki właśnie eksplorujący świat. Nie zatrzymuje się, tylko ciągle właśnie gdzieś tam dąży, biegnie i węszy. Także myślę, że no takiej właśnie jakiejś dociekliwości, energii w badaniu rzeczywistości, może tak, może coś takiego.
0: Dzięki tobie poznałam to słowo buchtowanie, od którego zaczęłam. To może dla niewtajemniczonych, bo może nie wszyscy wiedzą, co to znaczy buchtowanie. Co się kryje ze słowem buchtowanie? No bo to jest to, co najbardziej lubią dziki.
1: Tak, tak, tak. No dziki to moje kolejne ukochane zwierzęta. No buchtowanie to jest takie eksplorowanie otoczenia, poszukiwanie pożywienia nocne, takie właśnie nocne eskapady po to, żeby właśnie zdobyć coś do jedzenia, a przy okazji zwiedzić kawałek świata.
0: Czy można powiedzieć, że Sokrates w pewnym sensie też buchtował? Jeżeli powiemy, że to jest ta eksploracja świata, poszukiwanie, szukanie, taki stan, kiedy się nie chcesz zatrzymać, tylko cały czas czegoś szukasz.
1: No tak, w jakimś sensie tak. Chociaż myślę, że dziki bywają bardziej ostrożne niż Sokrates. On w końcu może tak przesadził trochę za bardzo z tym swoim eksplorowaniem. Nie, no ale no rzeczywiście on był taki ciągle też eksplorujący, ciekawy, pytający, zaczepiający ludzi na ulicy. Właśnie dlatego stał się wzorem filozofa, czyli kogoś takiego, kto nie zatrzymuje się, nie lubi dogmatów, nie zadowala się jakimiś prostymi stereotypami, tylko ciągle drąży, szuka, eksploruje, pyta.
0: Powiem ci szczerze, kiedy wzięłam książkę do ręki, pomyślałam sobie, Sokrates, no co mnie ten Sokrates może dzisiaj interesować? Aż tu nagle, w zasadzie od pierwszych stron, zaczęłam czytać i nie mogłam się oderwać. Po prostu poszłam za twoim bohaterem przez Ateny, bo Ateny też są w pewnym sensie bohaterem twojej książki. No i tak sobie myślę, że okazuje się, że my naprawdę niewiele się zmieniamy, że zmieniają się dekoracje, czas przyspiesza, jasne, że technologia jest inna, ale na przykład pragnienie władzy, skłonności do manipulacji cały czas są w naszym środowisku. Pieczeniarze. Zacznijmy może od tego słowa, bo przyznaję, że jego wcześniej nie słyszałam. Kim byli pieczeniarze? Bo może państwo rozpoznają gdzieś tutaj w sferze publicznej takich pieczeniarzy. O co chodzi?
1: No, to takie postaci, to troszkę archaiczne już może określenie. No to takie postaci, które chcą wyżywić się, utrzymać przy okazji żyjąc przy ludziach majętnych, bogatych, schlebiają im, prawią im komplementy po to, żeby dostać zaproszenie na kolejny obiad. Czyli funkcjonują sobie wokół, jak takie satelity, wokół kogoś możnego, zamożnego. Tacy właśnie pochlebcy, którzy nie cofną się przed każdym kłamstwem, byle tylko właśnie zyskać aprobatę swojego protektora. Także to jest też jedna z ulubionych postaci późniejszej greckiej komedii. Taki właśnie ktoś, kto próbuje się wyżywić, żyjąc z kogoś zamożnego i kogoś u władzy. Ale też właśnie w komediach, w których pokazuje się Sokratesa, to tam obok niego występują różnego rodzaju sofiści, którzy właśnie są takimi pieczeniarzami. I oni starają się właśnie jakoś tak umościć sobie takie gniazdko u boku jakiegoś kogoś bogatego.
0: Taka postawa pochlebcy była bardzo daleka Sokratesowi, bo chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, że jedną z ważniejszych wartości dla niego była taka wolność do wyrażania własnego zdania, niezależnie od tego, jak ono zostanie skomentowane przez innych. Co ci najbardziej w Sokratesie imponuje?
1: Co mi imponuje? Ojej, wiesz co, on jest taką postacią bardzo wielowymiarową. No to, co mi imponuje, może ta jego taka nieugięta postawa, to, że on wiedział, czego chce, to, że dążył do tego konsekwentnie. No taka trochę heroiczna wręcz postawa. To jest wydaje mi się, inspirujące i ciekawe. Ale też ta jego wielowymiarowość, czyli to, że z jednej strony ona jest postacią taką dosyć wzniosłą, ale z drugiej strony przynajmniej Platon go tak pokazuje jako postać zgryźliwą, docinającą, taki właśnie gies, bąk, który potrafi sprowokować rozmówców, Ateńczyków, zmusić ich do jakiegoś... Do jakiegoś takiego takiego wzburzenia, który sprawia, że ten ich komfort wewnętrzny, ta strefa komfortu gdzieś się rozpada i muszą jakoś na nowo się określić. To jest też, on też był postacią taką pewną właśnie, pełną dowcipu, energii, więc taką bardzo, bardzo, bardzo wielowymiarową. Był też taki bardzo zanurzony w życiu. Więc to nie jest jakaś taka sucha postać literacka, taka właśnie pomnikowa. Taki człowiek z krwi i kości, a przy tym właśnie z takim bardzo mocnym jakimś takim ukierunkowaniem, że jeśli już wiedział, czego chce, no to do tego dążył.
0: A powiedz mi, czy doktorowi habilitowanemu, udało się wysłowić, łatwo się zrezygnuje z pisania akademickiego? Bo chciałam ci bardzo podziękować, że wybrałeś taką formę, która pozwala wejść w świat filozofii tym, którzy na co dzień w świecie filozofii nie siedzą, i nagle odkryć, że to jest świat fascynujący. Zrobiłeś w zasadzie to, co robił Sokrates, czyli otwierałeś kolejne drzwi i ja w pewnym momencie się złapałam na tym, że nie wiem, już mnie nie paraliżuje, że ja się nie wstydzę tego, że czegoś nie wiem, tylko myślę nie wiem, czyli mam w sobie ciekawość, mogę kolejną stronę czytać i tym samym naprawdę wiem więcej, też rośnie we mnie ciekawość. Więc czy w ogóle, kiedy się zastanawiałeś nad formą, to miałeś na początku dylemat, czy to będzie książka... No właśnie, dla hermetycznego, akademickiego środowiska, która wiadomo, że wtedy będzie pisana innym językiem, czy jednak otworzysz szerzej te drzwi, żeby no, włączyć taką ciekawość, która powoduje, że ja teraz mam ochotę sięgać po podobne książki filozoficzne, tylko będziesz musiał mi podpowiedzieć, które są pisane właśnie w taki, a nie inny sposób. Mhm.
1: Wiesz, to ja może powiem, skąd się ta książka wzięła, bo napisanie tej książki zaproponował mi Paweł Goźliński, ówczesny redaktor wydawnictwa Agora. No i no jasne było, że to nie będzie książka taka hermetyczna, akademicka. Prawda? Trzeba było pomyśleć nad formułą takiego opowiedzenia o Sokratesie, który byłby atrakcyjny dla szerszego grona odbiorców. No ja długo myślałem, jak to zrobić. Też się konsultowałem z Pawłem. On mi też zostawił wolną rękę. Powiedział, no, że w końcu ja muszę zdecydować. Chociaż no, dyskutowaliśmy o tym. I cóż, i od razu jakoś tak przyszło mi do głowy, że to musi być Sokrates w kontekście ateńskim. Bo po pierwsze to jakby nie da się go wyjąć z tego kontekstu i zrozumieć. A po drugie sam ten kontekst jest bardzo ciekawy. No więc mamy już dwóch dobrych bohaterów, Sokrates i Ateny. Sokrates jako ktoś, kto no, jest gdzieś tam u początków filozofii europejskiej i zarazem ktoś taki, kto przez swoich uczniów opisany jest no, w takim bardzo silnym powiązaniu, połączeniu tego, co głosi i tego, kim jest. Właśnie to jego chodzenie po ulicach, to zaczepianie przechodniów. To jest bardzo mocno związane z tym, co on robi w sensie filozoficznym, bo zaczyna pytać. I chodzi o to, że filozofia jest właśnie takim ciągłym zapytywaniem. Więc jego filozofowanie i jego sposób życia od razu są tutaj splecione bardzo mocno.
0: Że to nie jest coś teoretycznego, tylko z teorii wynika praktyka, prawda?
1: Tak, tak. Jedno z drugim tutaj bardzo, bardzo mocno idzie w parze. No więc Sokrates jako taki mocny bohater i jeszcze no, cała ta historia taka dramatyczna, kończąca się wiemy jak, prawda?
0: A może nie wiemy, słuchaj, przypomnijmy, bo ja naprawdę nie jestem przekonana, że wszyscy wiedzą, jak się skończyła no historia Sokratesa.
1: To jest, zaraz powiemy, i to jest ten jeden bohater, a drugi to Ateny czasów Peryklesa, późniejsze, a więc te Ateny, powiedzmy, u szczytu potęgi i politycznej, i militarnej, i kulturowej. Także dwójka wymarzonych bohaterów.
0: Jest takie zdanie, które sobie też wypisałam, które nas będzie prowadzić. To jest zdanie, które Anaksagoras wypowiedział do Peryklesa. Jeśli potrzebujesz światła, musisz do lampki dolewać oliwy. I dla mnie to jest dowód na to, żeby cały czas poszerzać te swoje zainteresowanie, odkrywać nowe światy. Robimy teraz oddech muzyczny. Poprosiłeś mnie między innymi o Peggy Lee i Peggy Lee spędzi z nami najbliższą godzinę. No to teraz słuchamy, a za chwilę dalej będziemy się zamieniać w słuch, ale już będziemy wędrować po Atenach z Sokratesem.

0: Gili. A razem z nami, przypomnę, Krzysztof Łapiński, autor książki Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, nominowanej między innymi do literackiej nagrody Nike. Będziemy mieć dla Państwa książki, a one trafią w ręce tych osób, które podzielą się z nami swoją filozofią życia. Ja wiem, że trudno jest zawrzeć filozofię w jednym zdaniu, ale no, są takie zdania, które przylgnęły do konkretnych filozofów. Wiem, że nic nie wiem. To oczywiście to zdanie, które przylgnęło do Sokratesa. Zresztą z tym nie wiem. Krzysztof, ty tam sam się też musiałeś mierzyć podczas pisania tej książki. I bardzo ci dziękuję za to, że pokazałeś, że nie wiem, to jest pole do poszukiwań, a nie coś, co nas powinno zatrzymywać. Napisałeś wprost, że trudność polegała na tym, że Sokrates nigdy sam nic nie napisał.
1: Tak, jasne. No to jest rzeczywiście taki problem, że znamy to wszystko z drugiej ręki, to znaczy z opowieści świadków, uczniów, ze źródeł, które są co więcej literackie, a więc no nie są takie czysto sprawozdawcze. Każdy coś tam kreuje, każdy próbuje tam coś ugrać. W ogóle najwcześniejsze źródło o Sokratesie to jest komedia Arystofanesa. No i wiadomo, że Sokrates tam będzie karykaturą.
0: Arystofanes nie był najprzyjemniejszym dla swoich współczesnych twórców, prawda?
1: Nie był. To trochę mieściło się w tej konwencji starej komedii attyckiej, no, która była ostra, taka obrażająca. Arystofanes rzeczywiście taki był, atakował bardzo wiele znamienitych osób swoich czasów. Nie tylko Sokratesa, ale też tragików, na przykład Eurypidesa, czy niektórych polityków. Ale Sokratesowi tam rzeczywiście dostaje się mocno. Arystofanes w swojej komedii Chmury robi z Sokratesa sofistę, robi z Sokratesa takiego ateistycznego filozofa przyrody. Sofista no to jest ktoś, kto psuje młodych ludzi, kto uczy, jak oszukiwać i kłamać, na przykład w sądzie. No więc same najgorsze rzeczy. No cóż, i potem to jest ciekawe, bo potem, kiedy mamy proces Sokratesa, to ci jego oskarżyciele w sumie wysuwają podobne oskarżenia, tak trochę jakby wzięte z tej komedii, przerobione. No może Ateńczycy, którzy mieli Sokratesa osądzić, jakby znali wcześniej te, znaczy na pewno znali wcześniej, ale może tak im się osłuchały już, tak dobrze brzmiały te zarzuty wzięte z Arystofanesa, że pewne ich przerobienie i umieszczenie w akcie oskarżenia, no może właśnie tak dobrze poskutkowało, prawda, że uwierzono w to, no, że Sokrates rzeczywiście jest taki, że tam tu psuje tą młodzież, że tych bogów nie uznaje i jakoś tak to wtedy dosyć sprawnie poszło na tym procesie. No bo pamiętajmy, że Sokratesa nie osądzali żadni profesjonali sędziowie. Takich sędziów nie było wtedy w Atenach. Sądy ateńskie to były sądy złożone z obywateli. Z takich zwykłych czasami ludzi, którzy nie bardzo znali się na różnych ustawach, chodzili do tego sądu jako tacy, powiedzmy, ławnicy i wrzucali te swoje kulki czy tam inne żetony za albo przeciw. Brali garzę dzienną, szli do domu, kupowali coś na obiad za to i to chodzenie do sądu to był taki sposób na życie. No i być może to byli tacy właśnie ludzie, którzy łatwo dawali się zwieść różnego rodzaju pomówieniom, prawda? I takie pomówienia wzięte z tekstu, który już się im osłuchał, był dobrze znany, czyli z tej komedii Arystofanesa, trochę przetworzone i wypowiedziane w sądzie, być może dobrze brzmiały dla nich. Być może brzmiały wiarygodnie i przekonująco. I dlatego właśnie być może w to tak łatwo uwierzyli. Także tutaj zaczęliśmy od tego, że Sokrates nic nie pisał, czyli to, co o nim wiemy, to z relacji innych ludzi. No właśnie najstarsze źródło o nim to jest Arystofanes Chmury, czyli komedia, no czyli mamy karykaturę. Ale oprócz tego jeszcze mamy świadectwa uczniów Sokratesa i to są świadectwa oczywiście pochwalne. I ci uczniowie znowu tutaj próbują coś nam ugrać, to znaczy próbują Sokratesa pokazać jako wspaniałego, wybitnego, no takiego wręcz pomnikowego, posągowego. Czasami się domyślamy, że znowu to jest jakaś kreacja, prawda? No i trochę jesteśmy tutaj skazani na tych takich świadków, na te świadectwo z drugiej ręki. No i to jest problem, jak do tego historycznego Sokratesa dotrzeć. Czy to w ogóle jest możliwe? czy nie jest. No tutaj są różne opinie, różni uczeni różnie sądzą. Oczywiście podejmują próby rekonstrukcji tego, co Sokrates głosił, tego, kim mógł być. Ale wiadomo, że gdzieś tam dochodzimy do ściany w pewnym momencie i to do końca nie jest możliwe. Ale z drugiej strony można by pomyśleć, że ten Sokrates Platona, Ksenofonta, ten taki trochę literacki, podkręcony, no w końcu ten wizerunek też odegrał ogromną rolę w naszej kulturze i może nawet on jest jakiś taki, nawet może w jakimś sensie prawdziwszy, w sensie tej roli, którą odegrał, niż próby, nie wiem, no, odzieranie tych warstw cebuli i szukania w środku czegoś takiego, jakiegoś historycznego Sokratesa. Nie wiem, no ten Sokrates jest, i Sokrates jest wielowymiarowy, i tradycja sokratejska jest wielowymiarowa, ale to jest też fascynujące, bo to jest jakieś wyzwanie, no musimy się z tym zmierzyć. Sama ta jakby droga odkrywania Sokratesa to jest coś fascynującego. No, także cóż, te wszystkie rzeczy musiałem jakoś poruszyć w tej książce, odnieść się do tego.
0: No. No, ale też napisałeś szalenie ciekawą rzecz, która też łączy czasy Sokratesa ze współczesnymi. Jak działała i jak działa cały czas ludzka pamięć? Piszesz wprost i na to jest potwierdzenie badaczy, psychologów, że ludzka pamięć bardzo często nie działa jako rekonstrukcja, tylko jako konstruowanie trochę opowieści. Powiedz trochę, jak to wygląda, bo to jest przeciekawy moment, zresztą przywoływany też w wielu procesach sądowych, kiedy są świadkowie, że sprawy nie są tak oczywiste, jakby nam się wydawało.
1: Jasne, no właśnie tutaj dopiero w sumie psychologia XX wieku zaczęła badać ludzką pamięć i tych tak zwanych naocznych świadków, którzy czasami byli bardzo wiarygodni w różnych procesach sądowych, ale na przykład kiedy pojawił się monitoring, kamery, to się okazało, że ci świadkowie mylą się co do takich czasami bardzo oczywistych, wydawałoby się, szczegółów. Kiedy się to skonfrontuje z nagraniem, to się okazuje, że takie świadectwo jest, no, no jest po prostu kreacją. I to mnie też jakoś zastanowiło, kiedy myślałem o świadectwach dotyczących właśnie na przykład Sokratesa. To znaczy tego, jak referowano to, co robił, co mówił, bo no, musimy pamiętać, że przecież duża część tego, co on robi, to się toczy w dialogu, w żywej rozmowie, a więc trzeba to zapamiętać, powtórzyć, zapisać. Czyli zanim to trafi na, zanim to zostanie zapisane, no to właśnie tutaj jest ludzka pamięć, to jest to przetwarzanie, to jest to dodawanie. I to jest dla mnie jakiś rodzaj potwierdzenia, że te nasze świadectwo o Sokratesie, one są takie trochę kreacyjne, literackie, że one się czasami opierają na jakichś, ja wiem, jakichś takich schematach myślowych.
0: A to nie jest trochę tak, jak na przykład, wiesz, kreujemy sobie dzisiaj wizerunek przez Instagrama. Ile on ma prawdy, no,
1: na przykład,
0: z rzeczywistością,
1: tak,
0: nie?
1: Tak. Bardziej tu się liczy pewna intencja, jaką chcemy przekazać, niż właśnie ta rekonstrukcja. I to jest właśnie też pytanie o tego obiektywnego Sokratesa. No, czy na podstawie tych świadectw możemy do niego dotrzeć, czy też to są po prostu no, ileś prób takich nie do końca porównywalnych ze sobą. Każdy z tych uczniów jakby przedstawia własnego Sokratesa. Tutaj ten Sokrates też jest o tyle, jakby o tyle można pójść w tym kierunku, że, no, że Sokrates to jest ktoś, kto wchodził w relacje z drugim człowiekiem. Czyli ten indywidualny kontakt z nim był jakoś tak no, bardzo konstytutywny dla tego, co on robił. A więc on się jakoś tak, ja wiem, no tak jakoś aktualizuje w każdym z osobna. To znaczy prawdopodobnie, gdybyśmy spotkali Sokratesa dzisiaj, to twój byłby trochę inny niż mój.
0: To
1: tak najprościej mówiąc. I kiedy byśmy zdawali relacje z tego, kim jest Sokrates, no to one byłyby pewnie trochę różne. Każdy by trochę czegoś innego może doświadczył.
0: No bo też nasza wrażliwość, nasz temperament, nawet stan nastroju w danym momencie uruchamiałby w Sokratesie też inny sposób komunikacji, zadawania nam pytań.
1: No właśnie, inny sposób komunikacji, zadawania pytań, ale też w ogóle chodzi o to, że on działa poprzez zadawanie pytań no, nakierowanych na rozmówcę. Czyli no, to możemy sobie to trochę tak wyobrazić, jak dzisiaj, nie wiem, no jakieś spotkanie, ja wiem, z jakimś może psychoterapeutą i zaczyna się od pewnych rzeczy, które my wnosimy, Tak samo sokratejska, no, to hasło troska o duszę, tak? Sokratejska troska o duszę. Czyli on się zwraca do rozmówcy, pyta tego rozmówcę o różne rzeczy, ten rozmówca odpowiada, wywiązuje się rozmowa i ta rozmowa zawsze jest odniesiona do tego, z kim Sokrates rozmawia. To jest zawsze początek, to na rozmówcy Sokrates się koncentruje. A więc liczy się też to, co ktoś wnosi do rozmowy z Sokratesem. Kiedy czytamy dialogi Platona na przykład, to widzimy, że za każdym razem ten Sokrates tak trochę inaczej rozmawia z tymi swoimi rozmówcami, z na przykład z sofistami dużo ostrzej, z młodymi ludźmi, no, bardziej tutaj stara się ich prowadzić, jest bardziej cierpliwy. Także on się tak właśnie trochę dostosowuje do rozmówcy, przynajmniej tak sobie to wyobrażam.
0: Też wspominasz w książce o tym, że ta metoda sokratejska, sokratejskiego zadawania pytań, została pokazana w filmie 12 gniewnych ludzi. I uśmiechałam się, ponieważ miesiąc temu wspólnie z Patrykiem Rabiegą zostaliśmy zaproszeni do szkoły przy ulicy Chocimskiej, żeby z młodzieżą porozmawiać właśnie o tym filmie. Polecam zresztą Państwu z całego serca. No i powiedzmy, kim w tym filmie jest Henry Fonda, bo tam naprawdę cała akcja w zasadzie rozgrywa się w zamkniętej, dusznej sali. Mhm. I mamy takich ławników, którzy mają zdecydować, tak. Czy osoba, która została oskarżona za poważne przestępstwo, ma zostać skazana na śmierć, czy ma zostać uniewinniona. Co się dzieje dalej?
1: Tak, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych filmów. On jest w ogóle bardzo ciekawy też pod względem sztuki filmowej, tak. Bo już pomijam te długie ujęcia, ale akcja filmu, czas akcji i czas rzeczywisty, one są dokładnie takie same. To jest w ogóle ewenement. Ale rzeczywiście tutaj widać metodę sokratejską. To znaczy ci ławnicy, oni mają wyrobione zdanie co do tego, co się rzekomo stało. Oni są przekonani, że ten młody człowiek oskarżony, że on jest winny, prawda? Koniec, kropka, sprawa zamknięta, chcą iść do domu, bo jest gorąco, bo się spieszą na mecz. Mecz właśnie. Różne takie czasami bardzo trywialne sprawy, albo mają bardzo silne jakieś takie, ja wiem, wnoszą do tego wszystkiego jakieś bardzo silne doświadczenia, jakieś nawet traumy swoje, prawda? I to są jakieś takie ich stereotypowe schematy myślowe, oni są przekonani, że to jest ostateczna, absolutna prawda. No i ten nasz Henry Fonda, on rzeczywiście stosuje metodę sokratejską, bo na czym ona polega? On pokazuje niespójność ich przekonań, jakąś taką wewnętrzną sprzeczność, niekoherencję, jak to się ładnie mówi w języku filozoficznym. To znaczy, to jest to, co robi Sokrates. To znaczy, kiedy z kimś rozmawia, kiedy pyta na przykład rozmówcę, no, czym twoim zdaniem jest sprawiedliwość? Ten ktoś podaje jakieś swoje określenie. No i Sokrates tutaj mówi, no okej, w porządku, powiedzmy, że tak, ale przyjrzyjmy się pewnej drobnostce w tym twoim określeniu. Tak? Tutaj coś mi się nie zgadza, jakaś drobnostka. I od tej drobnostki się zaczyna i to jest rozwijane następnie. I potem pod koniec tej rozmowy okazuje się, że wszystko się rozpada w pył, że cała ta definicja, ta odpowiedź, która była na początku, ona zupełnie się nie trzyma. Nie trzyma się kupy i wszystko trzeba na nowo przeformułować. I trochę tak jest właśnie w tym filmie. To znaczy każdy z nich uważa, jaka jest prawda. Każdy jakoś tak ze swojej strony próbuje to argumentować. No i ten Henry Fonda pokazuje krok po kroku, że tu się nie zgadza, tam się nie zgadza, wszystko się rozpada, prawda?
0: Czy na pewno jesteś pewien tego? Tak, i nagle tak. Taka
1: jeden
0: pewność
1: po drugim,
0: się przerada
1: jeden po drugim
0: tak.
1: Ustępuje. W końcu... Już jest tak, że oni nie wiedzą, jaka jest prawda, oni nie są tak do końca przekonani, nie wiedzą, kto zabił, ale wiedzą, że to, co uważali dotąd, że to nie jest prawda, że to były jakieś stereotypy, dogmaty, jakieś nieprzemyślane stanowiska i są przynajmniej tego pewni, że nie mogą być pewni swoich dotychczasowych przekonań.
0: Skoro już jesteśmy przy rozprawie sądowej, to bardzo mocno po tej książce zostało we mnie takie przekonanie, z którym się zresztą zgadzam, że bardzo ważne są intencje i tak jak Sokrates mówił o tym, że są mówcy, wspaniali mówcy, którzy wykorzystują chwyty retoryczne, ale nie w służbie prawdy, tylko chodzi o to, żeby wygrać, żeby przekonać przeciwnika, żeby ta szala się przechyliła na naszą stronę, a dla Sokratesa, jak rozumiem, chodziło mu w rozmowie o to, żeby zadawanie pytań i ta rozmowa, dialog służyła poszukiwaniu prawdy wspólnym. On jest jakby przewodnikiem, ale to ty jako ten człowiek, który z nim rozmawia, masz znaleźć swoją odpowiedź i nie po to, żeby z kimś wygrać, tylko żeby się upewnić w tym, co jest dla ciebie wartościowe, jasne, dobre, bo cały czas ta dbałość o duszę, o której mówiłeś na początku, jest gdzieś na pierwszym planie.
1: Tak, tak. No wiesz, to trochę tak jak dzisiaj w takiej, no powiedzmy, mądrej edukacji kładzie się nacisk na to, że odkrywanie samodzielne czegoś przez ucznia, odkrywanie w sobie, tak, kiedy ktoś zadaje pytania i sam dochodzi do jakichś odpowiedzi, że to jest czasami dużo bardziej wartościowe niż po prostu przekazywanie rozwiązań. Więc coś takiego też u Sokratesa, myślę, jest widoczne, to znaczy wydobywanie z czyjejś, z czyjegoś wnętrza tych właśnie odpowiedzi. No bo to też jest taka prawda wtedy, no powiedzmy, osobista, taka prawda związana z doświadczeniem. Ona jest chyba, myślę, bardziej przeżywana niż po prostu podanie jakichś faktów. Ale to jest też, tutaj też wróćmy do kontekstu ateńskiego, bo właśnie ten kontekst retoryki, kontekst sądowniczy. To, co sofiści proponują Ateńczykom, oni przychodzą do Aten, nauczają różnych rzeczy. To są Ateny demokratyczne, a więc tutaj no, znamy z dzisiejszej też naszej, nie wiem, praktyki chociażby parlamentarnej czy przedwyborczej, kiedy wielu polityków chce nas do czegoś przekonywać. No i to nie jest tak, że muszą mówić prawdziwie, wystarczy, że mówią efektownie i czasami to dużo lepiej działa niż podawanie jakichś faktów i tym podobnych rzeczy. Tutaj Ateńczycy też odkrywają, że niekoniecznie trzymanie się prawdy, ale umiejętne mówienie za pomocą różnego rodzaju sztuczek retorycznych bywa bardziej skuteczne. Sofiści nauczają w Atenach retoryki, pokazują, jak skutecznie manipulować słuchaczami. Jeden z sofistów, Protagoras, na przykład definiuje dyskusję jako walkę, jako zapasy, a więc znowu tutaj nie chodzi o to, żeby odkryć prawdę, ale żeby pokonać.
0: O ten rzut na matę.
1: Rzut na matę, tak, tak, tak. I on nawet ogłosił takie mowy, które nazwał mowy obalające, czyli takie rzucające na matę przeciwnika, w nawiązaniu właśnie do atletyki ówczesnej. Czyli Ateńczycy uświadamiają sobie, że mówienie skuteczne i mówienie prawdziwe to są dwie różne rzeczy. I w polityce to mówienie skuteczne, manipulowanie, no, bywa bardziej pożądane i trzeba się tego nauczyć. I tego uczą sofiści. I tutaj widzimy, że Sokrates jakoś staje przeciwko temu. On chce pokazać, przynajmniej no, tak widzimy z tekstów jego uczniów, on chce pokazać, że jednak trzeba rozmawiać, poszukując prawdy. To jest jakaś taka jego misja, którą widzimy. Jakiś taki rodzaj rzetelności w rozmowie. Nie walka na pięści w trakcie rozmowy, ale prowadzenie, bycie przewodnikiem. Czyli dyskusja z Sokratesem to jest wspólne poszukiwanie, tak pięknie nam to Platon opowiada. Wspólnie poszukujemy, wspólnie podążamy jedną drogą. I znowu to, co robi Sokrates, to nie jest jakieś narzucanie rozmówcy jego własnych Sokratesa poglądów, tylko próba wydobycia z samego rozmówcy prawdy. Czyli Sokrates jest takim dziwnym przewodnikiem, który...
0: Akuszerem jest, tak jak mama była akuszerką.
1: Takim przewodnikiem, który jakby pozwala też no, temu swojemu rozmówcy na jakieś takie, nie wiem, jakiś taki rodzaj wolności wewnętrznej, na to, żeby to podążanie jedną drogą nie było jakimś takim podążaniem, nie wiem, pod wpływem jakiejś przemocy słownej, tylko właśnie co chwilę pyta go, czy się zgadzasz na tę naszą konkluzję. Rozmówca mówi, tak, zgadzam się, a jeśli mówi, że się nie zgadza, to Sokrates zaczyna jeszcze raz, to mówi, no to słuchaj, to trochę inną drogą spróbujmy dojść do tego samego. Ja zacznę jeszcze raz, pokażę ci to trochę w innym świetle i zobaczymy, może za chwilę się zgodzisz, prawda? Czyli tutaj cały czas jest potrzebne to tak rozmówcy. Bez tego dialog sokratejski dalej nie idzie.
0: Bo on nie jest przemocowy, prawda?
1: A no właśnie, nie jest, przynajmniej no, z założenia nie jest przemocowy. Chociaż no, trochę niepokojące jest to, że na przykład u Platona on zawsze ma rację jednak, nie? To znaczy w końcu on zawsze jest górą.
0: A to jest podejrzane. Słuchaj, to robimy teraz przerwę. Myślę, że nie przez przypadek wybrałeś na dzisiejszy wieczór same kobiety, bo ten świat, który opisujesz, jest zdominowany przez mężczyzn, ale ja będę dbała o równowagę i za chwilę w naszej opowieści pojawi się Ksantypa i tak sobie myślę, że ona nie miała najłatwiejszego życia z Sokratesem. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie wkrótce.

0: 13 minut pozostało do godziny 21. Dobry wieczór do tych wszystkich, którzy włączyli Radio Nowy Świat. Krzysztof Łapiński spędza ten niedzielny wieczór wspólnie z nami. A w moich rękach książka Najmądrzejszy, biografia Sokratesa. Książki też mam dla Państwa. I przypomnę, one trafią w ręce osób, które podzielą się z nami taką swoją filozofią życia, którą można zamknąć czasem w jednym zdaniu. I to mogą być, słuchajcie, zdania przekazywane przez Waszych dziadków, babcie, rodziców, mężów, partnerów, partnerki. Takie, które pomagają wam najzwyczajniej w świecie żyć. Ja mam w głowie już kilka takich myśli. Jedna pochodzi od pana Lema. Bądź dobrej myśli, bo po co być złej. Ale mam też wskazówki od swojego męża. Kolejkuj sobie zmartwienia, kiedy sobie taką stertę na głowę gdzieś wezmę. To mówi po kolei, nie wszystko naraz. Albo co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Czyli nie masz na coś wpływu, odpuść. No to patrzę teraz intensywnie w stronę Krzysztofa Łapińskiego. Czy ty masz jakąś taką myśl, która cię prowadzi, a potem już biegniemy do Ksantypy?
1: No, najprostszą możliwą. Będzie dobrze.
0: No, to drodzy Państwo, nie zapominajki @nowyswiat.online. Proszę nam wysyłać, wybierzemy sobie 3 osoby, od których może sobie takie zdanie podkradniemy i schowamy do kieszeni, będziemy mieć na życie.
1: A jeszcze teraz... mogę powiedzieć, jakie zdanie wymyśliła moja córka. Każda niestety ma swoje zalety.
0: O, Hania, bardzo ci dziękujemy. Każde niestety ma swoje zalety. I to jest prawda, najczęściej po czasie to się okazuje. No ale do mądrości, jak wiadomo, trzeba dojrzeć. No to teraz Ksantypa. Po pierwsze, chciałam wyrazić tutaj niezgodę na to, jaki wizerunek Ksantypy dominuje jednak w popkulturze, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania. Kto jest odpowiedzialny za taki czarny PR dla tej kobiety?
1: Wiesz co, ogólnie Grecy byli bardzo złośliwi. Naprawdę, to był taki naród wredny. Tak potrafił obsmarować jedni drugich, siebie nawzajem.
0: A czy to nie jest takie międzynarodowe i współczesne też?
1: Możliwe, wiesz, ale oni się usprawiedliwiali w taki sposób, że to tam jakieś, powiedzmy, wierzenia religijne są takie, że trzeba się nawzajem obrażać, albo że to konwencja literacka w starej komedii jest taka, że to musi być ostry dowcip. No ja nie wiem, ja jakoś tak uważam, że oni coś tak po prostu też lubili trochę.
0: W każdym razie... Jesteś teraz Polakiem... I obrońcą kobiet, mam nadzieję, więc proszę teraz trochę wybielić tę Ksantypę, bo naprawdę uważam, że niezasłużenie jej się dostało, a dwa, na pewno nie chciałabym być żoną Sokratesa. Na pewno.
1: Wiesz co, tutaj sporo anegdot, czy to o filozofach, czy o ich żonach, to jest właśnie kwestia inwencji literackiej. Na przykład bardzo fajnie wygląda taki kontrast filozof dbający o różne wzniosłe rzeczy i jego żona, która się na to złości. Nie? No, świetny temat, żeby tak sobie jakieś żarty stroić. I to trochę na przykład na zasadzie takiej opozycji konstruowano różne historie o ludziach. Albo na przykład, nie wiem, mamy Marka Aureliusza i jego brata przyrodniego Luciusza Verusa. No, Marek Aureliusz filozof, a więc tego drugiego trzeba było zrobić Utracjusza i tak dalej. Prawda? Chociaż być może nie do końca tak było. Więc takie budowanie na przykład...
0: Może być jedna gwiazda. Związku,
1: więc takie
0: tak?
1: budowanie na przykład na kontraście. Albo ogólnie przypisywanie filozofom różnych epizodów fikcyjnych z ich życia, które jakoś tak na przykład nawiązywały do ich koncepcji filozoficznych. No nie wiem, na przykład to, że Heraklit musiał umrzeć na puchlinę wodną, no bo tu ogień, tu woda i to tak znowu jest taki fajny kontrast. Więc trochę myślę, z tą Ksantypą też mogło tak być. To znaczy, tak, bo... Na przykład u Platona w dialogu Fedon, kiedy się pojawia Ksantypa u Sokratesa w więzieniu, to jest pokazane jako troskliwa żona. Ona płacze, rozpacza, troszczy się o tego Sokratesa, wręcz mówi na przykład coś takiego, że nie będziesz mógł teraz się spotykać z przyjaciółmi i tak dalej. Więc jest taka cierpliwa, troskliwa. Natomiast u Ksenofonta już mamy pewne takie aluzje, że ona mogła być dosyć taka zgryźliwa, czy trochę mając pretensje do Sokratesa o to, jak on funkcjonuje, jaki sposób, jakie życie prowadzi. No i z czasem ta tradycja Ksantypy jest rozwijana jako takiej właśnie wrednej sekutnicy, takiej, która nie daje żyć temu biednemu Sokratesowi, który przecież ma taką wzniosłą misję zbawiania świata, a ona mu ciągle dokucza, prawda? No ale gdyby się przyjrzeć temu małżeństwu, to ja myślę, że ono mogłoby dzisiaj zostać określone jako takie trochę dysfunkcyjne. Mm-hmm. No bo ten Sokrates jednak ciągle jest, widzimy go jak krąży po tych ulicach ateńskich, zagaduje przechodniów, no ma trójkę dzieci.
0: Kto w ogóle zarabiał na utrzymanie tej rodziny?
1: A z drugiej strony mówi, że on to swoje ubóstwo ceni sobie, bo ono jest świadectwem tego, że on żyje uczciwie, prawda? Że on dba o sprawy Ateńczyków, nie czerpiąc z tego żadnych zysków. Brzmi pięknie, dopóki ta sprawa dotyczy jego tylko i wyłącznie, ale kiedy już pomyślimy o całej tej rodzinie, no właśnie, kompletnie nie wiemy, z czego on się wtedy utrzymywał. To znaczy tak, wiemy, że jego ojciec był kamieniarzem, biorąc pod uwagę, że Ateny w czasach, kiedy ten ojciec prowadził zakład kamieniarski, że Ateny w tamtych czasach się rozbudowywały, no to można przyjąć, że jakoś tam znośnie ten zakład kamieniarski prosperował. Prawdopodobnie Sokrates przez jakiś czas idzie w ślady ojca, czyli kontynuuje tę swoją tradycję rodzinną, ale później jakoś już tego za bardzo nie widzimy. To znaczy ten Sokrates dorosły, starszy, nie wiem, to znaczy nie ma chyba świadectw, które mówiłyby o tym, że on cały czas się tym zajmuje. Są jakieś sugestie, że no, ponieważ żyje w gronie dosyć zamożnych przyjaciół, to może oni go wspierają. Także to jest dosyć tajemnicza sprawa. Rzeczywiście z czego on się utrzymywał, no nie jest tak do końca jasne.
0: To jest, myślę, że też bardzo aktualna sprawa, bo to się nie zmienia, że ludzie z ogromną pasją, często aktywiści, no zawsze żyją w takim rozkroku. Bardzo często, kiedy się rozmawia na przykład z dziećmi osób, które są wręcz na takim ołtarzu cywilnym, w odbiorze publicznym, no to one się czują na przykład porzucone. I tutaj wraca to pytanie, które też pewnie w Grecji zadawano, czy takie osoby mocno zaangażowane z misją publiczną powinny zakładać rodziny, bo zawsze gdzieś ten rozdźwięk jest, więc to też jest aktualne.
1: Tak, to też było takie pytanie, czy filozof powinien się żenić, prawda? I tak. Różni filozofowie na to różnie odpowiadali. Tu trzeba przyznać, że w Atenach, Jeżeli były osoby zasłużone publicznie, to była szansa, że ich dzieci trafiły pod opiekę państwa. No, na przykład no, mogły mieć jakieś darmowe posiłki na koszt państwa. Tak było z na przykład dziećmi Arystydesa Sprawiedliwego, który bardzo się zasłużył dla Aten, ale ponieważ też był bardzo sprawiedliwy, więc nie dorobił się wielkiego majątku, uważany był za wzór uczciwości.
0: I patrz, jakie to jest smutne cały czas, że mówimy, ponieważ był sprawiedliwy, to jak wiadomo, nie dorobił się majątku. No to jest szalenie smutne, ale wciąż w wielu przestrzeniach aktualne.
1: Tak, tak, tak, to prawda. No i Sokrates też tak w tej platońskiej obronie Sokratesa, on też mówi, że przecież jego działalność to jest jakiś rodzaj misji publicznej. No musicie tak na to spojrzeć. I tak naprawdę zamiast karać mnie, zamiast skazywać mnie, no to powinniście mi zafundować bezpłatny wikt na koszt państwa. Także no tutaj on trochę drwi sobie z tych sędziów ateńskich. Niemniej była rzeczywiście taka praktyka, że państwo ateńskie w jakiejś mierze wspierało tych zasłużonych obywateli albo ich potomstwo.
0: Skoro mówimy o potomstwie, to przyznaję, że też bardzo poruszające są te fragmenty, kiedy piszesz o tym, jak wyglądała codzienność w Atenach i na przykład o takim, no nie wiem, czy to można nazwać zwyczajem, ale porzucaniu noworodków.
1: Tak, to był zwyczaj, no jakoś taki ogólnoantyczny, nie tylko dotyczył Grecji, ale też Rzymu, czy krajów wschodu, no tak niestety było. No i później, jeżeli ktoś znalazł takiego noworodka, no to mógł na przykład albo go przygarnąć, zaopiekować się, albo na przykład uczynić zeń niewolnika w przyszłości, prawda, czyli posiadał niejako na własność. No to był smutny rzeczywiście obyczaj, ale tak było.
0: Drodzy Państwo, za chwilę będziemy wracać do rozmowy. Ja przyznaję, że jest taki moment podczas lektury, przy którym uśmiechnęłam się, kiedy

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Przed wieczornymi uroczystościami wziął udział we mszy w polskim kościele w Silver Spring. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent mówił zarówno o znaczeniu relacji polsko-amerykańskich, jak i o celach swojej wizyty.
1: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej. Stała obecność żołnierzy amerykańskich naszym celem. Ja natomiast przyjechałem na 80. urodziny pana prezydenta, więc chyba wszyscy rozumieją, że względy dobrego wychowania wymagają ode mnie, abym złożył najpierw prezydentowi Trumpowi życzenia z okazji 80. urodzin, ale każde nasze spotkanie jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski, a te są oczywiście.
0: Według współpracowników prezydenta podczas wizyty planowane jest również spotkanie i rozmowa w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Jednym z głównych tematów mają być kwestie bezpieczeństwa oraz współpracy wojskowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. A tymczasem w kraju, w Prawie i Sprawiedliwości narastają spekulacje dotyczące przyszłego przywództwa w partii. Według medialnych doniesień wokół Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka tworzą się odrębne środowiska polityczne, które już przygotowują się do walki o wpływy po Jarosławie Kaczyńskim. Choć oficjalnie PiS wskazało Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, część polityków partii podkreśla, że ostateczne decyzje zapadną dopiero po wyborach parlamentarnych. Rosja grozi Polsce działaniami odwetowymi w związku ze sporem o budynek byłego konsulatu w Gdańsku. Przedstawiciel rosyjskiego MSZ Aleksiej Klimow oświadczył, że jeśli dojdzie do, jak to określił, ataków na rosyjskie nieruchomości dyplomatyczne w Polsce, Moskwa odpowie bolesnymi działaniami. Spór dotyczy budynku przy ulicy Batorego w Gdańsku. Rosja utrzymuje, że nieruchomość należy do niej mimo zamknięcia konsulatu pod koniec ubiegłego roku. Polskie władze mają odmienne stanowisko. Miasto Gdańsk wskazuje, że właścicielem budynku jest Skarb Państwa, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że ostateczne rozstrzygnięcie należy do sądu. Podobny spór o rosyjską nieruchomość w Warszawie zakończył się wcześniej jej komorniczym przejęciem. Jedna kropla dobra, oddaj krew, ratuj życie. Pod takim hasłem obchodzimy dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. To święto wszystkich honorowych dawców, ale także apel o regularne oddawanie krwi, której nieustannie potrzebują szpitale.
2: Oddanie krwi to jest jeden z najprostszych, a jednocześnie naprawdę bardzo bezpośredni sposób ratowania życia. To też wyraz nieznającej granic solidarności i o tym w Polskim Czerwonym Krzyżu wiemy doskonale. W tym dniu chcemy naprawdę

0: przypomnieć, że zapotrzebowanie na krew nigdy się nie kończy.
1: Jak przypominała Malwina Kosela z Polskiego Czerwonego Krzyża, krwi nie da się zastąpić żadnym syntetycznym preparatem. Szczególnie ważne są donacje przed wakacjami, gdy wielu stałych dawców wyjeżdża, a jednocześnie rośnie liczba wypadków i zapotrzebowanie na ten bezcenny lek. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Nina Simon otwiera kolejną godzinę Nie zapominajek, a ja przypomnę, że dzisiaj razem z nami Krzysztof Łapiński, razem z książką Najmądrzejszy, biografia Sokratesa. Państwo nam podsyłają filozofie, takie zdania, które was prowadzą przez życie, będziemy za chwilę cytować. A ja zapytam teraz Krzysztofa o to, co się tak naprawdę kryło za słowem myślarnia lub dumalnia. Bardzo zresztą lubię te sformułowania.
1: To jest tłumaczenie słowa frontisterion z chmur Arystofanesa. No i to jest takie komiczne określenie szkoły Sokratesa, jakiegoś takiego miejsca, gdzie oni się zbierali i robili, nie wiem, jakieś tajemnicze rzeczy. Kiedy jeden z bohaterów komedii wchodzi do tej dumalni, czy też myślarni, no to widzi jakieś takie blade postaci, które siedzą cały czas zamknięte, badają jakieś różne rzeczy za pomocą instrumentów matematycznych, geometrycznych. Coś tam rysują, coś tam kreślą. Sokrates wisi pod sufitem i duma właśnie, albo myśli.
0: O co chodzi z tym wiszeniem pod sufitem?
1: No właśnie,
0: dla niewtajemniczonych.
1: To jest znowu jakieś takie komediowe nawiązanie do koncepcji przyrodniczych. Chodzi o to, że rzekomo im wyżej, tym powietrze jest rzadsze, czystsze, no, a nasze myślenie, no, nasz umysł to też jest jakiś rodzaj powietrza, więc lepiej się myśli, im wyżej, tym lepiej, prawda? Czyli Arystofanes tu się naśmiewa z tych wszystkich koncepcji przyrodniczych ówczesnych, łączy je komediowo z Sokratesem. No więc ten Sokrates w tej dumalni wisi w koszu pod sufitem i tam głęboko się nad czymś zastanawia. Prawda? Taki mamy obrazek. On się potem pojawia w wielu jakichś takich nawiązaniach też nowożytnych do Sokratesa, kiedy właśnie widzimy go tak jak wiszącego w koszu. Czyli ta dumalnia czy myślarnia to ma być jakieś takie miejsce, nie wiem, osobliwe, takie miejsce, gdzie zbierają się ludzie, którzy nie żyją normalnie, tak jak każdy zwykły Ateńczyk, to znaczy właśnie wychodzą na zewnątrz, uprawiają politykę, ćwiczą w gimnazjonach, ćwiczą się w rzemiośle wojennym i tym podobne rzeczy, tylko gdzieś tam chowają się w zamknięciu, o czymś dyskutują, o czymś rozprawiają, może o czymś podejrzanym. Wiadomo, że od razu takie skojarzenia się narzucają. No i ogólnie to też wpisuje się w takie stereotypy tego, jak postrzegano miejsce mężczyzn w społeczeństwie, bo generalnie to kobiety miały siedzieć w domach, w ukryciu, mężczyźni na agorze przebywali, w pełnym słońcu, na świeżym powietrzu, tam uprawiali politykę. A więc jeżeli ktoś się kryje właśnie w pomieszczeniu, nie wychodzi na dwór, jest blady, słaby, wątły, no to nie prowadzi takiego męskiego trybu życia i od razu już jest godzien właśnie wyśmiania. Prawda? Tego rodzaju intencje kryją się za tym całym obrazkiem, który nam Arystofanes przedstawia w swoich chmurach. Czyli ta szkoła Sokratesa to jest szkoła jakaś taka, no jakaś taka podejrzana, jakichś takich ludzi, to nie są ludzie czynu, to są ludzie właśnie jacyś tacy, nie wiem, teoretyczni, skupieni na swoich dziwnych, bardzo dziwnych poglądach. Potem się jeszcze dowiadujemy, że oni w ogóle są nieuczciwi, że jak tylko mają okazję, to okradają, mamy jakichś swoich gości, którzy przychodzą do tej myślarni. A więc samo zło.
0: No, a gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć jakiejś myślarni, to znajdujesz jakąś taką przestrzeń, którą można by tak nazwać i do której by się z przyjemnością chodziło, żeby dobra, może być trochę oderwanym te 3 centymetry od ziemi, ale jednak zajmować się sprawami ważnymi i nie przyjmować, że to, co na przykład myśleliśmy o świecie 10 lat temu, cały czas musi być aktualne, tylko żeby podyskutować samemu ze sobą, z innymi, zobaczyć inną perspektywę.
1: No to oczywiście ja zapraszam na Wydział Filozofii i w Warszawie, i w każdym innym mieście. Także myślę, że no, studenci filozofii uwielbiają dyskutować. Często właśnie to jest tak, że lubią też próbować różnych perspektyw. No bo filozofia jest czymś takim, że to jest takie przymierzanie różnych perspektyw. Że to nie jest tak, że jest jakaś jedna prawda, której trzeba się nauczyć i przyswoić, tylko to jest takie trochę ćwiczenie intelektualne. Patrzymy, staramy się na różne sposoby patrzeć na rzeczywistość i używamy jakichś takich różnych modeli, różnych koncepcji filozoficznych. I to jest tak, To jest pewnie takie jest doświadczenie, myślę, że niemal każdego, kto zaczyna się zajmować filozofią, że na przykład, nie wiem, no zajmuje się Kartezjuszem i wydaje mu się, że ten Kartezjusz to jest po prostu czysta prawda, objawienie, ale za chwilę przychodzi kolejny filozof, który z tym Kartezjuszem polemizuje i nagle zmieniamy zupełnie perspektywę, przechodzimy na stronę jego następcy i tak dalej, i tak dalej. Więc no, filozofia to jest takie przymierzanie różnych butów. Czy pasują, czy nie. Każde jakoś pasują, każde jakieś nie pasują, jakoś nie pasują, ale de facto jest to taki rodzaj ćwiczenia się po prostu po pierwsze w myśleniu, ale też po drugie no, w czymś takim, żeby się dystansować wobec prostych prawd, stereotypów, dogmatów, no, w takim zdrowym krytycyzmie, w jakiejś takiej aktywności intelektualnej, która mówi nam, która pomaga nam no, w jakimś takim rodzaju zrozumienia też, myślę, innych stanowisk, innych ludzi. No, dostrzeżenie, że tych stanowisk może być więcej niż tylko jedno.
0: To, co mi się bardzo podoba, to kiedy piszesz, że w filozofii nie chodzi o taki zestaw poglądów, tylko cały czas o ten przepływ myśli, bo to jest mi jakoś bardzo bliskie.
1: I właśnie Sokrates jest tutaj patronem czegoś takiego, bo poprzednicy Sokratesa, filozofowie, no ci tak zwani przedsokratejscy, to byli raczej tacy myśliciele, którzy pokazywali pewne koncepcje. Oni, każdy z nich miał jakąś taką pewną wizję świata, czy człowieka, głównie świata. I to były takie koncepcje, można powiedzieć, zamknięte. Przedstawione, zaprezentowane i tyle. Natomiast Sokrates właśnie jest kimś takim, kto pokazuje, że ten ruch myśli jest w sumie może nawet ważniejszy, czyli bardziej może, czyli filozofia jest w jakimś mierze filozofowaniem. Filozofowanie jest filozofią, czyli ta aktywność intelektualna, to ciągłe kontestowanie, stawianie pytań, podważanie. To jest to, co jest właśnie istotą filozofii. Ciągła aktywność, gotowość, żeby zmienić poglądy. No i dlatego on staje się patronem filozofii europejskiej, no, która właśnie jest taka co do zasady antydogmatyczna, poszukująca, otwarta.
0: To dołączę do naszej rozmowy panią Joannę, pozwolisz, która napisała dzień dobry. Dzień dobry pani Joanno, dziękuję za świetną, ciekawą rozmowę. Ja moje ulubione powiedzenie pożyczyłam od Stanisława Jerzego Leca, wszystko mija, nawet najdłuższa żmija. Moja mama wielokrotnie śpiewała, uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. To stwierdzenie oczywiście nadzwyczajnie wybrzmiewało w wykonaniu Stanisławy Celińskiej, ale moja mama robiła to też nieźle i z dużym przekonaniem. A teraz anektuję ze skutkiem natychmiastowym powiedzenie, każde niestety ma swoje zalety, więc tutaj ukłony w stronę córki Krzysztofa. Bardzo mi się podoba, to trochę jak nic nie jest po nic, które też czasami pojawia się w moim życiu. Pozdrawiam serdecznie, to pani Joanna. To ja wrócę teraz do tego słowa akme, bo dowiedziałam się, że taki wiek 45 lat to określali właśnie Grecy słowem akme, czyli że to jest szczyt, więc jeżeli są 45-latkowie po drugiej stronie, to można się poczuć
1: bardziej,
0: dobrze.
1: Bardziej chyba. Może ogólnie, lata 40, 40, 45.
0: Do 50, tak?
1: No tak mniej więcej, tak, tak, tak. To było takie określenie chyba częściowo, takie trochę nieostre, ale mniej więcej ta 40, 40 kilka lat to jest ta akme. Czyli przekonanie, że człowiek wtedy jest u szczytu swoich sił intelektualnych, fizycznych. I no właśnie, oni zwykle mieli problem z tym, żeby ustalić czyjąś datę urodzenia, no bo kiedy ktoś się rodził, to jeszcze nie był sławny i wiadomo, nie za bardzo się tym nie przejmowano. Kiedy umierał, to był koniec i też nie ma już o czym mówić. Natomiast jakoś tak się utarło w biografii starożytnej, że to akme, czyli ten szczyt sił, możliwości ludzkich, to był jakiś taki stały punkt odniesienia, kiedy mówiono o czyimś życiu, czyjejś biografii, akme.
0: To jeszcze wrócę na chwilę do myślarni, bo mam przed oczami zdanie, które sobie też podkreśliłam, przy którym się uśmiechnęłam, bo był taki wątek, kiedy, no właśnie nie wiem, czy chciano zdyskredytować myślarnię, czy nie, ale był taki wątek, że tam się zajmowano przeróżnymi sprawami, między innymi taką sprawą, która dla mnie jest szalenie ważna, czy komar brzęczy pyszczkiem, czy zatkiem.
1: No właśnie. Myślę, że to jest ciekawy temat. No dzisiaj raczej już inaczej odpowiadamy na to. Ale znowu, to tutaj Arystofanes próbuje tak trochę ośmieszyć no, pewnego rodzaju, nie wiem, może nadmierną skrupulatność pewnych badaczy. No, wynajduje takie kwestie, które No, dzisiaj też mamy w nauce jakieś takie czasami szczegularstwo i nie do końca wiadomo, po co pewne pytania są zadawane i po co się pewnych odpowiedzi szuka. Czasami też idziemy w stronę jakiejś takiej, nie wiem, takiej współczesnej scholastyki i pytania, ile aniołów się mieści na główce od szpilki. Więc Arystofanes to świetnie punktuje. No już wtedy być może taką nadmierną skrupulatność niektórzy intelektualiści okazywali. Więc tak, rzeczywiście no, on próbuje doprowadzić do absurdu pewne koncepcje, które wtedy były jakoś głośne, popularne, które spływały do Aten. On w ogóle jest takim tradycjonalistą. Arystofanes uważał, że kiedyś to było dobrze, nasi przodkowie, no to jest wzór cnót i punkt odniesienia i powinniśmy się trzymać tradycji, a wszystkie te nowinki intelektualne, które do Aten napływają, no to tylko psują ten idealny, tradycyjny.
0: Czy edukacja zdrowotna na przykład teraz w szkołach, to może znowu chodzi o psucie młodzieży? Widzisz, jak wszystko się powtarza?
1: Właśnie, wszystko się powtarza. Tak. Wszystko się powtarza, może w trochę innej formie, no ale dzięki temu no, odnajdujemy się lepiej. Ta powtarzalność daje nam jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i lepszej orientacji.
0: Każdy niestety ma swoje zalety, tak?
1: Tak.
0: No to za chwilę się zajmiemy antycznymi hejterami. Polikrates się pojawi w centrum naszego zainteresowania. Nina Simon nam też towarzyszy i państwo nam towarzyszą. Nie zapominajki, @nowyswiat.online. Za chwilę zajrzę do korespondencji od naszych słuchaczy.

0: 20 minut po godzinie 21. Wiem, że podróżujemy też z Państwem samochodami. Tam sobie zasiadamy grzecznie i no cichutko nie, bo będziemy Państwa zagadywać podczas drogi, ale to, żeby Państwo tam nie zasypiali po drodze, bo to ważne. No i widzę, że jest korespondencja. Dobry wieczór. Wiele myśli przychodzi mi do głowy, które prowadzą mnie w życiu, pisze pani Renata. Na pewno bycie przyzwoitym, o czym mowa w serialu Dom. Pamiętaj, synku, aby nikt nigdy przez ciebie nie płakał. Gdy jest mi bardzo źle, przypominam sobie słowa kolegi, który mawiał, jakoś to będzie, bo jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. Pomaga. To pani Renata. No to Krzysztof, przekazujesz Turce oczywiście, że jedno z jej powiedzonek już zostało zabrane. Krzysztof Łapiński, autor książki Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, nominowana i między innymi do literackiej nagrody Nike. Oprócz Sokratesa w tej książce przedstawiasz też rzeczywiście całą masę innych postaci, no i między innymi pewien hejter się pojawia. W czym się to jego hejterstwo objawiało?
1: Tak, ja tylko nawiążę do tego powiedzonka. Ono trafiło w ogóle do książki Świnia Malwina i ta bohaterka właśnie jest, wyznaje taką maksymę. Ale ten hejter nasz, Polikrates, był taki hejter, mówca, sofista, który po śmierci Sokratesa napisał oskarżenie. Czyli taką fikcyjną mowę, którą rzekomo wygłosił jeden z oskarżycieli Sokratesa, czyli Anytos. No i to jest mowa oskarżycielska, w której on zarzuca Sokratesowi bardzo różne rzeczy, częściowo te, które się pojawiły w akcie oskarżenia, ale jeszcze dodatkowe. Więc na przykład tak zwaną misodemię, czyli to, że Sokrates rzekomo nienawidził demosu, a więc ludu, a więc był antydemokratyczny i tak dalej. Więc różne tam są zarzuty, ale ciekawe jest może to, że przypuszcza się, że to, co zrobił Polikrates, z kolei sprowokowało wielu sympatyków Sokratesa do tego, żeby odpowiedzieć na to. A więc napisać z kolei obrony Sokratesa. Bo my najlepiej znamy obronę Sokratesa autorstwa Platona, może mniej się kojarzy trochę obronę autorstwa Ksenofonta, ale pamiętajmy, że w starożytności ich było znacznie więcej. Takie obrony pisano albo ze względu na pamięć, na pielęgnowanie pamięci po Sokratesie, a potem też jako ćwiczenia retoryczne. Jeszcze do późnej starożytności takie obrony Sokratesa się pojawiały i to była okazja, żeby coś powiedzieć o filozofii, o sposobie życia, o polityce. Więc ten Polikrates, ten nasz hejter, wystąpił ze swoim oskarżeniem i to podobno wywołało falę właśnie odpowiedzi, tekstów apologetycznych, a więc dzięki temu w sumie paradoksalnie no, pojawiły się świadectwa, pisane świadectwa, dodatkowe świadectwa o Sokratesie. Takie referujące to, jak on żył, kim był, co głosił. I na przykład mamy wspomnienia o Sokratesie Ksenofonta, zachowane do dzisiaj w czterech księgach. I na samym początku Ksenofont się odwołuje do jakiegoś oskarżyciela. Mówi o jakimś oskarżycielu, który wysuwa te i owe zarzuty i się przypuszcza, że właśnie chodzi tutaj w tym momencie o tego Polikratesa. Czyli kolejny byłby dowód na to, że Ksenofont napisał te swoje wspomnienia, częściowo przynajmniej jako odpowiedź, sprowokowany właśnie tym wystąpieniem Polikratesa. A więc paradoksalnie znowu, każde niestety ma swoje zalety.
0: Jako fanka neologizmów jestem też, trwam w zachwycie nad tym, jakie zdolności do tworzenia neologizmów miał Arystofanes. Ja na przykład nie miałam pojęcia o tym, że on pisał o takim podniebnym mieście, które jak się nazywało?
1: Chmuro Kukułkowo.
0: On dużo miał takich wymyślonych wyrazów?
1: Dużo, bardzo, bardzo dużo, bardzo. On był bardzo, miał ogromną inwencję, jeśli chodzi o słowotwórstwo. I ogólnie inwencje też, jeśli chodzi o wyobraźni, o miejsca, czy pewne epizody, czy wątki komediowe, które, no tam jest pełno różnego rodzaju interesujących rozwiązań. Tutaj akurat to słowo chmuro kukułkowo, to się odnosi do jego komedii Ptaki, gdzie sytuację mamy taką, że w Atenach źle się dzieje. Z Aten pewni bohaterowie chcą uciec, no i trafiają do takiego utopijnego miasta ptaków, szczęśliwego miasta, prawda? Tutaj znowu widzimy to nastawienie Arystofanesa, że on jest takim, on wyraża niezgodę na to, co się dzieje teraz w Atenach, tu i teraz. No, ale to też jest uzasadnione tym, że rzeczywiście w Atenach nie dzieje się najlepiej, bo i wojna trwa, i konflikty wewnętrzne. No więc on z jednej strony krytykuje rzeczywistość ateńską, a z drugiej buduje jakieś takie punkty odniesienia, które są, no właśnie, tak mają charakter utopijny. Ci bohaterowie z Aten uciekają w różne miejsca, no i właśnie tutaj akurat w komedii Ptaki mamy to chmuro-kukułkowo.
0: Dzisiaj w Chmuro-Kukułkowie bardzo dużo się działo, bym powiedziała, bo tu burza, deszcz, tak, słońce.
1: Przez okno słychać jakieś ptaki.
0: Tak, więc ja teraz powiem ci, że już od jutra, jak będę patrzyła w chmury, to będę tam zapytywać, jak tam w Chmuro-Kukułkowie, bo to jakoś pozwala poszerzać przestrzeń znajomych i oswajać rzeczywistość. Ale też jeszcze poruszę taki wątek, który mnie zaskoczył, ale on też pokazuje, że my żyjemy w jakimś przeświadczeniu o tym, jak coś kiedyś mogło wyglądać, bo kiedy na przykład rzucam hasło Akropol, no to mam biel przed oczami, a tymczasem co?
1: No tymczasem wcale tak nie było. To znaczy Grecy mieli zwyczaj jednak malować, czy to posągi, czy swoje świątynie. Tam dominowało kilka kolorów, na przykład niebieski, albo taki jak tutaj mamy, taki ciemno-ceglasty. Złoty, brązowy, więc było kilka kolorów, którymi operowano. Czy to posągi, czy budowle, one były takie właśnie bardziej wyraziste, może nawet jak na nasze gusta za bardzo.
0: Dzisiaj byśmy powiedzieli chyba, że takie trochę jarmarczne by to było, nie?
1: Trochę tak.
0: Czyli proszę, mamy wyobrażenie szlachetnej bieli bez takich rozpraszaczy, a rzeczywistość jednak wyglądała inaczej.
1: Ta szlachetna biel to jest taka trochę konstrukcja nowożytna. Nowożytnych, XIX-wiecznych historyków sztuki. Oni chcieli tę Grecję taką widzieć.
0: No i znowu mamy tę opowieść, jaką chcielibyśmy widzieć Grecję. Tak. I jaką, często też jest tak, że zakochujemy się na przykład w swojej wizji jakiegoś człowieka i on biedny nie przystaje do tej wizji, nie jest pewnie niczemu winny, ale no, gdyby tylko się postarał, to byłoby na przykład idealnie. Porozmawiamy też trochę o sądomanii Ateńczyków, bo o czymś takim też piszesz. O tym opowiadają między innymi osy Arystofanesa i też o tym, jakie były kary, bo czegoś takiego jak skazanie na więzienie chyba praktycznie nie było.
1: No tak się przyjmuje, że nie było. Chociaż też zdarzały się takie publikacje, gdzie autorzy starają się dowieść czegoś innego, ale generalnie najczęściej w prawodawstwie ateńskim na przykład stosowano, nie wiem, karę wygnania, pozbawienia majątku, karę śmierci. Natomiast więzienie bardziej było jakimś takim rodzajem naszego aresztu, to znaczy oczekiwania na wyrok. I de facto Sokrates też czeka na wyrok w więzieniu, ale czeka dłużej niż zwykle, ponieważ w momencie, kiedy zostaje na niego wydany wyrok, to w Atenach nastaje święty czas, to znaczy odbywa się pielgrzymka. Statek państwowy wyrusza na wyspę Delos, to jest wyspa Apolina, tam była bardzo ważna świątynia Apolina. To jest takie święto, które ma upamiętnić związane z mitem o Tezeuszu i o tym, jak on uwolnił Ateny od tej kontrybucji związanej z wysyłaniem Ateńczyków, młodych Ateńczyków i Atenek na Kretę. To jest taka pielgrzymka, która ma upamiętnić to święto. W czasie tej pielgrzymki nastaje święty czas, tylko że Platon nam pisze w Fedonie, że ta pielgrzymka się przedłuża ze względu na stan morza, na pogodę. I w sumie ten święty czas trwa aż 30 dni i to jest czas, kiedy Sokrates czeka na wykonanie wyroku. Czyli w tym momencie, kiedy jest ten święty czas, nie można wykonywać tego rodzaju wyroków śmierci. No i Platon pisze w Fedonie, że tak jakby Bóg Apollo daruje ten czas Sokratesowi. No i dowiadujemy się z tego dialogu, że w tym czasie uczniowie Sokratesa odwiedzają go codziennie w więzieniu, rozmawiają z nim. No a sam dialog Fedon dzieje się już ostatniego dnia, w dniu egzekucji, kiedy już ten statek do Aten wrócił, no i właśnie wyrok można wykonać.
0: I tutaj też Sokrates pokazuje, że nawet w obliczu ogromnego zagrożenia, czyli po prostu utraty życia, po prostu, słowo po prostu tu nie pasuje, czyli w obliczu utraty życia, nawet jeżeli dostaje propozycję ucieczki, on trwa przy swoim, ponieważ wie, że gdyby zmienił zdanie i potem chciałby głosić, znowu być takim przewodnikiem, no to stałby się hipokrytą, więc no taka postawa bohaterska wręcz.
1: Tak, tak, rzeczywiście tutaj no Platon nam wkłada dużo wysiłku, żeby pokazać racje, które stoją za tą decyzją Sokratesa. Obraz Sokratesa, który się wyłania stąd, to jest taki właśnie obraz kogoś niezłomnego, kto trwa przy swoim zdaniu, kto jest konsekwentny w głoszeniu swoich poglądów, kto cały czas namawiał Ateńczyków do troski o duszę, do dbania o sprawiedliwość, przestrzegania sprawiedliwości, a więc teraz nie może złamać tych, nie może postąpić wbrew temu, co wcześniej mówił. No i cóż, i ewidentnie tutaj widzimy kogoś takiego, no kogoś takiego, kto zachowuje absolutny spokój, równowagę wewnętrzną w obliczu tych ekstremalnych, tej perspektywy śmierci. I tak chyba można przypuszczać, że Platon trochę nam tutaj, że jakby Platonowi bardzo zależy na tym obrazie Sokratesa, takiego kogoś bardzo niezłomnego, heroicznego wręcz, bo to nadaje dodatkową rangę temu, co Sokrates robił, czyli uprawianiu filozofii. Czyli zobaczmy, to takie krążenie Sokratesa po ulicach, to zaczepianie ludzi, pytanie o różne rzeczy, ono się mogło wydawać jakby zrazu niepoważne, jakieś takie no, namolne, no taki po prostu człowiek, który nie wiadomo do końca, czego chce. Ale w momencie, kiedy okazuje się, że za to coś można oddać życie, no to zaczynamy patrzeć na tę działalność trochę inaczej. I dla Platona Sokrates ma być patronem tego, co sam Platon robi, czyli właśnie owej filozofii. Ta filozofia ma być czymś poważnym, ona ma być sztuką życia, ona ma być czymś uprawianym przez całe życie, no bo wiadomo, troska o duszę to jest coś takiego, co jakby najważniejsze zadanie, jakie człowiek może w swoim życiu uprawiać. I ten Sokrates, który oddaje życie za właśnie owo filozofowanie, no jakby sprawia, że ta działalność nabiera wagi, staje się czymś bardzo poważnym. Dlatego ten obraz umierającego Sokratesa jest tak rozwijany przez Platona.
0: I od razu nie wiem, dlaczego teraz, ale mam przed oczami, wiesz, współczesne konferencje polityków, kiedy nie można zadać pytań, tylko mówimy, co mamy do powiedzenia i wychodzimy. No ale przypomnę też słowa Sokratesa, które przywołujesz w swojej książce. Nikt nie jest w stanie skrzywdzić prawego człowieka, bo prawdziwym złem jest zło moralne. No i kolejne zdanie. Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto. I nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę żyć, ale dobrze żyć, a dobrze znaczy szlachetnie i sprawiedliwie. Jest też taki wątek dotyczący tego ubóstwa. Zresztą byli tacy, którzy Sokratesowi zarzucali, by powiedzieli, byśmy dzisiaj psucie rynku, że on tutaj za darmo uczy ludzi myślenia, a przecież można za to wziąć dobre pieniądze. Na pierwszego świadka swojej misji Sokrates przywołał Apollina, na drugiego własne ubóstwo jako dowód uczciwości. W pierwszej księdze państwa Platona czytamy, że najlepiej by było, gdyby politycy nie mogli czerpać żadnych zysków ze swojej działalności. Wtedy do polityki nikt by nie szedł dla pieniędzy. W obronie Sokrates podkreśla, że jego dom od lat jest zaniedbany i nawet oskarżyciele nie posunęli się do tego, żeby zarzucać mu branie pieniędzy za uczenie cnoty. Ubóstwo to argument z zakresu czynów, a nie słów, a więc bardziej wiarygodny niż jakiekolwiek ozdobniki retoryczne. Ale też podoba mi się odpowiedź jednego z jego oponentów, który mówi, że jeżeli coś komuś dajesz za darmo, to znaczy, że sam tego nie cenisz. I tu też to odbijanie piłeczki jest bardzo ciekawe, bo otwiera różne perspektywy.
1: Jasne, no właśnie, bo żyjemy, Sokrates żyje w świecie między innymi sofistów. Ci sofiści przychodzą do Aten i mówią, tłumaczą Ateńczykom, że chcą ich nauczyć pewnych umiejętności politycznych, nazywają to cnotą polityczną, taką powiedzmy sprawnością polityczną, czyli tutaj retoryka, wchodzi w grę erystyka, sztuka skutecznego przemawiania, czy też skutecznego dyskutowania, niekoniecznie właśnie tak jak mówiliśmy, prawdziwego. No i cóż, i sofiści, jak się okazuje, biorą całkiem spore sumy za uczenie tychże umiejętności. Dla Ateńczyków termin cnota, czyli arete, czyli ta właśnie sprawność, on ma cały szereg znaczeń, to jest cały spektrum znaczeń, ale również takie bardzo szlachetne, moralne znaczenia. Więc kiedy oni mówią, kiedy sofiści mówią, że uczą arete, uczą cnoty, no to jeszcze uczą za pieniądze, no to można zrozumieć, że to budzi jakieś kontrowersje. No ale jak to? No przecież cnoty to można się nauczyć, kiedy obserwujemy szlachetnych ludzi, kiedy przebywamy z nimi, kiedy jakby chłoniemy różne wzorce osobowe, może z literatury, albo właśnie z naszego życia, kiedy przebywamy z kimś szlachetnym. Tak? I jakby takie znaczenie było bardzo chyba naturalne wtedy w Atenach, a tu sofiści mówią, że oni uczą cnoty za pieniądze. Jakby pod tym hasłem cnota już rozumieją pewne umiejętności, sprawność właśnie w dyskutowaniu, w przemawianiu. I to są, mówią, że to są cnoty obywatela. Obywatel powinien sprawnie przemawiać, a więc powinien mieć taką cnotę polityczną. Oni uczą tego za pieniądze. Ale Sokrates mówi, że no ta cnota jednak polega na czymś innym, nie na sprawności i skuteczności, ale właśnie na życiu moralnym, zgodnym z jakimiś zasadami. Właśnie sokratejska troska o duszę to jest taki wysiłek, żeby każdy z nas się zastanowił, jak on rozumie cnoty, jak je definiuje, tak jakby sięgnął do wnętrza, spróbował określić, zdefiniować, nazwać, czym jest mądrość, czym jest sprawiedliwość itd., itd. Czyli uporządkować własne myślenie o cnotach, o tym, co jest dobre i złe. I dzięki temu to się przełoży na naszą postawę życiową, moralną, postawę wobec innych ludzi. No więc widzimy tutaj dwie zupełnie odmienne tendencje, ale nazwane tym samym słowem, czyli sofiści sprawność i nazywają to cnota, Sokrates postawa moralna i też to nazywa cnota w takim bardziej tradycyjnym duchu. I stąd właśnie te kontrowersje, stąd ta niezgoda, stąd to napięcie. Także no widzimy go tutaj jak na tle sofistów. On dzięki temu tłu sofistów, on odpowiada na to, co ci sofiści wnoszą. Sam jakby wyrabia, krystalizuje się ta jego postawa. To, co chcę przekazać. Więc ci sofiści są też jakoś niezbędni, żeby samego tego Sokratesa zrozumieć. Co do tych pieniędzy, no niektórzy z tych sofistów brali naprawdę kominowe stawki. Bardzo się wzbogacili na tym uczeniu cnoty, w cudzysłowie. I to też właśnie, no to budzi jakiś opór, prawda? No bo tradycyjnie, no to właśnie przebywanie z kimś, rozmawianie z kimś, obserwowanie kogoś, to jest ta droga uczenia się, przyswajania cnoty, a nie jakieś uczenie za pieniądze i to jakieś ogromne pieniądze.
0: Od razu mam w głowie kursy podrywania i molo w Sopocie, bo takie przecież też istniały. No. I to komediowy dokument można stworzyć, a zresztą chyba nawet powstały.
1: No właśnie, i teraz ci sofiści oskarżają Sokratesa o to, że właśnie on... No coś takiego, co można by dzisiaj nazwać psuciem rynku, to znaczy oni chcą zarobić i to sporo, a Sokrates nie. Mówi, że ubóstwo jest czymś cennym, ponieważ świadczy o tym, że rzeczywiście wierzy się w to, co się robi, a nie robi się to dla zysku.
0: To za chwilę porozmawiamy też o ustroju państwa i o tym, czy patriotyzm może zawierać w sobie krytykę własnego państwa. Ten wątek za chwilę. Nina Simon jeszcze z nami.

0: Przeglądamy sobie korespondencję od Państwa. Dobry wieczór. Moja myśl przewodnia, która napędza mnie do działania i ciągłego podejmowania wyzwań, to każdy ma to, na co się odważy. Bardzo przyjemnie się słucha rozmowy, szczególnie po niedawnej podróży do Aten i przechadzce po Agorze. To Majka. Pozdrawiamy. No a ja wracam do tego ustroju i piszesz w pewnym momencie książki, mówię teraz do Krzysztofa Łapińskiego, dla tych, którzy by być może teraz włączyli radio, w książce Najmądrzejszy w biografii Sokratesa, że Sokrates mówi, bo tam były takie zarzuty z ust jego oponentów, że właśnie tutaj albo zwolennik oligarchii, albo demokracji, a ty piszesz tak, wydaje się jednak, że Sokrates inaczej stawia sprawę, nie sprowadza jej do pozycji demokracji-oligarchia. Sposobem na poprawę ustroju jest raczej wychowanie jednostek. I teraz bardzo trudne imię, Alkibiadesowi, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam, radzi. Zanim zajmiesz się polityką, zatroszcz się o własną duszę, ponieważ zachłanność duszy i państwa wywodzą się z tego samego źródła. Krytykowanie wad danego ustroju nie jest tożsame z krytyką samego ustroju. Oligarchia mogła przynieść własne patologie i faktycznie to uczyniła za czasów 30 tyranów. Sokrates uczestniczył w ekspedycjach wojskowych Aten, zapewne więc napatrzył się na okropności wojny pojawiające się niezależnie od ustrojów. Czy on, lojalny obywatel, musiał brać udział w działaniach zbrojnych, które wiązały się z okrucieństwem, gwałtem zadawanym cywilom, atakiem na bezbronnych? Przed jakimi dylematami moralnymi wówczas stawał? W jaki sposób te doświadczenia go ukształtowały? To są takie pytania, nad którymi nie sposób nie myśleć, więc dziękuję ci też, że je zostawiasz. No ale piję teraz do tej możliwości krytykowania państwa, bo żyjemy też w takich czasach, gdzie z ust populistów bardzo często pada to zdanie, jak można kalać własne gniazdo, ale przecież to kalanie własnego gniazda czy krytykowanie wynika bardzo często z chęci poprawy miejsca, w którym żyjemy, no ale bardzo często tym, którzy wskazują wady, są automatycznie zamykane usta. I znowu kolejny bardzo aktualny wątek.
1: No tak, no bo tutaj próbujesz chyba postrzegać państwa jakoś taką twierdzę oblężoną i broń Boże, wokół czyhają wrogowie prawdziwi czy też wyimaginowani, no i nic złego nie można powiedzieć, bo wszystko jest odbierane jako krytyka ze złą intencją, a nie z intencją poprawy. I myślę, że tutaj Sokratesa jak najbardziej można tak postrzegać, to znaczy, no bo pomyślmy, w jakim momencie znajdują się Ateny. Po wojnach perskich, po takich bardzo, bardzo trudnych wojnach dla Aten, kiedy te Ateny zostały zniszczone, następuje odbudowa, powstaje tak zwany Związek Morski, sojusz wielu państw pod przewodnictwem Aten. Ateny się bogacą, Ateny dokonują ekspansji i militarnej, i gospodarczej, i takiej powiedzmy, no można powiedzieć administracyjnej. U Platona, co prawda, to już trochę później, ale Platon się odnosi do czasów Sokratesa, pojawia się krytyka zachłanności Aten. Ateńczyków jako kogoś, kto jest zachłanny, kto chce coraz więcej. I poszczególni Ateńczycy tacy są i państwo ateńskie, jako że składa się z takich właśnie jednostek. A więc zamiast troszczyć się o własną duszę, jakby powiedział Sokrates, to Ateńczycy są zachłanni na władzę, na majątek, dokonują ekspansji. Czasami jest to ekspansja bardzo krwawa, nawet w obrębie świata greckiego. No i można by, mi się wydaje, postrzegać Sokratesa jako kogoś, kto taki stan rzeczy krytykuje. Stąd na przykład to jego ubóstwo. Być może jest tak trochę na kontrze do tego dążenia właśnie do zdobycia majątku, bogacenia się. No i cóż, i właśnie widzimy też różnego rodzaju działania militarne, a ten, nie wiem, wyprawa sycylijska, takie zupełnie bezsensowne, ale też w duchu właśnie owej pleoneksji, tej zachłanności, żeby mieć więcej władzy, majątku, dóbr różnego rodzaju. I Sokrates byłby kimś takim, kto taki stan rzeczy być może właśnie krytykuje. I ten stan rzeczy, on jest niezależny, byłby niezależny w sumie od ustroju, czy to oligarchiczny, czy demokratyczny. Oba by działały podobnie. Więc Sokratesa można by postrzegać jako kogoś, kto dąży do poprawy stanu rzeczy w Atenach poprzez apelowanie do konkretnych, do jednostek. Czyli państwo składa się z jednostek, a więc naprawiamy, staramy się naprawić jednostki, żeby naprawić państwo. I no, tak mi się wydaje, że można by go tak postrzegać. To znaczy on nie chce uprawiać działalności politycznej, publicznej, on nie wychodzi na mównicę i nie przemawia do tłumu, bo tutaj nie da się dotrzeć do konkretnego człowieka. Platon pokazuje nam takich mówców, którzy automatycznie stają się pochlebcami. Schlebiają słuchaczom, starają się im przypodobać, mówią to, co przyjemne, a nie to, co prawdziwe. A Sokrates właśnie chce postępować inaczej. To znaczy on nie chce krzyczeć do tłumu, on chce przemawiać do konkretnych osób, do konkretnych jednostek, naprawiać ich błędy, zmuszać do refleksji, do odpowiedzi na jego pytania, czyli ten sokratejski dialog to jest właśnie próba naprawy jednostek, obywateli i być może właśnie w szerszej perspektywie państwa ateńskiego. A więc tu no ta krytyka jest niezbędna. To nie jest kalanie własnego gniazda, tak jak zaczęłaś, tylko właśnie no, to taki rodzaj jakby, można powiedzieć, konstruktywnej krytyki.
0: Piszesz też w swojej książce o tych, którzy odnoszą się do Sokratesa, a tych osób jest mnóstwo. Bardzo lubię ten fragment, kiedy piszesz, że Hegel mówił, że Sokrates dokonał takiego zwrotu, bo sprowadził filozofię z nieba na ziemię, czyli pokazuje, że to nie jest właśnie to dumanie gdzieś tam odłączone od ziemi, tylko przekłada się na codzienne zachowanie. Ale też Arendt pisała o tym, że nie da się raz na zawsze wymyślić, ale trzeba stale na nowo podejmować wysiłek myślenia. Pewnie życie byłoby prostsze, gdyby się dało raz na zawsze, ale jednak nie. Ale bardzo ciekawy wątek dotyczy tego, kiedy pojawia się Robespierre, czyli no największy rzecznik, chyba jeden z większych rzeczników terroru, który też porównywał się z Sokratesem. Gdzie on te porównania znalazł, powiedz mi?
1: No właśnie, bo to jest tak, że ten Sokrates jest taką dosyć, bywa taką wygodną figurą do porównywania się i każdy niemalże widzi siebie jako takie wcielenie. Tutaj akurat Robespierre mówił o tym, siebie postrzegał jako kogoś, kto się bezgranicznie poświęcił dobru publicznemu rewolucji i postrzegał Sokratesa jako kogoś takiego, kto też tak robił, to znaczy poświęcił życie osobiste na rzecz Aten. No tutaj Robespierre widział siebie samego jako kogoś, kto postępował podobnie. Więc to jest taki przykład, że no w zasadzie ta figura Sokratesa jest na tyle rozciągliwa, elastyczna, że można ją przymierzać, że wiele postaci może ją przymierzać i uważać, że do nich pasuje. No i cóż, ale to, no, bo to tak trochę jest z tym duchem sokratejskim, że on jest taki otwarty, że nie da się go tak domknąć. Ja na przykład w mojej książce pokazuję pewne podobieństwa, bo wydaje mi się, że jesteśmy w trochę jakby takim analogicznym momencie, jeśli chodzi o to, co dzisiaj się dzieje, kiedy rozwijają się pewne środki manipulacji publicznej, populizm, jakiś taki rodzaj dezinformacji. I te czasy sofistów w Atenach, to znaczy sofiści wnoszą w życie Ateńczyków, w ich świadomość istnienie, wnoszą to, że jest coś takiego jak retoryka, że ona manipuluje, że można sobie właśnie używać jej jako narzędzia w życiu politycznym. No, wydaje mi się, że jest tu jakiś rodzaj podobieństwa i Sokrates byłby kimś takim, kto się temu przeciwstawia. Więc widzę go, gdyby spojrzeć z naszej dzisiejszej perspektywy właśnie takiej manipulacji w polityce, no to on byłby jakąś taką figurą może ważną dla nas. Ale wcale nie chcę powiedzieć, że na tym się Sokrates kończy, że tu jest Sokrates po prostu ujęty w sposób ostateczny i definitywny. Nie, no to jest jakieś jedno z ujęć, prawda? I każda następna książka będzie wnosić trochę inny wizerunek Sokratesa. Przecież mój ostatni rozdział w tej książce to jest taka próba pokazania pewnej panoramy tego, jak w jaki sposób dokonywano recepcji postaci Sokratesa przez stulecia. Każda epoka widzi w nim trochę coś innego. Każda epoka widzi w nim jakąś wygodną figurę do tego, żeby ta figura reprezentowała to, co w tej epoce jest najważniejsze.
0: No i też piszesz bardzo precyzyjnie na temat tego, kiedy w ogóle samo słowo filozofia się pojawiło, w jak różne sposoby było interpretowane. Jakoś bliskie jest mi to, że ta filozofia polega na budowaniu doczesnego państwa, na służbie innym, na medytacji nad ludzką wspólnotą i losem. W ogóle to słowo wspólnota jest szalenie istotne. Jest taki fragment, kiedy piszesz, czy jakieś przesłanie pozostawione przez Sokratesa i tradycję sokratejską może być nam ciągle bliskie. Niewątpliwie pytania i nieustępliwość w ich stawianiu. Od czasów Sokratesa filozofia staje się aktywnością polegającą na dociekliwym kwestionowaniu. Filozof podważa to, co wydaje się oczywiste, żeby uwolnić siebie i innych od opresji rzekomych prawd. Zwłaszcza gdy prawda chce się jawić jako bezdyskusyjna. Sokrates wchodzi między ludzi, na agorę, wsłuchuje się w ich stereotypowe mądrości, łowi uchem wygłaszane z trybun manipulacje demagogów. W wydaniu Sokratesa filozofia staje się zatem określoną postawą, gotowością, ciągłym ruchem myśli, a nie tylko zestawem poglądów. To powiedz mi, ponieważ powoli zbliżamy się do finału rozmowy, czy zmieniają się studenci, którzy przychodzą na wydział filozofii? Czy oni mają w sobie taką samą dociekliwość? Czy to jakoś jesteś w stanie ocenić?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o zapał, to nie. To cały czas widać duży zapał, jakąś taką otwartość, gotowość, zainteresowanie. Pewnie jakoś tam zmieniają się pokoleniowo, bo ja już tam obserwuję któryś dziesiąt, nie wiem, dwudziesty któryś rocznik pewnie, czy coś takiego. Więc są pewne różnice, ale tutaj jest jakiś taki wspólny mianownik, że oni przychodzą po to, żeby... No bo na filozofię to się przychodzi chyba dlatego, że ktoś rzeczywiście się tym interesuje. Więc widać to zainteresowanie, to prawdziwe, autentyczne, rzeczywiste zainteresowanie. I ja bardzo się z tego cieszę. To jest, ja to odbieram jako taki wielki komfort dla wykładowcy, który właśnie ma do czynienia z kimś, kto chce rzeczywiście studiować. I to jest niesamowite, to jest bardzo przyjemne i dla mnie też bardzo inspirujące. No w ogóle kontakt ze studentami, prowadzenie zajęć, to, że ja muszę pewne rzeczy im przedstawiać, ale też słuchać ich pytań i się do tych pytań odnosić. Ja postrzegam to jako niesamowicie rozwojowe dla mnie.
0: No to zapraszamy, drodzy Państwo, do myślarni na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Tam spotkają Państwo Krzysztofa Łapińskiego w roli wykładowcy. A powiedz mi jeszcze, bo ja bardzo bym chciała, żeby znów mogła się pojawić opowieść taka jak Dzik Dzikus albo Świnia Malwina, czyli coś, co jest tekstem dla dzieci, ale na przykład takiej osobie jak ja bardzo pomaga w ten sposób, że nie pozwala zardzewieć takiej dorosłej wyobraźni, tylko czytam, uśmiecham się. Ja w ogóle kocham książki dziecięce, bo uważam, że one naprawdę pozwalają zachować to, co najcenniejsze w człowieku, więc szykujesz coś, czy nie?
1: Szykuję, chociaż wydaje mi się, że szybciej ukaże się książka mojej żony, czwarta.
0: Julii Łapińskiej.
1: Tak, bo już jest gotowa.
0: Ale nie dla dzieci.
1: Nie, dla dorosłych. Kryminał. Natomiast ja rzeczywiście myślę nad trzecią częścią Dzika Dzikusa z nowymi bohaterami. Moja wspaniała rysowniczka Marta Kurczewska już jest, jakby to powiedzieć, w bloku startowym. Już jest przygotowana na oddanie tekstu. I teraz ja muszę tak jakby siebie docisnąć i wykrzesać z siebie tę książkę. I mam nadzieję, że z końcem wakacji już wszystko się rozstrzygnie.
0: No to Krzysztof, bardzo się dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trzymamy też mocno kciuki. Ja przypomnę, że książka, o której dzisiaj rozmawialiśmy, ma 3 nominacje. 3 kapituły ją nagrodziły, zauważyły. W kolejności chronologicznej wymienię. Nagroda Marcina Króla, Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz i Nagroda Literacka Nike. Co czułeś, kiedy pojawiły się te informacje, że tak? Są nominacje?
1: Ojej, to ogromne wzruszenie. Wiesz, bo ja się wywodzę z akademii. Powinienem pisać pewnie teksty hermetyczne, takie dla 5 osób. Natomiast to jest tekst, który pomyślałem, że jakby nie chcę mówić jakoś górnolotnie, ale mam poczucie jakiejś takiej misji, to znaczy humanistyki, która powinna wchodzić w dialog z szerszym gronem odbiorców. I to była moja próba wejścia w taki dialog. I to, że to były 3 nominacje,

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych skrytykował polityków koalicji rządzącej, zarzucając im prowadzenie antyamerykańskiej narracji. Zdaniem Nawrockiego dobre relacje z Waszyngtonem są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski, a część działań obecnego rządu utrudnia realizację ustaleń wypracowanych z administracją Stanów Zjednoczonych.
1: Jak Państwo wiecie, to nie odkrywam teraz żadnych nowych kart, jest problem często z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce, w tym polskiego rządu. Jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym poziomie politycznym ja ustalę z prezydentem Donaldem Trumpem. Nie chcę Państwa zadaniować, ale myślę, że to jest główne zadanie dla polskich dziennikarzy dzisiaj, dla polskiej opinii publicznej, aby to, co udaje się dzięki doskonałym relacjom dwóch prezydentów ustalić na najwyższym poziomie politycznym, było realizowane przez rząd. No, z tym mamy duże problemy.
0: Nawrocki jeszcze dziś ma spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem na rozmowę w cztery oczy. Jednym z tematów rozmów mają być kwestie bezpieczeństwa i obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Kolej stała się polem politycznej wymiany ciosów między rządem a opozycją. Podczas spotkania w Kaliszu Przemysław Czarnek zarzucił koalicji rządzącej przypisywanie sobie sukcesów inwestycji kolejowych przygotowanych jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Na odpowiedź rzecznika rządu Adama Szłapki nie trzeba było długo czekać. Polityk przypomniał, że mimo 8 lat rządów PiS połączenia kolejowe do Łomży nie zostały przywrócone. Wytknął też poprzedniej ekipie problemy z uruchomieniem środków z KPO. Wymiana zdań miała miejsce podczas prezentacji pierwszych założeń tak zwanego planu Czarnka, czyli programu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Za nieco ponad tydzień w Poznaniu startuje tegoroczny Festiwal Malta. Hasło przewodnie tej edycji ponownie brzmi Za miłość. Inauguracja odbędzie się nad Jeziorem Maltańskim. Organizatorzy zapowiadają muzyczne widowisko, które połączy pokolenia i gatunki muzyczne. Za artystyczną stronę wydarzenia odpowiada Natalia Kukulska.
2: Pomyślałam sobie przede wszystkim o tym, że kontekst teatralny tego festiwalu jest duży, ma swoje tradycje, więc podzieliłam koncert na trzy akty. Akty w temperaturze miłości. Każdy akt ma inną temperaturę. Oczywiście pierwszy, temperatura początku, nazywa się Za miłość, co się zaczyna i nosi tytuł Zakochani. Drugi akt nosi tytuł Za miłość, co boli, SOS. I trzeci akt nazywa się Za miłość, co zwycięża. I pomyślałam sobie, że ułożę ten koncert tak, jakby to był musical. Jakbyśmy mówili o tym samym, ale każdy swoim językiem.
0: Koncert otwarcia już 21 czerwca o godzinie 19. Wstęp będzie bezpłatny. A na koniec sport i historyczny sukces Kamila Majchrzaka. 30-letni tenisista wygrał turniej w holenderskim Hertogenbosch, zdobywając pierwszy w karierze tytuł w głównym cyklu ATP. W finale Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minaura i został do

dopiero trzecim Polakiem w historii z singlowym triumfem w turnieju ATP po Wojciechu Fibaku i Hubercie Hurkaczu. Dzięki zwycięstwu awansuje na rekordowe 47. miejsce w światowym rankingu. A tymczasem na mundialu Niemcy pokonali reprezentację Curaçao 7-1 w swoim pierwszym meczu grupy F. Dla Niemców to jeden z najwyższych triumfów w historii występów na Mistrzostwach Świata. Wyżej wygrali tylko raz, pokonując 8-0 Arabię Saudyjską podczas mundialu w 2002 roku. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, mówią dziś po pierwsze trio, które przed chwilą wybrzmiało, za chwilę ich przedstawię. Po drugie Kuba Strączyński, który realizuje. Po trzecie ja, czyli Marcin Mann. I pomimo tego, że inny trochę początek, nietypowy, to nie to, że jazzowy, tylko że od numeru zaczęliśmy, a nie mojego, chciałem powiedzieć, gderania, ale nie wiem, czy w audycji można gderać. To właściwie wasza jest... To wasz odbiór decyduje o tym, czy ja gderam, czy nie. Ja chyba nie mogę gderać sam. Sam do siebie mógłbym w teorii. No dobra, to nie jest chyba moment na te rozważania. Marcin.man@nowyświat.online. Tam możecie gderać. Ja to mogę tak ocenić, jak do mnie napiszecie. Ale chyba musicie po kilka razy to samo. Jesteśmy na żywo. To nie jest nagranie. Ale zaczęliśmy długasem, ponieważ no taki mi się wylosował na początek, właściwie wybrał. Przez przypadek dzisiaj wpadłem w taki lejek, właściwie nie lejek, powinno się go odwrócić, bo lejek skupia. A co zrobić, jak ja wchodziłem przez mały otwór i dostałem się do jakiejś pieczary, jaskini z taką ilością, no chyba ilością, bo to jest niepoliczalne, muzyki, że przez przypadek nazbierałem jej chyba 4 godziny dzisiaj w jakieś 40 minut. I doprowadziło mnie tam to trio. Właściwie od niej się ta przygoda zaczęła z rozczapierzeniem na jazzy i ambienty. Tak zapowiedziałem dzisiejszą audycję gdzieś tam w relacji na Instagramie i Facebooku, ponieważ sam chyba trochę tego potrzebuję. Myślę, że dawno nie było takiej audycji spokojniejszej, chociaż te wrzutki oczywiście trafiają się regularnie różne. No i dzisiaj na początek właśnie Oren Ambarki. Brzmi nie australijsko, chyba. Spodziewałem się, że może tak jak jego koledzy po fachu z tej płyty Johan Bertling i Andreas Werlin jest ze Szwecji, ale nie, jest australijskim gitarzystą. Eksperymentuje zresztą nie tylko na gitarze. No i znany jest raczej na scenie awangardowej, choć właśnie z kolegami nagrali taką płytę, jak przed chwilą, i tytuł to 2, to już kilka takich nagrali ze sobą, właściwie tytuł numeru to 2, a albumu to Ghosted. No i jakby to powiedzieć, mam tego tylko więcej, ale prowadziła mnie droga nazwisk od utworu do utworu. Będzie kilka odstępstw od reguły. Nawet mam przygotowane jakieś breaki, gdybyście bardzo marudzili, że jest jakoś tak mało energicznie, choć wydaje mi się, że w tym, co dzisiaj jest przygotowane, będzie i trochę dla tych, którzy lubią eksperymenty, będzie dla tych, którzy lubią minimal, będzie dla tych, którzy wolą klasyczne rzeczy, będzie sporo saksofonu później i to takiego też bardziej eksperymentalnego, którego mało jest u nas na antenie. Sprawdziłem, jest go mało. Czy ja zaczynam gderać? No to teraz uwaga, taka niespodzianka, bo podejrzewam, że takiej wersji tego utworu nie znacie.

Zastanawiacie się pewnie, co to był za utwór, czy co to jest za utwór, o którym ja mówiłem, że go nie znacie w tej wersji. Otóż to nie był ten utwór, to będzie kolejny. Źle spojrzałem na listę, którą sam poukładałem i zamieniły nam się miejscami dwie Lindy Kalerdal. I to już jest Szwecja. Szwecja, do której dotarliśmy przez Andreasa Werlina, już bez Australii. I z tria wpadamy w trio Lindy, Fabiana, to małżeństwo i wspomnianego wcześniej Andreasa. To, co miało przybyć na... Właściwie no, teraz zaczęliśmy od Bear What You've Become, czyli drugiego numeru przez Lindę zaśpiewanego, który mnie urzekł, ale również dlatego, że znałem już... inaczej, no, wrażenie zrobił na mnie ten pierwszy, ale zrobił dlatego, że znałem wersję oryginalną i mnie to zaskoczyło. Ciekawy jestem, czy inaczej bym do tego podszedł na początku, słuchając tego, co wy w takiej kolejności, ale podejrzewam, że może to być nawet lepsze, zwłaszcza przy tak dziwnej zapowiedzi z mojej strony, że już kompletnie nie wiecie, czego się spodziewać. Tak czy inaczej, Szwecja i w ogóle dzisiaj północ, powinienem Jana Janczego zaprosić do audycji, w dużej mierze będzie królować, ponieważ sporo mamy propozycji z tamtych okolic, choć nie wszystkie. Jak zawsze będą odstępstwa od reguły. Tak czy inaczej, przejdźmy w takim razie do kolejnej Lindy, która śpiewa, do jej męża. A nie, męża już w drugim numerze nie ma, widzicie? To bym źle zapowiedział. Przecież w drugim numerze Linda jest w towarzystwie Ingebrigta, hakera Flatena, ale wciąż Andreasa Werlina również.

Sam się uśmiecham do siebie na tą pokręconą Lindę. Myślę, żeby się za to nie obraziła. Ale podoba mi się ta wersja. Jestem ciekawy, ile osób tam pisze, o, skandal, o, zafałszowane, o, nie no, super. Ingebrigt, Hacker, Flatten, to bas, Andreas Werlin, bo nie powiedziałem tego wcześniej, to perkusja, zresztą znany z improwizowania i właśnie z takiego świata też około awangardowego trochę. No i Linda, żona, chociaż z tego jest znana wcześniej Fabiana. No i właśnie, gdyby ta kolejność się nie odwróciła, to Fabian byłby kolejnym łącznikiem, ponieważ już opuszcza nas i ten skład kolejnego tria, Andreas Werlin, ponieważ jego miejsce przejmuje Ossian Ward, no ale wraca Fabian. Fabian, który jest klawiszowcem, gra na fortepianie. No i w towarzystwie tutaj teraz kolejnego innego basisty, Albina Lindgarda oraz wspomnianego Ossiana Warda, no wpadamy już dzięki nim w jeszcze inną jazzową historię, nieco bardziej, nie chcę używać słowa klasyczną, bo to jest, myślę, że bardzo subiektywne, ale taką, która zwróciła moją uwagę, pomimo. No i teraz znowu, dużo mam takich słów, które niosą za sobą czasem może nawet niezbyt przyjemne konotacje, przynajmniej w moim rozumieniu, bo chciałem powiedzieć, że to, co za chwilę mogłoby wydawać się generyczne, ale wcale właśnie takie nie jest ze względu na pewnego rodzaju czucie w tej muzyce. Bo gdyby inny zespół zagrał ten sam kawałek, to można by tak może pewnie ze wszystkim powiedzieć, ale może to dotyczy kwestii kompozycji, że z jednej strony to, że to nie jest przewrotne, to nie będzie awangarda, może będzie w jakimś właśnie rozumieniu klasyczne, a jednak mi to bardzo dobrze wpada w ucho.

Ale bym poszedł na takie granie. To się nadaje teraz z jednej strony do takiego właśnie klubu, baru, gdzie się gada, ale to łatwo by było, no, nie chcę mówić, bo to zależy od ucha wyczulonego. Chciałem powiedzieć, że może łatwo byłoby przyjść obok nich jakoś tak zbyt obojętnie i skupić się na zamówieniu czegoś przy barze, a może przy rozmowie, a może idealnie właśnie to po prostu byłoby takim tłem, ale mam wrażenie, że mówienie tło o muzyce, w której jest tyle czucia, jakby odbiera i trochę, no czegoś trochę jej odbiera. I tutaj na przykład na początku pomyślałem sobie, że może w ogóle to jest dodane, to gadanie w postprodukcji, bo pasuje, jakby super nagrać tak jeszcze trochę tła, bo jak dla mnie brzmi to po prostu jak nagranie studyjne i bardzo bym chętnie posłuchał ich na żywo, ale właśnie mieliśmy taką okazję, a no właśnie, może tytuł dla tych, którzy chcieliby tego poszukać, a akurat nie mają ekraniku przed sobą. Some Gospel According to Matthew, Fabian Kallerdal na klawiszach, Albin Lindgard na basie i Ossian Ward na perkusji. Posłuchajmy ich jeszcze raz, chociaż tym razem w numerze, no o innym tytule oczywiście, również nagranym live. Only love can break your heart.

No tu już musieliście się zorientować, że to chyba nie była ich oryginalna kompozycja. No zresztą tak zapowiedziałem bez sensu, a może nie, może właśnie dobrze, chociaż moglibyście, na pewno by się ktoś na mnie rzucił za to, że powiedziałem numer, ale tutaj nie było wokalu, no więc można chyba powiedzieć numer, a już nie piosenka. Only Love Can Break Your Heart, czyli Neil Young, ale w, chciałbym powiedzieć, nowoczesnej, no nie będzie nowoczesnej, współczesnej szwedzkiej wersji. Ten poprzedni numer z kolei, bo tutaj też widzę, że nikt się trochę nie dał nabrać, nie zareagował, to z kolei Roberta Flack i rok 75, o ile mnie pamięć nie myli. No i wydaje mi się, że oba z tych numerów można by było bardzo łatwo popsuć, gdyby je grać właśnie tak od linijki, bym powiedział. No właśnie, stąd to, to ta generyczność, o której mówiłem. A tutaj jest tyle po prostu czucia, emocji, że no nie sposób przejść obok tego obojętnie. Ale jednak bez wokalu, zwłaszcza jeśli człowiek nie zna oryginału, to jest taka, coś tam i idę do drineczka pogadać z kolegą, zamiast skupić się na tym, co w sali, czy no jak się jest w klubie, to wiadomo, że chyba to jest najważniejsze. No dobra, trochę zaczynam może chyba znowu gederać, a przed nami Fire, do którego, które już było kiedyś w audycji, chyba właśnie aż sprawdźmy. Lubię, wiem, że może to niektórych denerwuje, ale lubię zawsze sprawdzać, ile razy coś było grane u nas w radiu. I Fire było, no tak, pojawiło się tylko w Bigosie i to już dawno temu, bo w 2023 roku i od tego czasu nic. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, ale do tego składu dołączają czasami różni inni ludzie, między innymi właśnie Andreas Werlin, którego mogliśmy usłyszeć w drugim numerze dzisiejszej audycji, czyli w Bear What You've Become, czyli właśnie w Robercie Flack. No to teraz wraca z Fire, wraca z Johanem Bertlingiem, którego też tam mogliśmy usłyszeć, chociaż nie, on był Johanna Bertlinga, to słyszeliśmy pierwszym w ogóle numerze i Andreasa również, ale dołącza do nich jeszcze Mats Gustafsson, którego to nie będzie jedyny występ w dzisiejszej audycji. No i razem nagrali coś takiego.

Firework Song for a Scattered Past. No i to trio. Same tria. To było przypadkowe, ale bardzo przemyślane, chciałem powiedzieć. Przypadkowe, ale przemyślane rozwiązanie z mojej strony. Wspomnieni Mats Gustafsson na saksofonie, Johan Bertling na basie, Andreas Werlin na perkusji. Ci dwaj ostatni otwierali nam dzisiaj audycję, no i teraz wracają w nieco innej formie, ale nie aż tak odległej od tego numeru, którym rozpoczynaliśmy. Może nieco bardziej awangardowo improwizowany, jeśli tak można powiedzieć. No bo Fire od... kurczę, nie wiem, ale chyba to były od wczesnych 2000-tych tak naprawdę. Nie, to było trochę później, przecież jakieś 2008-2009, kiedy powstali, kiedy się zrodzili, chciałem powiedzieć, jako właściwie super grupa trochę. No i uważam, że to wielkie niedopatrzenie z mojej strony, że do nich nie wróciliśmy szybciej po tych już prawie 3 latach. No ale przynajmniej teraz jest do czego, bo ta płyta Testament, z której właśnie gramy, pojawiła się w 2024 roku i myślę, że fajnie by było jakąś dłuższą jeszcze dostać. Po drodze były epki, ale jeszcze nie przeze mnie nie przesłuchane całkowicie. Właściwie to chyba nie epka, tylko to był singiel jeden. No tak czy inaczej musimy te zaległości nadrabiać krok po kroczku. A że jest ich sporo, to może posłuchajmy panów jeszcze raz. A, jeszcze jedna rzecz. Pomyliłem się. Wpisałem sobie ich dokładnie i okazuje się, że uwagli, a tutaj są punkty styku często między nami. Podejrzewam, że przez Fisza, ale może nie. Może przez panią Bum Bum. Tylko tam Fire grali jako Fire Orchestra, czyli w tym składzie poszerzonym powstałym nieco później. To też zresztą, tam się też zresztą bardzo dobre rzeczy dzieją. Oni grali Echoes, Forest Without Shadows. A u nas teraz Running Bison, Braving Entity, Sleeping Reality.

Fire i super od nich granie, ogień po prostu. Czasem spokojniejszy i rozpędzający się, czasem już na pełnej parze, można by powiedzieć, zasuwający. Jesteście coś? Piszecie? Odezwał się na początku audycji Dariusz, bo się zawsze odzywa. Dzisiaj z Dubrownika, może dlatego, że nie czytam maili. Myślicie, że może to jest nagrane i jakby oszukujemy? Nie, nie, nie. A Sabi napisała, że lubi gadulstwo o tej porze, że nie wie, czy to gderanie i że utwór na początek super. A potem się zasłuchała i odpadła. Grupa milczy. Gdzieś tylko był jakiś jeden komentarz, że dobra, że audycja na relaks. Ale chyba jeszcze wtedy nie wiedział Diana, że będzie jazzowa, więc może to tak trochę na wyrost było. Przecież mogliśmy dzisiaj grać breaki i techno. Jakby nigdy nie wiadomo. Kolejnym artystą po fantastycznym Macie Gustafsonie, nie tylko, ale jednak przyznaję, że jego saksofon tutaj zwraca moją... Nie, to nieprawda, że zwraca uwagę najbardziej. No, ale są momenty, kiedy najbardziej. Zresztą zdziwię się, bo mało jest go u nas na antenie. Uwaga, znowu to zrobię. Mats Gustafsson, widzicie? Macie szansę zobaczyć, jak wyglądają... No, tylko tutaj? Tylko u mnie? Tylko dzisiaj? Ja też go nie grałem jeszcze? To skandal jest. To trzeba sprawdzić. To niemożliwe, że nie graliśmy go wcześniej. W przeciwieństwie do Colina Stetsona, który na pewno się pojawiał i na pewno to nie było tylko u mnie, prawda? Tak, nie, no dobra. Colin Stetson widzę, że już był szeroko grany. No to teraz on, ale w towarzystwie Szkotki. Szkotki, którą mieliście okazję już usłyszeć w ostatnim szczycie wszystkiego. Brigde

I tutaj Kambiul? Kambiul. Nie jestem pewny dokładnie, jak wymówić jej nazwisko. Zwłaszcza jeśli miałoby ono ze szkockim jakimś akcentem zostać wypowiedziane. Tak czy inaczej, jest to młoda szkocka artystka. Takie prodigy, można by powiedzieć, Kobzy. No i przyniosłem ją do szczytu jako numer i artystkę zdecydowanie nie z czubków list przebojów, ale czasami fajnie jest przynieść coś nietypowego i zobaczyć, co sobie poradzi. To, co ona robi, to często są opowieści zdecydowanie bardziej minimalistyczne, eksperymentalne, nawet okołoambientowe, tak bym je nazwał, ze względu na to, że posługuje się jednym instrumentem i gra na nim w taki sposób również transowy i wydłużony. No nie jest to, co prawda, taki ambient reverbowy, ale myślę, że można to podciągnąć pod ten gatunek momentami. No ale czytając o niej, dowiedziałem się, że nagrała również numery z Colinem Stetsonem. No i takiego właśnie teraz posłuchamy.

Brücke Himmel? Chyba tak. Ale to z fonetycznego zapisu, więc może źle czytam zapis fonetyczny. Brücke Himmel, czyli szkocka. No i uwaga, ja wiem, że jest mniej ludzi teraz słuchających, jest późno i jutro wszyscy wstajecie do roboty, ale nikt nie przyłapał mnie w topie, na pomyłce. Powinniście wiedzieć, jednak jest was trochę. I najwyraźniej albo nie chce wam się pisać, albo się po cichu śmiejecie, albo również jesteście z tych, którzy ten błąd popełniają. Udało mi się go uniknąć w czwartek, bo ten instrument nie nazywa się kobza. Kobza to jest taki szarpany, trochę jak mandolinka wygląda, mała. To się przyjęło trochę, nie wiem, no chyba w Polsce, no bo za granicą nie mówi się kobza i nie wiem właściwie skąd się to wzięło. Też tak kiedyś mówiłem, dopóki ktoś mi zwrócił uwagi, ale raz na jakiś czas to wraca. Więc poprawiam siebie i wszystkich tych, którzy nie wiedzą, że ten instrument, taki pod pachą dmuchany z patykami wystającymi, to dudy. No i to właśnie na nich Brücke Himmel gra, jest jedną z no, najbardziej znanych na świecie dudzistek? Chyba tak. Zresztą to jest może nie sport, ale grupa artystów muzycznych, czy właściwie jak to ich nazwać? No jest to instrument, na którym granie zdominowane jest przez mężczyzn. I w tym świecie ciężko jest podobno się odnaleźć kobietom, ale jak już to robią, no to potrafią zrobić to właśnie jak ona, wchodząc przy okazji we współpracę z najwybitniejszymi dmuchaczami naszych czasów, takimi właśnie jak Colin Stetson. I widzę, że ktoś napisał, że jednak nie śpicie i piszecie. Sabina się odezwała, że fajny jazzik, choć jak to napisała, że okropne słowo. Bez przesady. Zapraszam, napisała, że Fire trochę ją zmęczył. Nie, a szkockie dudy na propsie, to dobrze. Mateusz z kolei, że się spodziewał techniawy, a się zanurza w pięknym jazzie i że go wyciszył przed pójściem spać i że Gustafsson, a nie Stetson, tylko Gustafsson zagra na lubelskich innych brzmieniach za niespełna 3 tygodnie. Dobre info. Ci, którzy słuchają, to powiedzcie tym, którzy nie słuchali, że Gustafsson na innych brzmieniach, a my posłuchajmy jeszcze jednej Brücke i Colina Stetsona.

0: No i to był dla mnie ambient. Brykę Hembiul i Colin Stetson, którego często można spotkać w Polsce, w nieco często, powtarzam się, innym wymiarze niż tutaj. Z przyjemnością go posłuchał w takiej odsłonie również, no bo zazwyczaj potrafi być jednak groźny, bardziej eksperymentalny, awangardowy, czasem minimalistyczny w używaniu swojego instrumentu, jak granie tylko na klapach, ale potrafi też towarzyszyć szkockiej dudzisce. W tym momencie przechodzimy do pozycji, nie, był już dzisiaj wokal, czyli nie jedynej wokalnej, natomiast nie mamy punktu styku tak łatwego jak wcześniej, pozostajemy w królestwach, no w Królestwie Brytyjskim, ze Szkocji do, po prostu do Londynu przelatujemy. Grupa Moin, to ta, która się za chwilę pojawi, w Bigosie rzadziej grana, ale myślę, że to po prostu niedopatrzenie, a może świadomość tego, że na naszej antenie było ich całkiem sporo. Nie dość, że w piątki, to i w audycjach ojca, ale tak jak spoglądam, to gdzie jeszcze była grana? Nie, no byli u mnie, to tylko u nas. To dobra, to chyba przesadzam. To nie, to dobrze, to trzeba grać ich częściej w takim razie. Zwłaszcza z tak świetnym, no chyba mogę to powiedzieć, wokalem, choć to nie wokalistka, pisarka i poetka Sofia Almaria Moin i Lift You.
1: I just want to say I really appreciate this, because nobody ever asks to use my voice for a track. To read in a time of war, to read it again, to think about it, to read it aloud, to record it, to try again, to listen back, to send and unsend. To worry about getting old, to feel old, to remember I felt older before. To have experienced so much love, to have resisted,

Nie, no to jest skandal, że tak mało ich było u nas na antenie. Ja byłem przekonany, że wszyscy ich grają, dlatego ich nie grałem. Teraz sobie patrzę, że tylko MM, WM i Mikołaj Kierski mi się wyświetlają i tyle, i nikt. Jakby, o co chodzi? Halo. No, jestem zdruzgotany. To jest przecież genialne granie. No dobra, to jakby mam nauczkę, żeby nie wierzyć swoim wrażeniom i wszystko sprawdzać po dwa razy. To było Lift You. I jak słyszeliście, po raz pierwszy wykorzystano Sofię Almarię, ale to nie było jedyne jej wykorzystanie przez grupę Moin, która to zresztą ma, no bo to oryginalnie jest Tom Halstead i Joe Andrews, ale właśnie nie sprawdziłem tego, czy ona była od początku, ale wydaje mi się, że dołączyła Valentina Magaletti, która też się pojawiała. I chyba znowu, chyba tylko tutaj w tej audycji, tak mi się wydaje. Nie, była kiedyś Uwagi, przypomniałem sobie, że bo wtedy też to sam powiedziałem, była w towarzystwie Absami. Jeśli nie słyszeliście tego grania, to sobie też sprawdźcie Valentino Magaletti, bo tam się cudne rzeczy dzieją. Tymczasem jednak jeszcze raz Moin i Sofia Almaria, ale jeszcze w towarzystwie pewnego pana, który będzie łącznikiem z kolejnym numerem.

No i co wy na to? Ben Vince to ten człowiek, który jest łącznikiem, to ten, który pojawił się tu z saksofonem i to ten, który za chwilę będzie solowo związany z, no właśnie głównie z tym instrumentem, ale często też eksperymentujący z pętlami, lupami, różnymi efektami. Tak będzie, taki będzie zresztą teraz kolejny zestaw artystów czy artystek, osób artystycznych, tak powinno być najlepiej, najbezpieczniej i najbardziej odpowiedzialnie, którzy używają jednego instrumentu, czy to jest ludzki narząd, czy jakiś zewnętrzny twór, ale modulują go na tyle różnych sposobów i tak kombinują, że potrafią stworzyć cuda. Nie tak jest koniecznie na całej tej płycie Bena Vince'a, no ale posłuchajmy fragmentu w takim razie, skoro zapowiedziałem, że będzie naszym, no teraz znowu, on będzie też łącznikiem z kolejnymi artystami, artystkami. Tymczasem Ben Vince solo.

Ben Vince i Deep Blue Reflections płyty Street Druid. Bardzo ją polecam. Jest różna, jest jednostajnym tworem. Dosyć świeża, bo z początku tego roku. I myślę, że jeśli się komuś ten numer podoba, to nie bana, że się podoba cała płyta, ale nie zawsze tak jest. Czasem są rodzynki. No to czas w takim razie na współpracę. Ben Vince w towarzystwie artystki, która będzie, właśnie, bo mówiłem, że będą odstępstwa od reguły i to było nasze odstępstwo, czyli wyskoczyliśmy do Szkocji i do Londynu. Natomiast teraz wracamy do krajów nordyckich. Wspominałem na początku audycji, że poza Szwecją pojawi się również Finlandia. No to mamy ją, Kusina Povera. Ciekawy jestem, czy ktoś zna oryginalne właściwie nie tłumaczenie, ponieważ tylko ale dziura w głowie. Znaczenie tych dwóch słów, ale może podpowiem, żebyście nie musieli wpisywać, że chodzi o biedną kuchnię i to Włochy, ale Włochy w rękach i w głowie właściwie artystki z Finlandii, która już pojawiała się, no znowu, chyba, no, uwaga, po raz trzeci gdzieś wpisuję, Kusina Povera. No raz się pojawiła, ale to był tak zwany featuring. No to dobrze, to dzisiaj w takim razie kolejna nadrabianie zaległości. Na początku z Benem Vincem, potem solo. Proszę bardzo.

Jak się możecie domyślić, wkraczamy w tę część audycji, gdzie już raczej będą dominować ambienty i takie no i gatunki około ambientowe, zahaczające po prostu o breakbeatu i tak dalej, ale pojawi się jeszcze trąbka, na koniec będzie nawet cover i to cover numeru, no może nie elektronicznego, ale z elektroniką kojarzonego. Może to kogoś zachęci, żeby dotrwać jeszcze tych 17 minut. A to, co przed chwilą, to połączenie Bena Vinsa z Londynu, z, właściwie powiedziałem jak po włosku, to jest Cucina Povera, czyli biedna kuchnia. Taki pseudonim sobie wybrała Maria Rossi z Finlandii. Dlaczego? Bo to się łączy z jej konceptem na to, co sama tworzy, czyli mało składników, ale w taki sposób połączone i wymieszane, że powstaje nowa jakość. No i ona tak od samego początku kombinowała. Używa głosu i loopera, no czasami jakichś skromnych syntezatorów, ale i to w dodatku w skromny sposób, minimalistyczny. Tworzy te faktury i bardziej skomplikowane struktury, o, może w ten sposób. No i tutaj właśnie w towarzystwie ulicznego druida, bo taki tytuł miała ta, czy ma ta jego najnowsza płyta, Bena Vinsa, a teraz w takim razie solo, co jeszcze doczytałem, bo o tym nie wiedziałem, a to znowu miły początek, a miłe połączenie z audycją, że mieszkała podobno i tworzyła przez jakiś czas w Glasgow, czyli w Szkocji, w której byliśmy również, czyli nawet odstępstwa od reguły okazują się, że były po coś. No to w takim razie Cucina Povera sama.

taka już usypiająca ta kucina Powera, ale jeszcze dwa numery do końca, więc no zresztą co ja wam będę mówił, róbcie co chcecie. Eric Truffaz, to ta trąbka, o której wspominałem, że się jeszcze dziś pojawi. No i to już odstępstwo od reguły, to już nie trzymamy się krajów skandynawskich, to już będą no Szwajcaria, ale właściwie chyba taka francuska Szwajcaria. Bo z tego co pamiętam, to Eric Truffaz ma francuskie korzenie, choć ze Szwajcarią jest związany i tam urodzony, no ale to nie dziwne, tam jest wszystko ze sobą trochę pomieszane wszakże między krajami Szwajcarii, również otaczającymi. Właściwie nie między nimi, a w tym środku. No więc Eric Truffaz, ale w objęciach Meksykanina, Murkoffa. Tak się złożyło, że Fernando Corona, bo tak naprawdę nazywa się ten artysta z Tijuany. Co ciekawe, on mieszka w... Właściwie to nie jest aż tak odległe gdzieś kulturowo, zwłaszcza językiem, w Barcelonie, w Hiszpanii. Może dzięki temu również łatwiej było mu nawiązać współpracę z najróżniejszymi muzykami europejskimi, no ale w tym właśnie Eric Truffaz, jego trąbka, no i tutaj połączenie tego w numerze Origin of the World podpasowało mi do dzisiejszej audycji przy tym wyszukiwaniu, choć nie jestem pewny, bo tutaj znowu na chwilę odchodzimy od tego klucza jednak łączenia nazwiskami. Możliwe, że z jakiegoś powodu klikając w moim dzisiejszym algorytmie i obok niego dotarłem do... To musiało tak być gdzieś po którymś z artystów, którzy gdzieś występowali, ale niestety nie jestem w stanie przypisać tego żadnemu konkretnemu. Natomiast końcówka to... Chyba mam ochotę zostawić to jako niespodziankę. To będzie również Murkoff w towarzystwie Vanessy Wagner, ale to jest w ogóle remix. Nie ich numeru, tylko Aphex Twina. Dobra, mogę to powiedzieć, więc no i to remix taki, jakiego jeszcze nie słyszałem, więc myślę, że będzie ładnym zwieńczeniem dzisiejszej audycji. No i o co? Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się odezwali. Widziałem też, że w grupie... A, jeszcze Dariusz napisał: dobre granie. Dobre, może ta pierwsza kucina za bardzo do spania, że prawie mnie usnęła, ale i tak lubię cię słuchać. Pierwsza to druga była bardziej do spania, ale może napisałeś tak, jeszcze nie wiedziałeś, że będzie druga. Kuba Strączyński realizował. Ja się nazywam Marcin Mann. No i co? Słyszymy się w przyszłym tygodniu.